kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka,

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
3: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
2: Jakim?
3: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
2: Juhu!
3: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
2: Jest! A to daleko?
3: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: 80 tysięcy pasażerów, 70 tysięcy przejechanych kilometrów i wysokie noty wystawione przez użytkowników. Tak w skrócie przedstawiają się 2 lata funkcjonowania systemu Likebus. Zarząd Transportu Publicznego zakończył ten pilotażowy program, ale usługa zostanie z mieszkańcami Skotnik na stałe. Co więcej, dostępna jest też nowa wersja aplikacji przypisanej do systemu. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
1: To zmieni nasze miasto.
9: To system, który umożliwia pasażerowi, użytkownikowi zamówienie danego pojazdu bezpośrednio praktycznie pod same drzwi swojego domu. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
8: Trochę jak Telebus, kiedyś coś takiego funkcjonowało.
9: Może inaczej, bo Telebus tutaj musi mieć te fizyczne przystanki, no i nie możemy go zamówić teoretycznie z wyprzedzeniem 15-minutowym. Tutaj w przypadku tego systemu możliwe było w ramach projektu unijnego, no i ogólnie tak jakby tego projektu badawczego, wygenerować przystanki, które są w terenie poprzez aplikację. Tak jak podobnie w teraz słynnych aplikacjach do zamówienia pojazdu raczej osobowego w różnych aplikacjach taksówkarskich. Natomiast tutaj no my postawiliśmy na to, żeby właśnie była taka możliwość, taka wszechstronność, bo wiemy doskonale, że musimy wyjść frontem do użytkownika. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to to, że nie jest to tak, jak część osób mówiła, taksówka na życzenie z budżetu podatników, ponieważ jest to, że tak powiem, usługa, która jest odpłatna, tak jak komunikacja miejska. Jeżeli posiadamy bilet na wszystkie linie, to możemy po prostu bezpośrednio podróżować. Jeżeli nie mamy takiego biletu miesięcznego, no to po prostu kupujemy normalne bilety do kasowania. Natomiast tutaj czym to jest inne od tej przysłowiowej taksówki? To, że w ramach, że jest to komunikacja miejska, no to jeżeli my sobie żądamy jakiś przejazd z punktu A do punktu B, a widzimy, że w tym samym czasie jakiś inny pasażer, no możliwe, że załapie się gdzieś na tej trasie, a mają albo bardzo podobne punkty docelowe, albo przecznicę dalej, albo przecznicę później, no to algorytm tego systemu po prostu połączy te dwa przejazdy w jeden, no i tym samym zachowując przede wszystkim paliwo, czas, że nie trzeba jechać z punktu A do punktu B, potem wrócić do kolejnego punktu, no i tak w koło, tylko faktycznie chodzi o to, żeby te przejazdy były łączone.
8: Czyli zamawiamy sobie taki autobusik i po drodze możemy też zbierać, mówiąc kolokwialnie, pasażerów z różnych lokalizacji na danej trasie.
9: Mówimy przede wszystkim tutaj o terenie Skotnik, bo na tym terenie w ramach projektu unijnego został uruchomiony system. Natomiast teraz już z racji tego, że no, projekt unijny został zakończony, no, jesteśmy na takim finiszu, że no, aplikacja do tak jakby zarządzająca tym wszystkim będzie wygaszana. Będzie funkcjonowała nasza aplikacja miejska, którą będzie można pobrać od początku września. No to tutaj my będziemy chcieli rozwijać tak jakby więcej, bardziej ten system. O dodatkowe autobusy, co będzie oznaczało poszerzenie zakresu nie tylko Skotniki, bo docelowo chcielibyśmy uruchomić również w innych miejscach. No i przede wszystkim w momencie, jak to będzie nasza aplikacja, to będziemy też mogli ją rozwijać bardziej personalnie o te rzeczy, które wiemy, bo mamy cały czas zwrotne informacje od użytkowników o bolączkach aplikacji, tudzież bolączkach systemu, co będziemy chcieli, że tak powiem, rozwijać. Co jest ważne, a jeszcze nie padło, dlaczego taki system? System jest taki, a nie na przykład dlaczego nie tradycyjne autobusy. Jak większość słuchaczy zapewne wie, rejon Skotnik jest rejonem o gęstej zabudowie niskich domów, co oznacza, że no mamy tam po prostu wąskie ulice i nie jesteśmy w stanie w pełni obsługiwać tego rejonu tak samo, jak obsługujemy no, większość układu drogowego normalnymi autobusami, czy nawet autobusami mini. No tutaj w przypadku Skotnik musieliśmy wyciągnąć działo w postaci naprawdę małych pojazdów, które są w stanie przewieźć 6 pasażerów. Natomiast no, widzimy, że zdaje to pozytywny rezultat, bo no, nie mieliśmy sytuacji jeszcze takiej na dobrą sprawę, gdzie by ci pasażerowie by się nie pomieścili. No a na dobrą sprawę rejon nie jest ogromnie wielki, więc jesteśmy w stanie szybko, kompaktowo obsłużyć ten rejon na kilku autobusach.
8: Czy mamy jakieś statystyki dotyczące liczby pasażerów i pasażerek, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Likebus w ramach tego pilotażowego programu? On chyba wystartował gdzieś z początkiem ubiegłego roku, więc no niemal 2 lata.
9: Tak, po niemal takim okresie można powiedzieć, że mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Więc to nie jest traktowane stricte zero-jedynkowo jako taksówka dla jednej osoby. Również tutaj byli użytkownicy, którzy zamawiali czy to dla siebie i dla kogoś innego, czy to po prostu przejazdy łączone. Łącznie po samym terenie Skotnik Likebusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów. Średni, że tak powiem, dystans z punktu A do punktu B to jest niespełna 2,5 kilometra, więc tutaj też widać, że no jest tak jakby no na tych krótkich dystansach, no wiadomo, że Skotniki nie są ogromną przestrzenią, natomiast tutaj myśleliśmy o innych, że tak powiem, dystansach. Ogólnie, co nas bardzo cieszy, to tutaj jest tak jakby podwójna statystyka, bo 53% użytkowników oceniło sam przejazd Likebusem, a z właśnie tych ponad 50% rezerwacji łączna ocena Likebusa to jest 4,94 na 5. Więc widzimy, że ta średnia ocena, która jest naprawdę no, na najwyższym praktycznie poziomie. No wiadomo, że celowalibyśmy w 5, natomiast no, też wiemy doskonale, że mieliśmy nieraz po prostu problemy i co użytkownicy mieli prawo to ocenić. Natomiast no, ocena końcowa jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, dlatego też no, wiemy doskonale, że musimy rozwijać dalej ten system, a kto wie, kiedyś dobijemy do jeszcze lepszej statystyki.
8: Kiedy państwo uruchomią tę własną aplikację i czy ona będzie w jakiś sposób połączona, albo czy być może będzie też możliwość zamawiania Likebusa za pomocą aplikacji M Kraków?
9: Tutaj przede wszystkim mamy teraz, że tak powiem, w harmonogramie dwie bardzo ważne rzeczy. Użytkownicy wszyscy korzystają z tej samej aplikacji, z której korzystali dotychczas. Natomiast od soboty będą musieli korzystać z nowej aplikacji, którą są w stanie pobrać już od początku września w normalnym swoim sklepie w telefonie, czy to dla systemu iOS, czy to dla systemu Android. Aplikacja się nazywa LikeBus 2.0 i oni mogą już pobrać tą aplikację od początku września, zarejestrować się tam, ponieważ ze względu na, no wiadomo, RODO, nie byliśmy w stanie tych wszystkich kont z jednej aplikacji przeimportować do drugiej aplikacji. No i ci użytkownicy będą w stanie, że tak powiem, móc się pobawić tą aplikacją przez kilka dni. No od soboty już na spokojnie będą mogli sobie rezerwować wszystkie przejazdy. Już wcześniej będą mogli rezerwować przejazdy na najbliższy tydzień, bo również aplikacja posiada taką możliwość jak zarezerwowanie sobie przejazdu na za 3 dni.
8: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Prawie 2 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Dzięki inwestycji park zyska m.in. system odzyskiwania deszczówki, zbiorniki retencyjne i przepuszczalne alejki.
10: Eko Kraków.
11: W ostatnich dniach zostały opublikowane wyniki unijnych dotacji na różnorodne działania w związku z programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I wśród projektów, które uzyskały takie dofinansowanie, znalazł się jeden z krakowskich parków. Tym razem udało się nam pozyskać takie zewnętrzne środki dla parku Kurdwanów w dzielnicy 11. To jest blisko 1,9 miliona złotych, czyli 1,9 miliona złotych, które pozwoli na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury właśnie w parku Kurdwanów. Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej oraz wgłębnikiem, czyli takim otwartym zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wody opadowej. Również zmiany będą dotyczyły nawierzchni alejek asfaltowych, które zostaną zastąpione materiałem przepuszczalnym. Będą to alejki mineralne. Wymienione też zostaną stare lampy na oświetlenie energooszczędne. Więc te działania mają tutaj duże takie znaczenie środowiskowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie w ramach tego dofinansowania takie wsparcie dla działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury właśnie zorganizować. Park zyska również nowe elementy małej architektury, budki lęgowe, hotele dla owadów. Całość oczywiście zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia drzew, bylin. Wykonany będzie też ogród deszczowy, dzięki czemu miejsce stanie się jeszcze bardziej zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyrody, bo tutaj te działania z zakresu właśnie przyrody, wsparcia bioróżnorodności są bardzo ważne. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, a całkowity koniec tych wszystkich prac na ten moment wstępnie szacowany jest na trzeci kwartał przyszłego roku. To zadanie ma budowa systemu odzyskiwania wody w parku Kurdwanów. Ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście wspierania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta. Przyczyni się do poprawy lokalnego obiegu wody, stosunków wodno-glebowych, a tym samym zapewni możliwość wykorzystania wody przez roślinność Stworzy to też korzystne warunki dla rozwoju różnorodnych form życia, wspierając właśnie tak bardzo pożądaną w miastach bioróżnorodność. Pozwoli też na utrzymanie wyższych poziomów wilgotności w parku, co oczywiście ma pozytywny wpływ i takie przełożenie właśnie na rozwój roślinności, na zapewnienie źródeł wody dla dzikich zwierząt, szczególnie w okresach suszy. Odpowiednio zaprojektowane systemy filtracji i retencji ograniczą spływ zanieczyszczeń do środowiska, co korzystnie wpłynie na zdrowie ekosystemów i ich mieszkańców. Też bardzo ważnym działaniem w tym zakresie będzie edukacja, bo w tym projekcie również zaplanowaliśmy działania edukacyjne, które będą skierowane do uczniów szkoły sąsiadującej z parkiem, tak żeby informacja na temat tych działań i świadomość w zakresie wprowadzania tego rodzaju działań była podnoszona. Ta edukacja jest tutaj bardzo ważna, ponieważ to młode pokolenie za moment będzie kształtowało rzeczywistość, w której żyjemy. Więc te działania również tutaj zostały ujęte. Bardzo często takie działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury to nie są działania, które wyglądają w terenie spektakularnie, więc warto o nich mówić, warto zaznaczać tutaj właśnie obecność tego rodzaju działań, ponieważ nasadzenia zieleni, różnego rodzaju roślinność wygląda dość normalnie na terenie parku, natomiast nie zawsze tutaj jest gdzieś za tym taka świadomość, że właśnie to są jakieś zbiorniki retencyjne, to są ogrody deszczowe, które pełnią jakąś określoną funkcję dla całego tego ekosystemu, bardzo istotną, więc nie zależało nam na tym, żeby właśnie również tutaj te działania edukacyjne zaplanować. Cieszymy się, że to finansowanie zewnętrzne udało nam się pozyskać na te działania. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj szybko i sprawnie podpisać umowę. Natomiast te działania, które mamy zaplanowane dla Parku Kurdwanów, rozpoczną się jeszcze w tym roku. Jeszcze właśnie w tym miesiącu, we wrześniu, planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.
8: Więcej na stronie ZZM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Jeżeli nie słuchacie nas od samego początku i jakimś cudem dopiero teraz włączyliście radia, to ode mnie taka mała przypominajka. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania magazynu To jest tydzień, który potrwa jeszcze tak mniej więcej 15 minut. Po przerwie czas na kulturę. To jedna z mniej rozpoznawalnych, choć bardzo aktywnych scen na teatralnej mapie Krakowa. Mowa o Teatrze Przypadków Feralnych, który po latach takiej trochę tułaczki właśnie tej jesieni zadomowił się przy ulicy Świętego Krzyża 14.
10: Na deskach teatrów.
12: Teatr bez własnej sceny działać może. Mamy wiele przykładów, że takie teatry działają i w Krakowie, i na całym świecie. Niemniej, nie ukrywajmy, posiadanie własnej przestrzeni sprawy zdecydowanie ułatwia. Natalia Mazurkiewicz, prezes zarządu Teatru Przypadków Feralnych. Ułatwia pod kątem logistycznym, ułatwia pod kątem organizacyjnym i przede wszystkim ułatwia pod kątem artystycznym, że faktycznie możemy planować już spektakle z myślą o konkretnej przestrzeni, o przestrzeni, którą znamy, której możliwości możemy w pełni wykorzystać i do której możemy też zaprosić widzów i ugościć ich w jak najbardziej komfortowy sposób.
8: No właśnie, bo te sceny sami tworzycie od samego początku. To wy ją możecie, tę przestrzeń, przestrzeń zaplanować sobie tak, jak chcecie, pod własne potrzeby.
13: Michał Szafarski, aktor, reżyser, wiceprezes Teatru Przypadków Feralnych. Dokładnie tak. Zanim jeszcze tutaj ruszyliśmy z takim małym przedekorowaniem przestrzeni, usiedliśmy wszyscy razem z zarządem, z naszą scenografką i pomyśleliśmy, jak faktycznie ta przestrzeń może dla nas funkcjonować najlepiej, a jednocześnie, żeby też była przyjazna dla naszych gości, zarówno widzów, jak i osób, które chciałyby tutaj współtworzyć z nami tę przestrzeń teatralną, które chciałyby zaprezentować swoje wydarzenia, ponieważ też jesteśmy otwarci na to, żeby ci goście nas odwiedzali, żeby prezentowali różne formy swojej twórczości teatralnej, muzycznej, literackiej, wszelkiego rodzaju działalności artystycznej.
8: Do tej pory działaliście w klubie pod Jaszczurami w Rynku. To pewnie dość trudne pożenić działalność teatralną i działalność klubową, no w miejscu tak specyficznym jak Jaszczury.
12: My jesteśmy bardzo wdzięczni klubowi pod Jaszczurami, klubowi pod Jaszczurami za wszystkie lata, które spędziliśmy razem, za możliwości, które nam udostępnili. Jednak byliśmy tam cały czas jednym z wielu gości zarówno muzycznych, jak i pod kątem organizacji różnych konferencji naukowych, politycznych.
13: Bywało tak, że na przykład czasami zdarzało nam się nie zgrać i na przykład kiedy kończyliśmy spektakl, ruszało karaoke i przy pięknej, dramatycznej scenie na przykład ktoś umiera, nagle leciało Country Roads. No i tragedia z marszu stawała się tragikomedią. Nasi widzowie wydawali się zadowoleni. Sprawiało to wrażenie, że tak miało być, no i tego się trzymaliśmy.
8: No ale wasz teatr też jest dość specyficzny i bardzo charakterystyczny. Opowiedzcie coś o sobie, bo jesteście trochę jednak niszą. Nie będę mówił, że na marginesie, absolutnie nie, naszej nomen omen sceny teatralnej w Krakowie. Kim w ogóle jesteście? No przybliżcie trochę słuchaczkom i słuchaczom swoje biografie, swoją działalność.
12: My jesteśmy najgorszym teatrem w Krakowie.
8: Ale reklama, to antyreklamę robisz.
12: Wolę ostrzec, niż żeby ktoś przyszedł i potem był rozczarowany, dlatego niech ktoś przychodzi z pełną świadomością, co tutaj się dzieje. Zajmujemy się teatrem absurdu, zajmujemy się nim w zasadzie od samego początku, czyli od 2018 roku. Na naszej scenie można zobaczyć inscenizację tekstów Sławomira Mrożka, Jozina Ionesco, Gałczyńskiego, Różewicza, Witkacego i tak naprawdę wielu twórców właśnie działających powiedzmy w pierwszej połowie i do lat powiedzmy do lat 70. XX wieku. My traktujemy teatr absurdu jako furtkę o tym, żeby rozmawiać o tematach, które są dla nas ważne, ale nie robić w tego sposób, który ma kogokolwiek edukować. Czy dydaktyzować. Mamy nawet taką fajną sytuację, do którą możemy przytoczyć, że widzowie odbierają nasze spektakle na zupełnie dwóch poziomach, czego absolutnie nie chcemy tutaj wartościować, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Niemniej są osoby, które przychodzą, oglądają nasze spektakle, mówią świetny tekst o wolności. Przykładowo, przychodzą zupełnie inne osoby na ten sam spektakl, to akurat było na pełnym morzu Sławomira Mrożka, i słyszymy komentarz, że to jest świetny teatr dokumentalny o historii trzech rozbitków na morzu i nasz widz jest skłonny przynieść nam więcej materiałów, gdybyśmy chcieli stworzyć kolejny spektakl opowiadający o historiach tragicznych katastrof na morzu.
13: Teatr absurdu to jednak nie wszystko, bowiem mamy też w ofercie spektakle muzyczne z muzyką na żywo. W tym momencie przygotowane mamy dwa takie spektakle i to są ballady Kochanków i Morderców na podstawie piosenek Nicka Cave'a. A teraz 19-20 września zapraszamy na naszą najnowszą premierę, czyli Kryzys w branży szarlatanów na podstawie piosenek do wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
8: Jest przestrzeń. No, skoro funkcjonujecie już lata w Krakowie, ale no chyba zadam to pytanie, czy jest przestrzeń na teatr absurdu i jak sobie radzicie, bo takim mniej instytucjonalnym, w cudzysłowie oczywiście, teatrom jest chyba trochę ciężko albo pod górkę.
12: Jesteśmy na pewno w trudniejszej sytuacji niż teatry instytucjonalne, przede wszystkim przez ograniczone możliwości docierania do naszych odbiorców. Bo zainteresowanie teatrem absurdu jest i jesteśmy w stanie zapełnić naszą salę. Salę co prawda kameralną, jednak widzowie przychodzą, wracają. Mamy osoby, które potrafią dwa albo trzy razy oglądać jeden spektakl. Miewaliśmy komentarze, że dopiero nasz teatr wyjaśnił widzom, jaka jest różnica pomiędzy kinem i teatrem i że teatr to tak naprawdę nie jest gorsze kino. Więc myślę, że przestrzeń na teatr absurdu jak najbardziej jest. Bardziej problematyczne jest dla nas dotarcie do odbiorców, którzy faktycznie chcieliby przyjść, tylko po prostu o tym miejscu nie wiedzą.
13: Teatr absurdu to też specyficzny humor, którego nie każdy zrozumie. Na szczęście nasi widzowie, też przez nasze kampanie reklamowe, w których staramy się odwracać sytuację, mówić, że jesteśmy najgorsi, mówić, że nic nam nie wyszło. Jeżeli ktoś zaczyna rozumieć humor naszej kampanii, to wiemy, że na pewno zrozumie też humor spektakli, które one reprezentują, a jest to świetna trampolina do poruszania różnych tematów, tematów trudnych, tematów, które dotyczą obecnego społeczeństwa. Lata 50., 60., kiedy Teatr Absurdu rodził się, to lata wielkich niepokojów, wielkiej niepewności. i tak naprawdę my do tej niepewności i niepokoju wracamy. Sytuacja geopolityczna, sytuacja społeczna, wszelkie napięcia, których doświadczamy na co dzień, one bardzo mocno przywołują te perspektywy sprzed 60-70 lat i widzimy to też w rozmowach z widzami, którzy faktycznie dostrzegają te paralelne sytuacje w spektaklach i w życiu codziennym.
14: Ja odnoszę wrażenie, że tak w latach 50., 60., gdy rodził się teatr absurdu, władza poczucia humoru nie miała za grosz. Teraz też różnie z tym bywa. No i chyba generalnie z naszym społeczeństwem jest tak, że nie mamy poczucia humoru jakiegoś tak zbytniego, albo może nie wiem, inaczej, dystansu może do siebie i lubimy się chyba za bardzo obrażać, tak mi się wydaje, więc macie naprawdę solidnie pod górkę. No.
12: Trochę tak, co nie zmienia faktu, że ratują nas właśnie te lata 50., 60., że nie mówimy bezpośrednio o społeczeństwie, które czyta, że tak, to są nasze bieżące problemy, to my jesteśmy tymi bohaterami, którzy występują na scenie. Nie, to byli nasi dziadkowie, to były osoby, które już w tym momencie traktujemy jako jakiś rodzaj może reliktu poprzednich czasów.
14: No trudno przekładać realia lat 50. do trzeciej dekady XXI wieku. No trudno to robić.
12: Trudno też uwierzyć, że babcia zamieni się w gęś na końcu spektaklu, co daje nam pewnego rodzaju właśnie zdystansowanie wobec tych treści, które chcemy przekazać. I myślę, że jeżeli trafimy na odbiorców, którzy to poczucie humoru jednak mają, bo jednak są takie osoby, które gdzieś funkcjonują i szukają tego rodzaju treści, chociażby sukces serialu 1670 pokazuje, że jednak mamy specyficzne poczucie humoru, które do wielu osób trafia. My mamy tak naprawdę trochę podobny humor, jak w wspomnianym serialu.
13: Ten płaszcz teatru absurdu nam na to pozwala, bo faktycznie czujemy pewien dystans. Troszkę historyczny, troszkę ten fizyczny do tych postaci, które obserwujemy na scenie. Więc nawet jeżeli, cytując klasyka, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie, widzowie nie do końca są tego świadomi, a potrafią się świetnie bawić. Nawet widzimy to w spektaklach, kiedy mamy bardzo mocno rozwiniętą tę strefę interakcji aktora z widzem, kiedy aktor ośmiesza widzów. To jest w lekcji Jorzina Ionesco, ośmiesza ich jak uczniów nieprzygotowanych do lekcji, a oni zamiast się obrażać, no to śmieją się. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy aktor pyta na przykład męża, a żona wtedy dosłownie zrywa boki.
14: A mieliście kłopoty przez ten wasz humor albo przez absurd, przez groteskę? Czuliście w pewnym momencie, że a nie, chyba trochę jednak przegięliśmy, przesadziliśmy i może to się nie do końca dobrze dla nas skończyć?
12: Chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy się obawiali jakiejś katastrofy ze strony publiczności.
14: A nie tylko publiczności, różnych instytucji na przykład też, bo takie rzeczy też się zdarzały. Pikiety pod teatrem i tak dalej.
12: No my dopiero teraz mamy własną siedzibę, więc dopiero teraz mogą przyjść z tymi pikietami. Niewykluczone, że jeszcze nas to czeka. Na razie takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedyne sytuacje to było spotkanie się z niezrozumieniem, że na przykład w tym momencie będziemy też premierować z Nocą Cudów Gałczyńskiego. To jest bardzo abstrakcyjny tekst, gdzie babcia wierzy we wszelkiego rodzaju cuda, w pewnym momencie wsiada na miotło i odlatuje po prostu w sposób całkowicie abstrakcyjny. Są widzowie, którzy właśnie to rozumieją i rozróżniają to w kontekście realistycznej konwencji filmowej, jako przykład właśnie czegoś zupełnie innego, co może nastąpić w teatrze. Są widzowie, którzy powiedzą wprost głupie. No i jakby to były jednak niestety najbardziej radykalne reakcje. Nie mamy tutaj jakiejś dramatycznej historii o pikietach. Wszystko przed nami.
14: To słuchajcie, scena jest co prawda kameralna, ale skoro to wasz dom, no to oprowadzajcie. To powiedzmy, co w teatrze być musi, czego nie ma, co jest waszym marzeniem, żeby tutaj na tej scenie na krzyża się pojawiło. Które z was zaczyna oprowadzanie?
13: Rzecz najważniejsza w teatrze, od której zaczynamy każdą próbę, czyli ekspres do kawy. To jest pierwsza rzecz, którą kupiliśmy tutaj do teatru. Następna rzecz to miejsce, gdzie ten ekspres musi się znajdować, czyli kulisy. Stworzyliśmy kulisy. One, jak to w teatrach hofowych, są może i wąskie, ale za to przeładowane do bólu, także aktorzy mogą tylko w nich stać, nie będą mieli okazji siedzieć, ale nic nie szkodzi, ponieważ u nas spektakle są tak skonstruowane, że aktor nie ma czasu się nudzić. Jak już wyjdziemy z naszych kulis, możemy spojrzeć na naszą publiczność. Publiczność dosyć kameralną, na 40 osób, może do 50.
14: Kurtyna jest, to Wyspiański co prawda nie malował ani ten, ale jest.
13: Tak, delikatna kurtyna jest, delikatne kulisy z bocznych kurtyn też są. Mamy również specjalne wyjście, które pozwala nam okrążyć scenę tak, żeby widzowie się nie zorientowali. Mamy reflektory. Kiedyś słyszałem, że podobno miara jakości teatru mierzy się ilością reflektorów. Tym się inspirujemy, dlatego inwestujemy w reflektory.
14: Więcej kilowatów.
13: Więcej kilowatów, na szczęście LED-owe, więc rachunki jeszcze nie wzrastają aż tak. Wszystko przez ekspres do kawy.
14: Krzesła są na widowni też.
13: Krzesła są, czekają na widzów. Niektóre miękkie, niektóre nie. Tutaj zależy od biletu premium. Dodatkowo mamy wyposażenie muzyczne właśnie do spektakli muzycznych. Mamy masę rekwizytów, które znajdują się w tym hobby horsing, w tym przetykaczka do ubikacji. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ich używamy, no to zapraszamy do nas na Świętego Krzyża 14.
12: Z remontu zostało nam jeszcze bardzo dużo kartonów. Te kartony też nie są przypadkowe, stanowią scenografię naszego najbardziej kultowego spektaklu, czyli lekcji. Tam profesor żyje w kartonowym świecie, w którym nigdy się nie wypakował.
14: Myślałem, że M jak miłość.
12: Myślał...
14: Nie, bo to tam, ten serial i kartony, i katastrofa z kartonami, tak?
12: Tak, no to tutaj też mamy podobną katastrofę, tutaj one służą, a może nie będę zdradzać, za co służą, w każdym razie wyciąga się z nich bardzo różne rzeczy, chowa się do nich bardzo różne rzeczy i nie tylko rzeczy.
13: My jako patrioci też często słyszymy takie powiedzenie, że nasze państwo jest z kartonu, więc dlaczego teatr nie może być z kartonu?
14: Ja bym wolał teatr walczący, skoro patriotami jesteście.
13: Tak, walczymy ze wszystkimi tak naprawdę walczymy. Walczymy z aktorami, którzy na próbę o 17 przychodzą o 19.
14: Trzeźwi?
13: Przepraszam, nie słyszałem pytania. Walczymy z różnymi dofinansowaniami, bardzo chcemy ich nie dostawać. Skutecznie nam się to udaje. Walczymy z naszymi widzami, którzy bardzo chcieliby wnieść kawę, herbatę na widownię. Tłumaczymy, że jednak może nie jest to wskazane. No i walczymy ze sobą sami, żeby jednak kolejny rok, kiedy mówimy, w tym roku na pewno zamykamy, poprowadzić te instytucje dalej.
8: Ja w takim razie trzymam kciuki, by za każdym razem ta walka okazywała się zwycięska. No i w miarę swoich czasowych możliwości będę regularnie starał się pojawiać na Świętego Krzyża 14. A jeżeli zainteresował Was temat teatru przypadków feralnych, to odsyłam Was na stronę internetową tej instytucji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Kontrolowane poślizgi, techniki ratunkowe i przełamywanie barier psychologicznych. Już w ten weekend Zarząd Dróg zaprasza na zajęcia w miasteczku bezpiecznej jazdy. To stanie z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
10: Edukacja w Krakowie.
15: Zarząd Dróg co do zasady na co dzień dba o to, żeby drogi w mieście Krakowie i ulice były odpowiedniej jakości. Natomiast równie głęboko na sercu leży nam bezpieczeństwo, jakie na tych drogach powinno występować, gdy idzie o ruch zarówno samochodów, jak i pieszych, jak i rowerzystów, czyli wszystkich uczestników ruchu drogowego. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W związku z tym, wykorzystując tydzień mobilności tegoroczny, europejską rokroczną akcję, postanowiliśmy przy pomocy również naszych partnerów wybudować takie specjalne miasteczko na parkingu pod centrum handlowym M1. Miasteczko bezpiecznej jazdy. Robimy to po to, żeby troszkę poszerzyć taką wyobraźnię kierowców, żeby kierowcy krakowscy mogli na własnej skórze w kontrolowany sposób, w kontrolowanych warunkach przekonać się, co by było, gdyby przeszarżowali, tak mówiąc po ludzku. Więc będzie symulator dachowania. Jak dowiedziałem się niedawno, funkiel nówka nieśmigany, więc kto z Państwa jako pierwszy będzie się dał symulować, to będzie jakby zupełnie pierwszą osobą, która oczywiście po testerach, która przeżyje coś takiego. Będzie symulator zderzenia, czyli na własnej skórze przekonamy się, jak silne nawet przy takiej niewielkiej prędkości jest zderzenie i jak to się przeżywa. Będzie można przeżyć wybuch poduszki powietrznej. Ja to przeżyłem kiedyś w realu, nic przyjemnego, więc to wszystko wpłynie na naszą wyobraźnię i mam nadzieję, że krakowscy kierowcy, którzy jakby przejdą przez te symulacje, no troszkę potem inaczej spojrzą na to, jak się jeździ po krakowskich ulicach i żeby jednak by tak bezpiecznie operować prawą nogą. Do tego również będą takie próby kontrolowanego poślizgu, też jest taka możliwość, wszystko pod czujnym okiem Tomasza Czopika, byłego wielokrotnego rajdowego mistrza Polski, więc człowieka, który się naprawdę zna na prowadzeniu samochodu, więc warto może poświęcić troszkę czasu i przyjść w sobotę, w najbliższą sobotę 12 września pomiędzy godziną 10 a 18 z taką małą przerwą w środku dnia między 13.15 a 14.15 na przerwę techniczną. Warto przyjść, pojawić się, zarejestrować się i skorzystać z tych atrakcji, bo one naprawdę otwierają oczy, wyobraźnię i później siadając za kierownicę i wyjeżdżając na ulicę Krakowa będziemy może troszkę mądrzejsi i trochę inaczej popatrzymy na to, co się dzieje na ulicach i co może się ewentualnie stać.
8: Mówiliśmy o atrakcjach dla kierowców albo o próbach, które mogą przejść kierowcy. No pytanie, co z pozostałymi tak zwanymi użytkownikami dróg, chodników, dróg dla rowerów albo ciągów pieszo-rowerowych?
15: Oczywiście będą również i inne atrakcje poza atrakcjami dla kierowców, bo to wydarzenie jest...

0: ktoś, kto nie jest kierowcą, a chciałby spróbować zobaczyć, jak to jest, to oczywiście też może to zrobić. To nie jest tak, że to jest tylko dla posiadaczy prawa jazdy. Absolutnie nie. Każdy, kto będzie chciał spróbować, to rzeczywiście będzie mógł tego doświadczyć na własnej skórze. Także zapraszamy gorąco. Najbliższa sobota, 12 września. Parking pod M1 w Krakowie.
1: Więcej na stronie ZDMK.
2: Zmieniamy temat.
1: Fabryka Schindlera, historię miejsca. To najnowsza wystawa, jaką już od połowy października będziecie mogli oglądać w tym właśnie oddziale Muzeum Krakowa. Ekspozycja to opowieść nie tylko o samej fabryce, ale także o ludziach i zabłociu, które dawniej było bijącym sercem krakowskiego przemysłu.
2: Muzea w Krakowie.
3: Przede wszystkim to jest odpowiedź na takie zapotrzebowanie, które słyszymy od strony naszych zwiedzających, przyjeżdżających z całego świata. Bartosz Heksel, jestem kierownikiem oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a także kuratorem wystawy Fabryka Schindlera – Historie miejsca. Ci ludzie chcą się dowiedzieć więcej o samym miejscu. Dlatego proponujemy, oprócz tego, że jest znana historia wojenna Oskara Schindlera, który poprzez swoje różne działania był w stanie uratować 1100 osób pracujących w tej fabryce, którą zarządzał, ale też kilku innych sąsiednich zakładów, ale my opowiadamy też o tym, że to miejsce przecież miało swoją wcześniejszą historię, a także późniejszą, aż do właściwie współczesności, tak? Więc opowiadamy zarówno o początkach rozwoju przemysłu na Zabłociu, na przełomie XIX-XX wieku. To był taki obszar początku właśnie przemysłu. Opowiadamy o żydowskich przedsiębiorcach, którzy odegrali dużą rolę w kształtowaniu właśnie tego okresu właśnie końca XIX wieku, początku XX wieku i samym rozwojem przemysłu na terenie Podgórza. Oczywiście historia wojenna, ale również późniejsza. Zakłady Telpot, jedne z największych zakładów produkujących właśnie różnego rodzaju części do radioodbiorników, aparaturę bardziej specjalistyczną, zatrudniały blisko 5000 osób, tak? Ale przez praktycznie cały okres siedzibą główną była właśnie Lipowa 4, dawne budynki wykorzystywane w czasie okupacji niemieckiej. To jest też także historia o tym, jak po 89 roku na fali przemian społeczno-gospodarczych ten przemysł zaczyna upadać, zmieniają się te obszary poprzemysłowe. Mówimy o tym, jaką rolę odegrał w ogóle film Lista Schindlera, który spowodował to, że nagle do Krakowa zaczęli przyjeżdżać ludzie zainteresowani tematyką wojny, zainteresowani miejscami, które znalazły się w filmie, albo które, można powiedzieć, udawały pewne miejsca historyczne, tak jak kamieniołom Libana.
4: No właśnie, jeżeli ktoś nie zna tej wojennej historii i przypadkiem trafi na dno kamieniołomu Libana, zobaczy gdzieś tam w ziemi wdeptane macewy, no to sobie pomyśli, rany boskie, Kraków nie zadbał o swoje żydowskie dziedzictwo, to jednak są makiety stworzone na potrzeby filmu.
3: To jest też taka ciekawa historia związana z tym, że zazwyczaj takie dekoracje, scenografie filmowe mają dosyć taki krótki swój żywot.
4: A one są trwałe, przecież tak, ileż lat? Prawie 30 lat.
3: Tak, że coś, co miało być tymczasowe, przetrwało, wpisało się w ten krajobraz. No i dzisiaj też trwa jakby dyskusja, co zrobić z zagospodarowaniem tego terenu, który tak naprawdę leży tuż obok prawdziwego obozu, którym więziono właśnie junaków z Baudinstu, czyli służby budowlanej. Więc ta historia rzeczywista z pewnym wyobrażeniem nakłada się. O tym chcemy powiedzieć, o pewnych właśnie rzeczywistości i fikcji w filmie Lista Schindlera, ale jesteśmy przekonani, że bez tego filmu, bez tego zainteresowania nie byłoby w tym miejscu muzeum. Prawdopodobnie te budynki podzieliłyby los innych poprzemysłowych budynków w tej części miasta, czyli zostałyby zniszczone.
4: Tak, zastanawiam zastanawiam się trochę nad koncepcją tej wystawy i nad miejscem właśnie, no bo wystawa poświęcona jest bardziej miejscu w szerszym tak. kontekście, też ludziom, do tego zaraz przejdziemy, ale tak przyszło mi do głowy, że Zabłocie do tej pory nie doczekało się jakiegoś takiego upamiętnienia właśnie jako obszar i jako samo z siebie miejsce. Mamy Muzeum Podgórza,

0: Zabłocie częścią Podgórza jest, ale jednak specyfika Zabłocia była trochę inna albo zupełnie inna niż samego tego macierzystego Podgórza i być może, no nie wiem, czy Emalia myślałaby o tym, żeby rozszerzyć trochę działalność właśnie na okolice, bo przecież i po sąsiedzku mamy i Hutę Szkła i wspomniany Telpot i tych zakładów masę, do dzisiaj zresztą ocynkownia na Zabłociu działa.
1: Tak, natomiast wystawa jest ułożona, można powiedzieć, takim przebiegu chronologicznym, czyli poznajemy te dzieje wcześniejsze, przedwojenne, tą historię wojenną, ale też to, co się dzieje z samym Schindlerem, z ocalonymi ludźmi dzięki niemu po wojnie. Oni zabiegali przez wiele lat o tym, żeby ta historia była znana, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się Schindlerowi za uratowanie ich życia, za uratowanie życia ich bliskich. Mówimy też o takich postaciach jak chociażby Mietek Pemper czy Leopold Pfefferberg, którzy przyczynili się do tego, że najpierw powstała książka Thomasa Kennelly'ego Arka Schindlera, a później jej ekranizacja już znana na całym świecie, czyli słynna Lista Schindlera. Część z tych ocalonych przez Schindlera przyjeżdżają do Polski po wielu latach właśnie w związku z otwarciem wystawy w 2010 roku. Także trochę ta opowiadana przez nas historia zatacza takie koło, tak? Ona nie kończy się w 1945 roku. Ci ludzie żyją w różnych miejscach na całym świecie, ale część z nich przyjeżdża na otwarcie wystawy. To jest taka sentymentalna podróż, często po kilkudziesięciu latach wracają do Polski po to, żeby być częścią tej wystawy, a przede wszystkim świadczyć o tej historii, która się wydarzyła. Także właściwie można mówić, że wystawa opowiada ponad 100 lat historii budynku, okolicznego Zabłocia, a także ludzi, którzy tą historię kształtowali. Natomiast nawiązując, my chcieliśmy też pokazać to Zabłocie współczesne, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20 lat zmieniło się bardzo, tak? Z obszaru takiego poprzemysłowego stało się zupełnie czymś nowym, z nowymi mieszkańcami, ale są miejsca, które zachowały ten swój pierwotny charakter. Właśnie ten fragment ulicy Lipowej z dawną fabryką Schindlera, z krakowską Hutą Szkła. To jest właśnie, można powiedzieć, taki wycinek tego dawnego świata, który przetrwał. Przetrwał też dzięki właśnie trochę mitowi stworzonemu przez popkulturę. Ale jest i pewnie dalej będzie, tak? No bo trudno sobie wyobrazić jakąś taką wielkie przeobrażenie tego obszaru. Wiadomo, zmienili się ludzie, jest dużo ludzi nowych, którzy nie znają historii tego miejsca. Nie słyszeli być może o Telpodzie, który zniknął jako, można powiedzieć, taki symbol końca tej przemysłowej epoki na Zabłociu. Do nich też chcemy dotrzeć, nie tylko z wystawą, ale z ofertą różnych wydarzeń towarzyszących, chociaż wiadomo, że tym pierwszym odbiorcą będą ludzie, którzy przyjechali do Krakowa właśnie z myślą o tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o samym miejscu i o Oskarze Schindlerze.
0: A nie jest trochę tak, że fabryka Emalia została trochę zdisneylandyzowana, używając socjologicznej nomenklatury, bo tak, podjeżdżają pod Emalię meleksy i takim meleksem można zwiedzić sobie Stare Miasto, taka obwoźna wycieczka, oprócz tego propozycje stałe wycieczek, czyli Auschwitz, kopalnie soli w Wieliczce i Emalia. Mamy po prostu kolejne punkty do odhaczenia, jak w Disneylandzie.
1: Myślę, że dla części osób to jest taki... Najważniejsze jest to, żeby być w jakimś miejscu, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie i tyle, tak? Tak jak mówimy właśnie, odhaczyć kolejne miejsca, które gdzieś są, nie wiem, popularne, albo byli tam już znajomi, albo jeszcze ktoś inny. Natomiast to jest miejsce, wydaje mi się, też szczególne, bo w dalszym ciągu przyjeżdżają może już nie ocaleni, ale ich krewni, ich rodziny. Dla nich jest to zupełnie inne doświadczenie.
2: Ja przypomnę raz jeszcze, wystawa od 15 października.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Za nami krótka przerwa. Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Ja nazywam się Kuba Kusy, a audycja, której słuchacie, nosi tytuł To jest tydzień. Teraz propozycja dla ciut młodszych słuchaczek i słuchaczy. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych.
3: Audycja edukacyjna w Krakowie.
4: Pierwszy dzwonek już jest za nami i razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
0: Czasu na antenie by nam nawet nie starczyło.
4: Zapewne tak, więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami i oby nie wróciła, natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć, no, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje i to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są zajęcia, 9 tematów, w których my po prostu jesteśmy świetni.
0: Jakie to tematy?
4: To są zajęcia dotyczące Krakowa i jako takiego, to znaczy jego zabytkowej tkanki, tego, czym on słynie na świecie, a co jest często wpisane na listę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To są oprócz tego zajęcia o naszych zwyczajach i tradycjach, o takich sprawach jak lajkonik, jak szopki krakowskie, jak babski cumber. No wszystko to, co stanowi tą niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie w takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. 3 z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Taki właśnie temat wsparty źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy w magazynie, a tutaj no, po prostu widocznych na ekranie komputera.
0: To oferta dla tych, którzy z takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa no to jest wyzwanie, można by powiedzieć, taką, w sumie mogliby Państwo taki challenge zrobić, odwiedź wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć, ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach nastąpiły i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, ale do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład poboczne. No to mówimy.
4: Tak, mówimy. No to cóż, no w Podgórzu można spotkać dinozaury. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
0: Żyły?
4: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie 2 nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzenie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
0: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy, a przemoc symboliczna, słowna i także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już Pani powiedziała, się zaczyna. No i właśnie Państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
4: Tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, jak doszło do Holokaustu i tak dalej. No, od czegoś się to zaczynało. My, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na celnie.
0: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to Pani wcześniej powiedziała, mamy 3 oddziały, które zahaczają czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na Pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
4: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. My jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer Mówiące Ulice, czyli Straty Wojenne Krakowa. Spacer, który pomaga przenieść wiedzę podręcznikową o okresie okupacji no właśnie w teren, który pozwala zobaczyć za tymi hasłami podręcznikowymi prawdziwych, żywych ludzi, często będących rówieśnikami tych, którzy w tych spacerach uczestniczą. Więc jest to taki szlak wytyczony poprzez miasto, który no, znów oparty na konkretnych adresach i konkretnych nazwiskach, no, staje się takim, powiedziałabym, mięsem, prawda? Widzimy konkret, mamy przykłady konkretnych ludzi, miejsc, w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
0: I z Krowodrzy przechodzimy na Zabłocie.
4: Na Zabłociu, w fabryce Emalia z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia Co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka. Uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
0: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też Pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
4: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała w cieniu żelaznej kurtyny, zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również, oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki, przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie, będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
0: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emaliano, która jest takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Swoszowice.
4: Tak, i powiem szczerze, kto nie był, to niech żałuje i niech szybko nadrabia. No jest to miejsce bardzo urokliwe, gdzie można spędzić tak naprawdę pół dnia albo i cały dzień. I również mówię tutaj o szkołach, bo rok szkolny dopiero co się rozpoczął, więc jest to świetna okazja do tego, aby spróbować zadbać o integrację nowej klasy, czy uczniów w klasie już istniejącej, po to, aby rozpoczęli nowy rok szkolny z graną ekipą. W Jugowicach czeka na nas nie tylko bardzo bogata oferta, ale również piękny teren. Można zapalić ognisko legalnie, można zjeść kiełbaski też legalnie. No i oczywiście zwiedzić nasze dwie wystawy stałe, tam się znajdujące, wziąć udział w licznych zajęciach. Wybór jest naprawdę bogaty. A jakie nowości? Bo w Jugowicach też mamy dla Państwa dwa nowe tematy. Dla uczniów młodszych takie fajne, geograficzno-podróżnicze zajęcia w 2 lata dookoła świata. Będziemy więc podróżować razem z harcerzami dookoła globu, uczyć się kierunków świata, uczyć się kontynentów, a to wszystko w towarzystwie niesamowitego automobilu. Więcej nie powiem, powiem tylko tyle, że jest zaparkowany w muzeum, w budynku. Kto nie widział, musi koniecznie zobaczyć. A dla tych nieco starszych, w Jugowicach zajęcia Być jak Alek, Rudy i Zośka. Oczywiście to zajęcia bazujące na lekturze Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, no ale takie zajęcia, które pozwalają ten temat, powiem brzydko, przerobić, ale w taki niekonwencjonalny sposób.
0: Nieszkolny?
4: Nieszkolny. W ramach warsztatów, na wystawie, na ekspozycji, spotykając się z tymi bohaterami, no niemal twarzą w twarz, bo Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na to nam pozwala.
0: To ja jeszcze znalazłem bardzo fajną rzecz. Liczby zawsze dobrze sprzedają się na antenie. Proszę posłuchać, co tak na dobrą sprawę w liczbach oferuje Muzeum Krakowa. Robi to wielkie wrażenie.
4: Uwaga! 26 tematów zajęć dla przedszkoli, 35 propozycji dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, 95 tematów dla uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i 73 tematy dla szkół ponadpodstawowych.
2: Jak mogliście usłyszeć, jest w czym wybierać, a po więcej szczegółów odsyłam Was naturalnie na stronę internetową Muzeum Krakowa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Magazyn To jest tydzień, Kuba Kusy, zapraszam. W najbliższą niedzielę na krakowskie ulice znów wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. To w ramach krakowskiej linii muzealnej. MPK zapewnia, że ta edycja przejazdu będzie wyjątkowa.
2: Nie możesz tego przegapić.
3: Najbliższa niedziela 13 września będzie wyjątkowa, jeżeli chodzi o kursy zabytkowych tramwajów i autobusów w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. 13 września po raz ostatni na ulicę miasta wyjadą zabytkowe autobusy. No i po raz ostatni w tym roku w ramach krakowskiej linii muzealnej uruchomimy dodatkową linię obsługiwaną tramwajami zabytkowymi. Oczywiście 13 września, tak jak zwykle podczas wakacji, będzie kursować linia numer 0, to jest linia łącząca Dajwór z Cichym Kącikiem. Na tej linii będzie kursował wypożyczony z Poznania wagon Bains 3G. Natomiast bardzo atrakcyjnie zapowiadają się kursy na tych dodatkowych dwóch liniach, jednej linii tramwajowej, jednej autobusowej. Ta dodatkowa linia tramwajowa to będzie linia oznaczona numerem 51. Ona będzie kursować na trasie z Nowego Bieżanowa do Tauro na Areny Kraków Wieczysta. I na tej linii pojawią się dwa wypożyczone wagony z innych miast. To będzie wagon 102NA wypożyczony z tramwajów śląskich i warszawski wagon 4NJ. I ten warszawski wagon będzie jeszcze kursował z naszym wagonem, z naszej kolekcji. To będzie wagon doczepny typu Lowa. Natomiast jeżeli chodzi o linię autobusową, to będzie to linia numer 538. To będzie linia, która połączy Krowodrzą Górkę z osiedlem na Stoku i na tej linii pojawią się naprawdę atrakcyjne autobusy. Myślę, że wiele osób z dużym zainteresowaniem i ciekawością będzie nimi podróżować. To będzie Scania CR111, San H100, Jelcz 121MB i popularny Ikarus 280.
1: Na wszystkich pętlach, na których będą zatrzymywały się pojazdy linii muzealnej, będzie można zdobyć specjalne pieczątki biorące udział w konkursie z nagrodami. Szczegóły na stronie MPK.
2: Zmieniamy temat.
1: Wytchnienie, sztuka troski. To nowy pilotażowy cykl edukacyjny, jaki dla dorosłych proponuje Zamek Królewski na Wawelu. Uczestnicy zajęć będą uważnie i bez pośpiechu przyglądać się dziełom sztuki, zwracać uwagę na ich detale i przekładać własne obserwacje na działania artystyczne.
2: To będzie hit!
4: Propozycja edukacyjna Zamku Królewskiego na Wawelu Wytchnienie Sztuka Troski to faktycznie pilotażowy program edukacyjny, który zaprasza do tego, żeby w taki nieskrępowany, swobodny sposób przyjrzeć się sobie, zatrzymać się i w tych okolicznościach niezwykłego dziedzictwa wawelskiego dać sobie wytchnienie. Piotr Szewczyk, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dać sobie czas na to, żeby pobyć ze sobą, przyjrzeć się swoim emocjom, ale przyjrzeć się swoim emocjom w niezwykłych okolicznościach właśnie historycznego dziedzictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: A ono sprzyja właśnie takiemu trochę zaglądaniu wewnątrz siebie albo tej uważności, czy po prostu zwiedzamy mechanicznie, automatycznie odhaczając kolejną pozycję na jakiejś tam liście rzeczy, które zobaczyć musimy?
4: Nie mamy żadnego must have, nie ma żadnej listy, nie ma niczego, co musimy zrobić. Jedyne, co chcemy osiągnąć, to się zatrzymać. I zatrzymać i przyjrzeć się tym obrazom, przyjrzeć się tym dziełom sztuki, przyjrzeć się tym miejscom i dać się zanurzyć w wawelski czas, bo ten czas na Wawelu płynie inaczej.
1: To chciałem powiedzieć, że jak do Was zawsze przychodzę, nawet na krótką konferencję, to gdzieś tam redukuję bieg i faktycznie trochę zwalniam chyba z automatu tempo. Coś, jakiś game z locji musi tutaj na Wawelu być. Fajnie to Pan określił, czas wawelski.
4: Może dlatego, że jesteśmy bliżej nieba na tym wzgórzu wawelskim. Ten czas faktycznie jest inny i my zachęcamy do tego, żeby temu czasu się przyjrzeć, żeby go poczuć, żeby go wewnątrz poczuć, ale nie w samotności, ale w towarzystwie innych osób i w towarzystwie tej energii, dzieł sztuki, historii, wagi tego miejsca.
1: Bo tu każdy kamień mówi do nas.
4: Bo tu każdy kamień do nas mówi, każdy kamień ma jakąś historię, jak każdy z nas ma jakąś historię. Każdy kamień ma jakieś rysy, każdy z nas ma te rysy i te rysy mogą być piękne. I my te piękne rysy w każdym człowieku chcemy dojrzeć, dostrzec, ale chcemy również pokazać, jak ważna jest sztuka w naszym codziennym życiu, jak ważnym miejscem jest Wawel. I że Wawel jest dla każdego, Wawel jest wasz, to też takie hasło naszego dyrektora, który zaprasza na Wawel. Zapraszamy do tego programu osoby dorosłe, które chcą sobie poświęcić czas i chcą poznać trochę historii. Nie trzeba być historykiem sztuki, nie trzeba być historykiem, nie trzeba być artystą. Można przyjść na Wawel, zainspirować się, bo te nasza propozycja ma dwa moduły. Ten pierwszy to jest właśnie niepospieszne przebywanie i doświadczanie Wawelu wewnątrz komnat królewskich, naszych wystaw, zbrojowni, skarbca, ale druga część to ta część warsztatowa, gdzie będziemy tworzyć, gdzie te nasze refleksje, te nasze doświadczenia z bycia i przebywania w sztuce, ze sztuką, będziemy przenosić na różnego rodzaju formy artystyczne.
5: To jest innowacyjny sposób zwiedzania. Dlaczego państwo chcą w ten sposób właśnie trochę przeorientować sposób korzystania? To bardzo takie przyziemne i może nieładne sformułowanie, ale jednak korzystania z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu?
4: My chcemy zaproponować kolejną formę doświadczania tego miejsca. Nie chcemy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Chcemy dać kolejną szansę do tego, żeby przyjrzeć się naszej kolekcji, naszemu dziedzictwu w trochę inny sposób, w sposób bardziej uważny, w sposób może bardziej osobisty, tak żeby ten Wawel stał się nie tylko częścią historii naszego dziedzictwa, ale
5: Święta Góra Polaków.
4: Święta Góra Polaków, ale także częścią naszej historii, naszej własnej historii.
5: Powiedział pan, że ten cykl będzie opierał się na takich dwóch filarach, dwóch modułach, czyli i zwiedzanie, uważne, powolne zwiedzanie i część warsztatowa. To opiszmy każdy z tych modułów trochę. Pan gdzieś tam już nam zajawił, co zwiedzać będziemy, ale z kim, jak będzie wyglądało takie właśnie uważne zwiedzanie, czy nie wiem, gdzieś leżaczki w komnatach się pojawią, czy raczej nie. No i właśnie, co to jest to uważne i powolne zwiedzanie?
4: Ja nie używałbym tutaj słowa zwiedzanie, a używałbym raczej takiego określenia jak doświadczanie. I właściwie mamy na ten cykl, na te cztery spotkania jakiś plan, ale zasadniczo to wszystko będzie wynikało z dynamiki grupy, z tego, w którym miejscu będziemy akurat chcieli się dłużej zatrzymać, o którym z obrazów, o którym z dzieł będziemy chcieli dłużej porozmawiać, w którego miejsca energię będziemy chcieli bardziej doświadczać. Nie ma planu, są założenia, ale to, co się będzie działo, to tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to jest wypadkowa dynamiki grupy, która weźmie udział w tym wydarzeniu, w kameralnej grupie, bo przecież maksymalnie 15 osób. Cały cykl czterech spotkań, wrzesień, październik, poprowadzi pani Barbara Łebkowska, wspaniała arteterapeutka, historyczka sztuki, przewodniczka wawelska, edukatorka mająca ogromne doświadczenie właśnie w pracy w uważności i w pracy z drugim człowiekiem i w uważności i w odpowiedzialności na emocje, relacje i doświadczanie sztuki przez drugiego człowieka.
5: Ktoś mógłby powiedzieć, że Zamek Królewski oferuje swoim gościom i swoim gościom pewną formę terapii.
4: To nie jest terapia. To nie jest jakaś medyczna forma leczenia naszych dusz i naszych emocji. To jest propozycja dania sobie czasu, dania sobie wytchnienia, zatroszczenia się o siebie. To jest zatroszczenia się o siebie, oczywiście, z wykorzystaniem tego, czym jest dobrodziejstwo Wawelu, czyli wspaniałej kolekcji sztuki, wspaniałej historii, dziedzictwa i niezwykłej tożsamości miejsca Świętej Góry Polaków.
5: Tak sobie właśnie myślę pod kątem tej uważności. Mamy Wawel pod nosem i chyba to, co pan powiedział, zapominamy chyba trochę o tym, że ten Wawel tutaj jest, że jest nasz, że jest dostępny, otwiera się na nas coraz bardziej. Wzięliśmy Wawel chyba trochę za pewnik.
4: Wzięliśmy chyba Wawel za takie miejsce, które no faktycznie jest, stoi, stać będzie.
5: Ale w sferze symbolicznej, bardziej niż tej realnej, namacalnej.
4: Tak, w sferze symbolicznej i może nawet trochę jesteśmy tym Wawelem onieśmieleni, myśląc sobie właśnie o tym, że to jest takie sanktuarium Polaków, a tymczasem to jest miejsce, które żyje, które żyło przez wieki, które było gospodarzem różnych emocji, różnych historii, różnych wydarzeń, ma swoją niezwykłą historię i tą historią chce się dzielić każdym, kto nas odwiedza, niezależnie od pochodzenia, wieku, możliwości, chce być częścią każdej indywidualnej historii.
5: To mamy już właśnie doświadczanie Wawelu, czyli ten pierwszy z filarów omówiony. Drugi filar, sekcja warsztatowa.
4: Sekcja warsztatowa, tak jak wspomniałem, propozycja czterech różnych warsztatów. Będziemy pracowali w naszej pracowni warsztatowej, tutaj do naszego działu edukacji. Te formy będą również bardzo różne, one będą manualne, z jednej strony będą rysunkowe. No też dużo się będzie działo, ale też mówię, będzie wszystko zależało od tego, jak ta praca będzie wyglądała. Nie będziemy na pewno proponowali niczego, co przerasta czyjeś możliwości. Ja powiedziałem, to też nie trzeba być artystą, nie trzeba być wybitnym twórcą, rzeźbiarzem, malarzem. Wystarczy mieć chęć tego, żeby spróbować na podstawie doświadczenia Wawelu, naszych komnat królewskich, naszych przestrzeni, naszych dzieł sztuki, dać się ponieść i stworzyć coś swojego.
5: Kto te warsztaty, kto te zajęcia prowadził będzie?
4: Podobnie jak te części związane z doświadczaniem naszej kolekcji, naszych tras zwiedzania, to będzie pani Barbara Łebkowska.
5: To powiedzmy o czasie. Mówiliśmy pilotaż. Mamy zajęcia w połowie września. Generalnie te zajęcia odbywają się w sobotę, ale przez dwa miesiące.
4: Przez dwa miesiące ta pierwsza pilotażowa, ten pierwszy pilotażowy cykl faktycznie wrzesień, październik. Natomiast wiemy już dzisiaj po tym zainteresowaniu, które mamy zapisami, że będą na pewno kolejne edycje, do których będziemy zapraszali kolejnych uczestników.
5: Czy jest tak, że państwo celują z tymi zajęciami do nas, mieszkanek i mieszkańców, czy bardziej do turystów, chcąc im Wawel pokazać z tej właśnie nieoczywistej strony i możliwości doświadczania nieoczywistego Wawelu? Kto jest waszą grupą docelową?
4: No, grupą docelową są osoby dorosłe. A czy to jest turysta? Czy to jest mieszkaniec Krakowa? Czy to jest ktoś, kto przyjedzie do nas gdzieś tu z okolic krakowskich, aglomeracji krakowskiej? To właściwie dla nas jest bez znaczenia.
5: Skąd pomysł na taką akcję, na taką formę doświadczania Zamku Królewskiego? Czy to gdzieś przyszło z zagranicy? Jest to jakaś moda? Czy państwo sami poszukują właśnie jakichś takich metod, żeby zachęcić do przeformułowania właśnie sposobu odbierania tej sztuki, otaczania się sztuką, doświadczania jej? To doświadczanie będzie nam się powtarzało. Ja przepraszam, że to się tak powtarza. Doświadczanie, no ale no, na tym to się w końcu skupia.
4: Na Zamku Królewskim na Wawelu mamy taką filozofię edukacji, że to jest budowanie relacji. I budując te relacje z naszymi odbiorcami, z naszymi gośćmi, bardzo często rozmawiamy o tym, jakie mają oczekiwania wobec nas. Czym chcieliby się zająć na Wawelu? Jak chcieliby ten Wawel przeżywać? I taka forma doświadczenia właśnie bardzo powolnego, spokojnego, wytchnieniowego, uważnego, to jest jedna z propozycji, która wypłynęła w trakcie takich diagnoz, takich rozmów, które płynęły do nas od naszych odbiorców, od naszych gości w trakcie bardzo różnych zajęć. Zarówno od rodziców, którzy przyprowadzają do nas swoje pociechy, dzieci na zajęcia, słyszymy: zróbcie coś może dla nas dorosłych, żebyśmy mogli my zwolnić, żebyśmy mogli my wreszcie podoświadczać tego miejsca. A z drugiej strony słyszymy to od młodych ludzi, od młodzieży, która uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych, że też chcielibyśmy mieć taki po prostu przestrzeń, żeby przejść przez Wawel niepospiesznie.
5: No i nie w sposób też wspomnieć, że to nie jedyna innowacja edukacyjna na Zamku Królewskim na Wawelu, bo państwo edukują w bardzo różny sposób, bardzo szerokie kręgi osób, od wspomnianych dzieci, młodzieży, dorosłych, aż po osoby ze specjalnymi potrzebami, po seniorów na przykład z demencją.
4: Tak, wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki i oczywiście mamy całą paletę wydarzeń i propozycji edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, ale mamy też te wydarzenia i propozycje dla osób, które po prostu chcą do nas przyjść na Wawel. To są propozycje chociażby na przykład te, które już niedługo, bo w ostatni weekend września, jeśli dobrze pamiętam, jest festiwal interpretacyjny Wawel jest Wasz, który organizują moje koleżanki i moi koledzy z Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie proponujemy szereg bardzo różnych wydarzeń związanych na przykład z bezpieczeństwem. Jak o bezpieczeństwie możemy mówić, jak Wawel funkcjonuje w kontekście bezpieczeństwa. Mamy zajęcia również takie bardzo klasyczne i celowo mówię o tej klasyce edukacyjnej. To są lekcje muzealne, które mają bardzo taką relacyjną formułę i dzieci ze szkół podstawowych, młodzi dorośli, którzy uczestniczą w tych zajęciach edukacyjnych, biorą udział w fantastycznej lekcji muzealnej, w której w zupełnie inny sposób opowiadamy o dziedzictwie. To jest ta część edukacji formalnej, no ale bardzo ważnej, bardzo potrzebnej. Czyli widać, że jesteśmy na takich różnych spektrach, od tej edukacji właśnie formalnej, po lekcji muzealnych, poprzez ogromny wachlarz różnych działań dostępnościowych i takich właśnie uważnościowych, które są jakąś formą nowości w naszej ofercie.
1: Więcej na stronie Wawelu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: To będą 3 dni wypełnione wystawami, warsztatami i zaglądaniem w miejsca na co dzień niedostępne. Tak w bardzo dużym uproszczeniu przedstawia się program tegorocznej odsłony Zajrzyj do Huty. Na to wydarzenie tradycyjnie zaprasza Muzeum Krakowa.
2: Zwiedzaj z nami Kraków.
3: W
6: tym roku już podczas 18. edycji tego wydarzenia, także wchodzimy w dorosłość, można by rzec, z tym projektem. Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty. Czeka nas rekordowa ilość różnych przygotowanych atrakcji, bo to jest ponad 130 wydarzeń w ciągu 3 dni, które przygotowało już prawie 50 różnych instytucji, podmiotów działających bądź też odpowiadających, działających na terenie Nowej Huty bądź też opowiadających o nich. I staramy się, żeby co roku pojawiało się coś nowego w programie. I w tym roku też mamy takie przykłady właśnie takich wydarzeń.
1: Jakich?
6: Możemy wymienić chociażby spacery, które są poświęcone konkretnym osobom, też takie rocznicowe, bo po raz pierwszy w ramach Zajrzyj do Huty odbędzie się choćby spacer nowochódzkim szlakiem Andrzeja Wajdy w związku ze setną rocznicą urodzin tego reżysera, która przypada w tym roku. No i w tym roku również przypada 10. rocznica śmierci innego reżysera, mocno związanego z Nową Hutą, czyli Jerzego Ridana, i także taki spacer poświęcony tej postaci, związkom Jerzego Ridana z Nową Hutą będzie przez nas prowadzony.
5: Będą Państwo opowiadali też wspólne historie bratnich i siostrzanych miast, które powstawały po II wojnie światowej, dokładnie tak jak ta młodsza siostra Krakowa, jak to nazywana Nowa Huta bywa.
6: Będziemy w trakcie Zajrzyj do Huty również odwiedzać wystawę plenerową Nowa Huta Dmitrowgrad, która od 10 września będzie znajdowała się na terenie Alei Róż. I również uczestnicy wycieczek autokarowych, my to mówimy ogórkowych, tak, ponieważ odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane, również w trakcie tych wycieczek, a będą trzy: szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej. Ich uczestnicy także tę wystawę będą mogli ze mną zwiedzić.
5: I Państwo mocny akcent postawią na infrastrukturę zimnowojenną. To, domyślam się, schrony pewnie.
6: Tak, od kilku ładnych lat, no w zasadzie już ponad dekady, zajmujemy się tematyką schronową, ale w tym roku pojawia się nowość, to znaczy nowa wystawa, która została otwarta 18 czerwca na osiedlu szkolnym 22. I będą Państwo mogli ją zwiedzać po pierwsze przez te 3 dni indywidualnie. Gdyby ktoś chciał, to będzie to oczywiście możliwe. Będzie też możliwość zwiedzania jej z przewodnikiem, z kurator Agatą Klimek-Zdeb, która przygotowała tę ekspozycję w ramach spacerów skronowych. Będą Państwo mieli możliwość wejścia na nią. W sobotę i w niedzielę takie spacery się będą odbywać, czyli 19 i 20 września. I jeszcze tegoroczna gra miejska, gra terenowa, będzie dotyczyć tematyki schronowej, także jej fragment odbędzie się na tej ekspozycji, a dodatkowo przygotowaliśmy również warsztaty dla młodszych, czy dla dzieci, powiązane z tematyką schronową.
5: Zaglądniemy też na peryferia nie tylko Krakowa, ale i Nowej Huty, bo w Różenice do miasta włączone zostały 40 lat temu i z tej okazji właśnie będziemy zaglądać już teraz na to osiedle, kiedyś do miejscowości odrębnej.
6: Tak, Stowarzyszenie Aktywne w Różenice jest przykładem podmiotu, które będzie debiutować w tym roku w Zajrzyj do Huty. Właśnie w związku z tą 40. rocznicą włączenia Różenic do Krakowa przygotowało ono specjalną grę terenową, która połączona jest również z wystawą, z wystawą plenerową poświęconą historii Różenic. Także zdecydowanie nie zwiedzamy tylko centrum, czyli Starej Nowej Huty, ale też Różenice, też Wolice, też będziemy Mistrzyjowice, też będziemy jeździć autokarami wyprawami po terenach dawnych podkrakowskich wsi. Także odwiedzimy na przykład Pleszów, Branice, Ruszcze, Kościelniki, Górkę Kościelnicką, Wadów, Łuczanowice, Krzesławice, a więc tych miejscowości no, sporo pojawi się na trasach tych wycieczek autokarowych.
1: Tegoroczna edycja Zajrzyj do Huty zaczyna się 18 września, a my zmieniamy temat. Postawy i poglądy z lat 1996-2026. To tytuł najnowszej monograficznej wystawy Artura Wabika, znanego w mieście twórcy murali i współtwórcy krakowskiego Muzeum Komiksu.
2: Do zobaczenia w galerii.
7: W 96 roku, będąc nastolatkiem, zacząłem malować graffiti. To było wówczas bardzo świeże zjawisko, świeżo zaimportowane z Ameryki, oczywiście przez Berlin i jakieś inne przystanki europejskie. Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych. Cała ta kultura hip-hopu i ten element jej składowej, jaką było graffiti, był dla mnie bardzo ważny, kiedy dorastałem.
5: To co zobaczymy w takim razie na tej twojej wystawie? Nie wiem, zachowałeś gdzieś właśnie te szablony jakieś sprzed 30 lat albo szkice tego, co chciał byś przenieść na ścianę, nie wiem, wagon, śmietnik, no bo graffiti powstawało naprawdę w bardzo wielu różnych przestrzeniach. No kiedyś to były inne śmietniki metalowe, to zupełnie też inaczej się na tym malowało. No ale właśnie, na czym też malowałeś i co się zachowało i co zobaczymy?
7: Słuchaj, zachowało się bardzo dużo z tamtych czasów, ponieważ ja zawsze miałem naturę archiwisty. Dopiero później to utrwaliły moje studia w zakresie historii sztuki, no i teraz jak gdyby też to, że prowadzę muzeum, to gdzieś się składa wszystko w taki mój. Od początku się zapowiadałem na takiego muzealnika, więc wszystkie te szkice, jakieś właśnie szablony, jakieś bardzo dużo fotografii dokumentujących tą scenę, ten rozwój tego ruchu graffiti. Ja to wszystko mam i ja z tego kiedyś zrobię dużą wystawę, natomiast ta wystawa jest nieco przewrotna, bo jest całkowicie inna. Ona nie skupia się na materiałach archiwalnych z epoki. Ona opowiada o początkach mojego zainteresowania przestrzenią publiczną i tak naprawdę na niej nie ma graffiti. Na niej nie ma w ogóle tego, co było wówczas dla mnie najważniejsze. Dzisiaj patrzę na siebie sprzed 30 lat i staram się zobaczyć, co ze mnie zostało, co jest nadal aktualne, co mnie wtedy ekscytowało, a co dziś być może ekscytuje mnie nadal, co przestało. To jest takie trochę spotkanie z samym sobą sprzed 3 dekad i próba zrozumienia, dokąd zawędrowałem i czy ten człowiek, który 30 lat temu przysiadł na betonowym kwietniku, to jest ten sam człowiek, czy jakiś już zupełnie inny, czy wszystkie komórki w moim ciele się zdążyły wymienić, czy nie.
5: Biologia, fizjologia, jak widać, o tym też można rozmawiać przy okazji ekspozycji Artura Wabika, no ale to przejdźmy do sedna. Skoro nie skupiasz się na graffiti, no to w takim razie co zobaczą odwiedzający tę wystawę?
7: Nie chciałbym za dużo zdradzać. Wystawa odbędzie się w Galerii Podbrzezie, w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. To jest duża przestrzeń, wysoka. Tam jest 8 metrów wysokości, w związku z czym jest to potężna ściana. Więc jak możesz się domyślać, pojawi się na niej mural. Mural, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał. To są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy okresu późnego PRL-u. To będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej. Zapraszam, żeby zobaczyć na żywo. Nie chcę za wiele zdradzać.
5: Okej, zdradzać nie chcesz, to powiedzmy może coś innego. Czy jakimś cudem zachowała się jakaś twoja praca właśnie sprzed 30 lat, czy już nie? Czy taki szmat czasu upłynął, że deszcz, warunki atmosferyczne, właściciele kamienic, budynków czy innych obiektów po prostu no, uszkodzili, zniszczyli, zdjęli te prace gdzieś z przestrzeni? Czy one zniknęły absolutnie?
7: Wiesz, nawet dzisiaj trwałość muralu to jest maks 10 lat. Ze względu na warunki atmosferyczne, ekspozycje na słońce, jakieś deszcze, też kwaśne deszcze, trzeba pamiętać, że jednak Polsce jest, zwłaszcza w Krakowie, no duże...
5: No było strasznie te 30 lat temu, no okropnie.
7: No, nadal stężenie spalin po prostu w powietrzu jest duże i to wszystko wraz z deszczem osiada na tych elewacjach. Trzeba też pamiętać, że po prostu Kraków też przeszedł metamorfozę, no bardzo wiele budynków zostało odnowionych, ocieplonych, nie wiem, zrewitalizowanych, więc niewiele się w ogóle zachowało w przestrzeni publicznej z lat 90. No pamiętajmy, że to była chaotyczna epoka też, tak? Gdzie ta reklama zewnętrzna, ta prowizoryczna mała architektura, te wszystkie jakieś, wiesz, no pamiętasz, jak wyglądał handel uliczny w ogóle, nie? Sprowadzony ze stolików, czy z tych takich szczęk tak zwanych, więc to wszystko się zmieniło. Dzisiaj to już jest odległe wspomnienie, no ale to jest ten krajobraz, który mnie ukształtował.
1: Wernisaż w najbliższą sobotę w Galerii Podbrzezie, a my znów wracamy do Muzeum Krakowa, które już za tydzień zaprasza do Starej Synagogi na kolejne spotkanie z cyklu Krakowianie między kulturami.
8: Inspiracją dla powstania cyklu były przede wszystkim dwa projekty, które już zaistniały w Muzeum Krakowa kilka lat temu. Piotr Figiela, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału w Starej Synagodze. Pierwszy to Opowiedz mi miasto, który również dotyczył przedstawicieli różnych kultur, narodów. Drugim tym projektem była wystawa czasowa Od wielkiego dzwonu.
5: W domu pod krzyżem.
8: Pod krzyżem, dokładnie tak. Która dotyczyła roku obrzędowego w judaizmie, islamie i oczywiście odłamach chrześcijaństwa. Natomiast czego dotyczy sam cykl? Tutaj też wychodzimy od... Wyszliśmy od znaczenia hebrajskiego słowa synagoga. Synagoga to oczywiście słowo greckie, natomiast po hebrajsku brzmi ono bet hakneset, a oznacza dom zgromadzenia. I o to słowo zgromadzenie tutaj chodzi. Oczywiście to nie tylko zgromadzenie religijne, ale także zgromadzenie na cele religijne, prawda, na modlitwy, ale także zgromadzenie osób, by poszerzyć więzy międzyludzkie, utwierdzić te więzy społeczne. I to ten element tradycji żydowskiej wykorzystaliśmy, przełożyliśmy na współczesny grunt, chcąc, aby właśnie Stara Synagoga stała się takim miejscem dialogu międzykulturowego. Jestem gromadzącym przedstawicieli różnych narodów, religii, kultur, gdzie opowiedzieliby o sobie, o swoich korzeniach, o zderzeniu z kulturą polską, o tym, jak się tutaj odnajdują i w jaki sposób kultywują tą tożsamość.
5: I w tym roku spoglądamy na Japonię, albo raczej Japonia spogląda na nas, nam się przygląda. I właśnie my nas samych siebie będziemy z tej perspektywy japońskiej oglądać, albo będziemy na siebie patrzeć właśnie z takiej perspektywy.
8: Mam nadzieję, że tak się stanie, że taka ciekawa refleksja po spotkaniu z panią Yuko Yoshidą, która odbędzie się 16 września o godzinie 18 w Starej Synagodze, u wielu osób, które nas odwiedzą, wówczas się pojawią. Z panią Yoshidą będziemy rozmawiać właśnie o postrzeganiu Polaków przez Japończyków, Japończyków przez Polaków, o tradycji, która jest istotna zarówno dla jednej i drugiej strony, o tym, co urzeka Polaków w Japonii i o tym, co Japończycy kochają w Polsce. No tutaj zapewne pojawi się temat, wiadomo, Fryderyka Chopina, także różnych kwestii związanych z kulturą, między innymi z filmem. To jak Japonia inspirowała polskich twórców i kiedyś i obecnie. No tutaj kwestie historyczne, z pewnością będzie poruszona historia Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka, który wiece zasłużył się dla Japonii, poznania historii Ainów, jednej z grup etnicznych w Japonii.
1: Na podsumowanie tego tematu taka mała przypominajka, spotkanie w Starej Synagodze we środę 16 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Magazyn To Jest Tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. A zaczynamy dość nietypowo, bo od wiadomości sportowych. Okazja jest ku temu, bo Kraków będzie organizatorem Mistrzostw Świata w Ampfutbolu Kobiet. Blisko 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata.
2: Sport w Krakowie.
9: Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Ampfutbol. Właśnie ogłosiliśmy, że udało nam się pozyskać bardzo fajną imprezę, którą zorganizujemy w Krakowie, Mistrzostwa Świata Kobiet w Ampfutbolu. To są wyjątkowe mistrzostwa dziewczyn w amputacjach, w piłkę nożną. Wyjątkowa reprezentacja, która nam dużo dostarczyła emocji na poprzednich mistrzostwach świata. 2 lata temu w Kolumbii zdobyła medal. No i teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców, które doprowadzi je do tego złota i że nam będzie fajna super impreza do oglądania.
10: Justyna Tomaszewska, zawodniczka Amfutbol. Jest to duża radość dla nas, może też zaskoczenie, bo myślałyśmy, że gdzieś będzie za granicą, gdzieś będą za granicą te Mistrzostwa Świata najbliższe, ale bardzo się cieszymy i no i gramy o wszystko.
9: 16 reprezentacji przyleci ze wszystkich kontynentów i meczów będzie aż 48, ponieważ w Ampfutbolu grają też te drużyny, które przegrywają, grają później o kolejne miejsca i no jest to bardzo fajny, taki intensywny turniej, wszystko się dzieje w ciągu 8 dni, więc też jest dużo do oglądania i na pewno warto będzie przyjść na stadiony Krakowi, Garbarni, Prądniczanki, żeby zobaczyć te dziewczyny nie tylko z Polski, ale też z innych krajów.
11: Weronika Nowotny, zawodniczka kadry kobiecej Amfutbolu. To będzie niezapomniane uczucie. Gdzieś tam gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogłyśmy to odczuć, tak jak już wspomniałam też wcześniej na konferencji, w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu otwarcia, bo z pewnością go zagramy, gdzieś tam to wsparcie nam pomoże i od pierwszego meczu pokażemy, że stać nas na bardzo wiele i będziemy sięgały tylko po najwyższe cele.
9: Mecze będą się odbywać wszystkie w Krakowie, cały event będzie tutaj w jednym mieście. Do zobaczenia. Główne mecze, najważniejsze, będą na stadionie Krakowi. Oprócz tego polskie mecze też na stadionie Prądniczanki. No i najwięcej meczów będzie na stadionie Garbarni Kraków.
11: Też nasze mecze towarzyskie nam pokazały, że pewnie Kolumbia będzie mocnym przeciwnikiem dla nas. No zostało nam jeszcze sporo, bo praktycznie rok przygotowań, więc gdzieś tam bardzo, bardzo solidnie trenujemy. Czy to indywidualnie, czy na zgrupowania, więc miejmy nadzieję, że przygotujemy się bardzo dobrze i pokażemy, że są one niestraszne.
9: Tak, Amfutbol jako sport ma ponad 40 lat, bardzo długą historię, jest bardzo rozwinięty na wszystkich kontynentach, jest też bardzo blisko, coraz bliżej ze zwykłymi strukturami piłkarskimi, ale Amfutbol Kobiet to zupełna nowość. Tak naprawdę zupełne początki, to są 4 lata temu, 3 lata temu zaczął się rozwój pierwsze Mistrzostwa Świata, które były takim pierwszym międzynarodowym turniejem dla wielu drużyn i super udane, dały też impuls do rozwoju. Teraz, tak jak mówisz, dochodzą cały czas nowe kraje, ostatnio Boliwia, Nepal, Japonia, Indonezja, tutaj u nas Turcja w Europie, więc jest to dobry czas. No i też chcieliśmy właśnie zrobić ten sukces, to zainteresowanie udziałem, występem dziewczyn w Kolumbii, chcieliśmy tutaj przenieść do nas i stąd te starania, organizację turnieju w Krakowie i udało się, mimo że mieliśmy silnych rywali w postaci Brazylii i Rwandy, gdzie w Afryce jest najmocniejszy kobiecy futbol, ale udało nam się pozyskać imprezę i na pewno będzie to za rok równo dobry czas w Krakowie. I mieliśmy tutaj też właśnie w Krakowie już imprezy Mistrzostwa Europy, gdzie zrobiliśmy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o sport niepełnosprawnych, bo 8, 7, 6 tysięcy kibiców na polskich meczach. Mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie w finale na Reymonta Wisłę Kraków Amfutbolową też dopingowało kilka tysięcy kibiców. Mamy mecze na Prądniczance, która regularnie się zapełnia kibicami, jak grają futboliści. Także liczymy, że ta popularność też się przeniesie na dziewczyny, które są na bardziej początkujące, ale też na pewno budzą bardzo duże emocje i liczymy, że kibice

0: Tylko na plus, bo tak naprawdę chcemy się pokazać jak najlepiej przed polską publicznością, a rok, jak ja już też ze swojego doświadczenia wiem, to bardzo niewiele czasu.
1: Zmieniamy temat. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka organizacji, która zaopiekuje się remontowaną Jordanówką. W popularnym Okrąglaku ma znaleźć się miejsce na małą gastronomię i działania społeczne.
2: Nasz Kraków.
3: Aleksandra Mikulaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Rzeczywiście został ogłoszony przetarg na dzierżawę Jordanówki. Chcieliśmy te prace skorelować z remontem tak, żeby budynek po zakończeniu tych prac nie stał po prostu pusty i żeby można go było udostępnić mieszkańcom. I zależy nam na tym, co też mieszkańcy wskazali w konsultacjach społecznych, bo mowa była o małej gastronomii i o funkcjach, które w parku by się przydały. Funkcja społeczna, edukacyjna, kulturalna, integracyjna, łącząca może jakąś ofertę dla rodzin z dziećmi, które bardzo chętnie odwiedzają ten park, czy dla seniorów. Więc rzeczywiście takie głosy wybrzmiewały w konsultacjach społecznych, dlatego przetarg ukierunkowany jest na to, żeby znaleźć podmiot, który spełnia jakieś cele użyteczności społecznej. Chodzi o różne formy funkcjonowania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i szukamy właśnie kogoś, kto połączy te wszystkie funkcje, czyli mała gastronomia i coś, co będzie służyć mieszkańcom w jakiś sposób. Na to jest położone główne kryterium, bo tak jak zaznaczaliśmy w naszych materiałach, jest to też wskazane jasno w przetargu, kryterium ceny to jest tylko 10% całej oferty, oceny tej oferty, natomiast zależy nam na pomyśle na to miejsce, które stworzy taki całoroczny obiekt, którego w parku na ten moment brakuje, a który uzupełniłby tą parkową ofertę dla krakowian. Park Jordana jest miejscem bardzo popularnym, uwielbianym, myślę, że przez wszystkich, w szczególności przez rodziny z dziećmi. Dlatego chcemy, aby właśnie dzierżawca Jordanówki w jakiś sposób tutaj wypełnił jeszcze taką funkcję.
4: Czyli wyraźnie Państwo odcinają się od tego, że to nie może być wyłącznie kawiarnia.
3: Nie chcemy, żeby to była tylko kawiarnia. Chcemy, żeby tutaj było połączenie jeszcze właśnie tych funkcji, o których mówili krakowianie. Obiekt nie jest duży, więc trzeba mieć tego świadomość. Rzeczywiście w trakcie konsultacji społecznych o różnych tutaj funkcjach mówiliśmy. Natomiast metraż Jordanówki i to, jak ma ona wyglądać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi po remoncie, nie daje też takich możliwości, żeby powstał tam jakiś większy klub kultury, dom kultury czy tego rodzaju działalność, ponieważ powierzchnia tego budynku nie jest duża. Natomiast rzeczywiście okazały taras i to wnętrze takie główne pasuje dobrze do małej gastronomii, do czegoś właśnie w rodzaju kawiarni, natomiast dół budynku chcielibyśmy, żeby był właśnie wykorzystywany w jakiś ciekawy sposób, który mam nadzieję, że dzierżawcy startujący w przetargu nam zaproponują, a który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców i spełniał właśnie te cele użyteczności publicznej.
4: Skoro mówimy właśnie o tych działaniach społecznych, to w przetargu też Państwo zaznaczyliście, że dobrze by było, żeby ten obiekt też miał pewną funkcję społeczną, czyli na przykład zatrudniał osoby zagrożone wykluczeniem.
3: Tak, to też jest podkreślone. Chcemy, żeby właśnie ta działalność podmiotu, który będzie funkcjonował w Jordanówce, miała w sobie cele społeczne, ale też służyła właśnie integracji społecznej i żeby na przykład właśnie był to podmiot, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje zawodowo pewne grupy społeczne, zwłaszcza grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Rzeczywiście to też jest w przetargu podkreślone. Chcemy, żeby właśnie to było tego rodzaju miejsce, które spełni te warunki, będzie czymś więcej niż przedsięwzięciem komercyjnym. Rzeczywiście też mamy podkreślone, żeby to nie była działalność typu fast food, więc chcemy zaoferować krakowianom miejsce wartościowe, społecznie, gastronomicznie, tak żeby uzupełniło ofertę Parku Jordana w sposób taki bardziej niż przeciętny.
4: Takie moje pierwsze skojarzenie to było na przykład społeczna kawka, prawda? Czyli mamy połączenie kawiarni, a jednocześnie są zatrudnione osoby z zespołem Downa.
3: Tak, to jest, myślę, świetny przykład obrazujący to, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby to miejsce funkcjonowało, czyli coś, co będzie spełniało właśnie te kryteria dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu pewnych grup społecznych, zatrudnieniu.

0: ale też da krakowianom tutaj szerszy wachlarz niż tylko sama kawiarnia.
1: Czyli to jest kierunek, jaki wyznaczają krakowianie, bo nieco wcześniej wspomniała Pani o konsultacjach społecznych, a w końcu one mają nadawać kształt temu miejscu.
0: Tak, dokładnie. W konsultacjach społecznych jasno wybrzmiało, żeby ten budynek miał też pewną użyteczność oprócz tylko działania komercyjnego. Wiadomo, że takich miejsc w Krakowie, w pięknym naszym mieście, jest dużo i na kawę można iść wiele miejsc. Natomiast park, gdzie przychodzi dużo rodzin z dziećmi, dużo osób młodych, też młodzież, która korzysta z licznych boisk infrastruktury Parku Jordana, też osoby starsze, to tutaj chcieliśmy właśnie zadziałać troszkę też w innym kierunku niż tylko komercjalizacji. Park jest miejscem publicznym, ogólnodostępnym, więc działanie w tym kierunku wydaje się słuszne i to też podkreślali krakowianie w trakcie konsultacji społecznych.
1: Ten kultowy obieg jest odgrodzony, możemy obserwować z boku postępowanie pracy, więc na jakim etapie jesteśmy?
0: Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Bardzo dużo prac zostało wykonanych tak naprawdę pod ziemią. Z punktu widzenia przechodnia niewiele się zadziało u góry, natomiast te wszystkie prace instalacyjne zabezpieczające ten budynek przed wilgocią, bo z tym był duży problem, zostały już wykonane. Termin jest listopadowy, jeśli chodzi o ten rok, dlatego właśnie chcieliśmy tutaj skorelować te działania dotyczące dzierżawy, żeby nie było takiego przypadku, w którym budynek właśnie po zakończeniu renowacji stałby pusty przez dłuższy czas, stąd właśnie ogłoszenie przetargu na dzierżawę. Natomiast sam remont postępuje zgodnie z harmonogramem i mamy nadzieję, że tu wykonawca wywiąże się z tych wszystkich terminów i będziemy mogli pod koniec roku mieć wyremontowany budynek, podpisaną umowę dzierżawy i już tutaj te wszystkie prace finalizować tak, żeby mieszkańcy mogli już korzystać z obiektu.
1: I wstąpić na zimową herbatę. Ale jednak to już minął lata, od kiedy ten obieg jest zamknięty i pamiętam, że można było podejść, wejść na ten podest, na ten taras i ujrzeć za szyby, jak tam zatrzymał się czas, bo to jednak trzeba przyznać.
0: Tak, rzeczywiście i takie też były zalecenia konserwatorskie, żeby budynek wrócił do tej formy, którą miał przed remontem. Wiadomo, dostosowanej do naszych współczesnych warunków, czyli mówimy tutaj chociażby o dostępności dla osób z mniejszą mobilnością, czy dla mam z wózkami, więc na pewno będzie podjazd, ale co do zasady wiele elementów będzie odtworzonych tak, jak one funkcjonowały wcześniej, łącznie z ułożeniem posadzki, która dla tego miejsca była bardzo charakterystyczna, z oprawą lamp, z kolorystyką baru. To wszystko będzie zachowane, odtworzone właśnie do takiego stanu, zgodnie z zaleceniami, które tutaj wydał konserwator.
1: Zatem w jaki sposób można wziąć udział w przetargu? Do kiedy?
0: Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie. Tam też można znaleźć link do biuletynu informacji publicznej, w których przetarg jest ogłoszony. Oferty można składać do 23 września. Później nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Wcześniej też została zarządzeniem prezydenta powołana komisja właśnie, która rozstrzygnie ten przetarg, będzie przyglądać się tym ofertom. Mamy nadzieję, że tutaj wśród nich wyłoni się jakaś ciekawa koncepcja funkcjonowania tego miejsca, która spełni oczekiwania krakowian.
2: Tymi tematami zajęła się Ola Wasilewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika. To tytuł najnowszej wystawy, jaką możecie już oglądać w Kamienicy Szołajskich, czyli oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycja konfrontuje ten mało znany etap artystycznej działalności Pabla Picassa z twórczością polskich designerów i stawia pytania o jego wpływ na nasze rodzime wzornictwo.
4: Do zobaczenia w galerii.
5: To jest okazja do zobaczenia jednego z najbardziej znanych artystów w historii w trochę innej odsłonie. Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć.
6: Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika.
7: Picasso i Pikasiaki, nowoczesna
2: ceramika. Pikasiaki tak trochę bambinizują państwo Pabla, czy nie, tymi pikasiakami?
6: Nie, wręcz przeciwnie, to jest powszechnie stosowana nazwa dla polskiej nowoczesnej ceramiki, ceramiki fabrycznej, która w jakiś sposób była inspirowana może twórczością Picassa, ale tworzona była przez naprawdę wybitne artystki i artystów związanych z polskimi fabrykami.
2: To w takim razie opowiedzmy, co na tej ekspozycji w Szołajskich zobaczymy.
6: Zobaczymy przede wszystkim 6 półmisków Pabla Picassa, które przyjechały do nas z Warszawy, a wcześniej do Warszawy przyjechały z Wrocławia, a jeszcze wcześniej przyleciały z Paryża wraz z Pablem Picasso.
2: Takie wędrowne?
6: Takie wędrowne, choć one niechętnie opuszczają Warszawę, także bardzo się cieszymy, że gościmy je teraz w Krakowie. I towarzyszy im polska ceramika, zarówno artystyczna, unikatowa, a więc prace ceramiczek, ceramików, oraz właśnie ta ceramika fabryczna, czyli dekoracyjne półmiski, wazony, popielniczki, także autorstwa znakomitych designerów.
2: Picassa raczej kojarzymy z obrazów niż z ceramiki. No to powiedzmy, co zobaczymy na tejże ceramice. Czy to są właśnie wzory takie stricte kojarzone z tym artystą, czy być może gdzieś mamy jakieś nasze wątki albo inne zupełnie jakieś motywy?
6: Tak, rzeczywiście Picassa kojarzymy z malarstwem, ale on był bardzo wszechstronnym twórcą, ponieważ tworzył tkaniny, tworzył scenografię, pisał poezję. A w dojrzałym wieku, w wieku 65 lat, zainteresował się ceramiką i ona towarzyszyła mu przez następne lata. Współpracował z Atelier Madura na południu Francji. Tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie i z Picassem, i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka, można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się państwu.
2: Co jest unikatowego może na tej ekspozycji, wyjątkowego?
5: Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i półmisków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć, ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50.
7: Anna Berkowicz, dział edukacji MNK.
2: Dziełom Picassa i pikasiakom towarzyszy bogaty program edukacyjny. Co będziemy mogli w takim razie zrobić w ramach tych zajęć towarzyszących tej wystawie w Kamienicy Szołajskich?
7: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice użytkowej, pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy ile, jakie będzie zainteresowanie, zachęcamy, by powstały obrusy.
8: Ja na tym obrusie nieopatrznie kawę postawiłem i rzeczniczka Muzeum Narodowego mi zwróciła uwagę, żebym jednak tego nie robił.
7: Czyli jeśli odbije się ślad po kawie, można go przerobić na jakiś talerz, element ozdobny lub coś w tym stylu. Mamy też stemple inspirowane wzorami z talerzy, można je odbić również, jeśli ktoś się nie czuje na siłach, nie ma tej pewności, żeby rysować coś własnoręcznie, można odbić stempel i go jeszcze udekorować, poprawić. Można się też poczęstować pocztówkami, na których można zapisać coś dla siebie albo dla innych. Bezpłatnie są dostępne pocztówki z wzorami ceramiki z tej wystawy.
8: To ja odnoszę wrażenie, że bardziej pracujemy relacyjnie niż nad jakimś dziełem. Chyba o to chodzi, żeby wspólnie pobyć i w miłym otoczeniu, w otoczeniu sztuki, wysokiej sztuki i sobie właśnie porozmawiać i gdzieś ten stół nam tutaj jest chyba głównym obiektem, niekoniecznie gdzieś tam Picasso. Picasso taki dodatek do tego stołu. Picasso nam maluje do kotleta.
7: To on nam maluje po to, żebyśmy mieli tę świadomość, że sztuka jest aktualna i każda sztuka jest aktualna. Czyli wracamy do sztuki sprzed kilkudziesięciu lat i widzimy ją przez pryzmat naszego obecnego życia. Zresztą na tej wystawie jest wiele pięknych obiektów, które mamy w domach, albo zabijamy się, żeby je mieć, kupujemy je na aukcjach, szukamy ich, albo z tęsknotą myślimy o nich, że były u naszych babci i dziadków. Także wracamy do czegoś bardzo aktualnego i przez też tę pracę, tę sztukę, zresztą tak jak w innych naszych oddziałach i kolekcjach, wystawach, chcemy mówić o tym, że każda sztuka, nawet dawna, jest dla nas aktualna, bo możemy przez nią patrzeć na nasze życie obecne. I ten stół ma być pomocny nam do tego, żeby właśnie oprócz przyjścia, zobaczenia, odhaczenia, wyjścia, pomyśleć, zastanowić się, zatrzymać się i zrobić coś właśnie razem w relacjach. Również w całym programie zależy nam na tym, żeby znalazły się wydarzenia i dla osób starszych, i dla młodszych, i dla rodzin, i dla indywidualsów tak zwanych. Też dlatego, że chcemy pracować właśnie na relacjach międzypokoleniowych. Będą wydarzenia, na które mogą przyjść i osoby dorosłe, i osoby starsze. Będzie wydarzenie też dla całych rodzin, gdzie rodziny razem współpracują, żeby coś ciekawego zrobić i porozmawiać i przeżyć. Także zależy nam na tym, żeby było tutaj właśnie relacyjnie, międzyludzko, międzypokoleniowo, a to wszystko dzięki i poprzez inspirację sztuką.
6: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona, nie wiem, zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej prace w jakiś sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów.
8: A to jest nawiązanie bardziej do formy, do kolorystyki, czy być może jednak w latach PRL-u ta sztuka była jednak sztuką użytkową, więc czy raczej sobie stawiamy gdzieś bibelocik w meblościance, czy nie? Czy używamy, korzystamy z tej ceramiki?
6: Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Ta ceramika fabryczna oczywiście była produkowana w dużej ilości egzemplarzy. Fabryczne projektantki czy projektanci projektowali wzory dekoracji, one były następnie powtarzane. Natomiast ceramika, która znajduje się obok, ceramika unikatowa, no to są oczywiście pojedyncze egzemplarze.
8: A jak silny jest ten wpływ Picassa na polskich ceramików i polskie ceramiczki? Tak mogę powiedzieć? Chyba mogę.
6: Oczywiście. Można powiedzieć, że on jest silny, ale i nie jest silny, ponieważ to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Picasso, oczywiście Picasso był wielkim artystą, był znany, powszechnie znany i wiele twórczyń, twórców w całej Europie i świecie nim się inspirowało. Natomiast gdy on przybył do Polski, no to musimy pamiętać, że zaczynał się okres realizmu socjalistycznego, a więc sztuka, twórczość artystyczna, architektura zostały wtłoczone w takie ściśle określone ramy. Sztuka socjalistyczna w treści, narodowa w formie, figuratywne przedstawienia, stylizacje ludowe.
8: Ale Picasso też był ukąszony heglowsko przez moment.
6: Oczywiście, on był członkiem partii komunistycznej, miał lewicowe poglądy, dlatego też był tak, można powiedzieć, fetowany podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. Ale artyści nie mogli, można powiedzieć, wzorować się na jego twórczości tak dosłownie.
8: Bo była zgniła.
6: Była źle traktowana. Wtedy zupełnie inaczej, prawda, patrzono w tym krótkim, szczęśliwie okresie. Natomiast od okresu popaździernikowej odwilży oczywiście sztuka została uwolniona z tego sztywnego gorsetu. No i tu już mogliśmy pójść na żywioł. Artyści mogli tworzyć to, po prostu co chcieli, co im w sercu grało, także ceramiczki i ceramicy tworzyli formy bardziej abstrakcyjne, asymetryczne, kontrastowali kolory, wprowadzali bardzo żywy kolor, no i przede wszystkim właśnie abstrakcyjne dekoracje.
8: A w drugą stronę to też zadziałało. Picasso, odwiedzając Polskę, bo Picasso był w Polsce, chyba pod koniec lat 40. i jeszcze później też inspirował się na przykład naszymi twórcami, chociażby z kręgu tak zwanej kultury ludowej, chociaż ja nie lubię tego szufladkowania i kategoryzowania właśnie w ten sposób, dzielenia sztuki na sztukę ludową, sztukę wysoką. Picasso też gdzieś czerpał takie ludowe inspiracje, czy nie?
6: Znaczy, wydaje mi się, że w pewnych jego dziełach można dostrzec tego typu inspiracje, natomiast ja bym była daleka od poszukiwania jakichś takich bardzo dokładnych i precyzyjnych tutaj określeń. Te wątki na przykład związane raczej, nie wiem, z kulturą ludową Hiszpanii, prawda, czy z kulturą popularną Hiszpanii, to można powiedzieć było wyraźne w jego twórczości, także ceramicznej.
8: Ta ceramika, może przejdziemy właśnie do tej użytkowej. Mówiliśmy o tym, że powstawały fabryczne wazony, patery, talerzyki, popielniczki. Cepelia w jakiś sposób zagospodarowała to momentami abstrakcyjne wzornictwo?
6: Tak, oczywiście, ponieważ tego typu obiekty były również dostępne w sklepach Cepeli. Zresztą wiele artystek, artystów tworzyło dla Cepeli czy sprzedawało obiekty za pośrednictwem Cepeli. No mamy tutaj znakomity kazus Łysej Góry, czyli tej takiej lubianej w Krakowie i w Małopolsce wytwórni, której pracę pokazywaliśmy rok temu właśnie w Kamienicy Szołajskich na wystawie Łysogórski Zwierzyniec. W Łysej Górze był nurt ludowy, ale był też nurt abstrakcyjny. Pokażemy tutaj także pracę Jeden Półmisek oraz kompozycję Bolesława Książka, właśnie abstrakcyjne. A Łysa Góra to spółdzielnia cepeliowska. Tak też było z innymi spółdzielniami działającymi w ramach Cepeli.
5: Polska ma naprawdę bogate tradycje wzornictwa przemysłowego. Ta wystawa jest też pomostem do dużego otwarcia, które szykujemy w sezonie jesienno-zimowym, wystawie poświęconej Cepeli, która będzie ten wątek twórczo rozwijała.
2: A ja tak na podsumowanie dodam jeszcze, że wystawa Picasso i Pikasiaki będzie do oglądania do 7 lutego przyszłego roku. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto. To przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
13: Co słychać w Krakowie?
12: Niech żyje bal, zielono mi czy Sing Sing. Któż nie zna słów tych piosenek? Po ponadczasowe teksty Agnieszki Osieckiej, bo o niej mowa, już wkrótce sięgną także najmłodsi. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja konkursu Osiecka oczami dziecka. Dodam tylko, że finałowy koncert odbędzie się w październiku, niemal w 90. rocznicę urodzin artystki.
13: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
14: Dzień dobry, nazywam się Karol Dziedzic, jestem prezesem Fundacji Your Voice i organizatorem cyklu Śladami Wielkich Artystów, a w tym roku organizujemy drugą edycję Osiecka oczami dziecka.
12: I jaki to będzie festiwal? Jak pan to widzi?
14: To jest festiwal, który pozwala dzieciom i młodzieży spojrzeć na twórczość Agnieszki Osieckiej własnymi oczami. Nie chcemy jedynie odtwarzać jej piosenek, to dla nas też jest ważne. Chcemy, żeby młodzi artyści znaleźli w tych tekstach własne emocje, własne historie i własny sposób interpretacji. Dlatego Osiecka oczami dziecka.
12: Ten cykl Wielkich Artystów rozpoczął pan twórczością Zbigniewa Wodeckiego, potem na tapet wziął pan utwory Marka Grechuty, ale teraz pan bierze utwory słynnej tekściarki Agnieszki Osieckiej, która no nie jest związana z Krakowem.
14: Agnieszka Osiecka pisała dla osób też związanych z Krakowem i to jest właśnie wyjątkowe. Mogę przytoczyć tu na przykład utwór Gaj, który był śpiewany przez Marka Grechutę, no ale Marek Grechuta związany z Krakowem. No i też Maryla Rodowicz, bo to był piękny duet, więc myślę, że też Agnieszka Osiecka, z tego co się doczytałem i dowiedziałem, również lubiła Piwnicę pod Baranami, więc z czystą przyjemnością przyjeżdżała do Krakowa.
12: Osób, które ceniły Piwnicę pod Baranami, jest więcej. Przypomnę, że w tym roku Piwnica pod Baranami obchodzi 70-lecie istnienia. Ale co chciałam podkreślić, może na początku naszej rozmowy, powiedzmy, skąd w ogóle wziął się zamysł powstania cyklu Śladami Wielkich Artystów, cyklu, w którym najmłodsi właśnie sięgają po ten kanon polskiej piosenki, polskiej muzyki rozrywkowej.
14: To są też moje takie doświadczenia i praca z dziećmi i młodzieżą. Brakowało mi w takiej kulturze muzycznej sięgania po artystów, którzy są obecnie wypierani przez taką muzykę mainstreamową. A dzieci, które wracają do takiej historii muzyki no, odświeżają ją i tak naprawdę pokazują tą muzykę w innej odsłonie, w ogóle przez ich emocje, dowiadują się o tym, co ten tekst znaczy, jak ta muzyka na nich oddziałuje. No i samo słuchanie dziecka w takich utworach, aranżacjach, w takich słowach, no jest wyjątkowe. No, rodzice się na pewno cieszą, bo to jest przecież historia rodziców.
12: No tak, ale jednak tutaj interpretacja odgrywa kluczową rolę i to nie jest łatwe, wydaje mi się, dla dziecka wziąć niektóre utwory bardzo trudne, prawda? Więc jak wy się tutaj przygotowujecie, żeby a, w ogóle przytoczyć tą całą historię polskiej piosenki, b, tak jakby zachęcić do podjęcia się tematu i wyczucia tego klimatu?
14: Chcemy, żeby dziecko, które przychodzi do nas jako uczestnik projektu, nie tylko nauczyło się piosenki, chcemy, żeby wyszło z tego projektu z większą taką odwagą, wrażliwością, no i też przekonaniem, że jego głos ma wielkie, wielkie znaczenie. I właśnie dlatego nazywamy ten projekt i inne projekty, w tym przypadku Osiecka oczami dziecka, bo chcemy zobaczyć twórczość wielkich artystów oczami kolejnego pokolenia.
12: Ale jak pan sobie wyobraża, w jaki sposób dzieci właśnie odbierają tą twórczość Osieckiej? Bo jakby nie patrzeć, słynna tekściarka odpowiedzialna właśnie za kanon polskiej piosenki.
14: Dla dzieci jest to na pewno jakieś wyzwanie, ponieważ niektóre słowa są bardzo trudne, symboliczne, więc jeżeli dziecko przychodzi do mnie z tekstem, mamy warsztaty wokalne, właśnie po to one są, z interpretacji, z emisji głosu, natomiast analizujemy tekst, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby w trakcie, kiedy dziecko czyta ten tekst, powiedziało mi, jak ono to rozumie, co to dla niego znaczy. I w ogóle wychodzą całkowicie inne historie poprzez ich doświadczenia, które nie są na ten czas jakieś wyszukane czy jakieś takie wielkie, natomiast łączy nas jedno, przeżywanie, uczucia, więc każde dziecko też inaczej, inne ma doświadczenia z tych dziecięcych lat i to jest właśnie wyjątkowe w tym wszystkim.
12: Wspomniał pan o zajęciach z emisji głosu, z techniki, czyli to ma wymiar profesjonalny.
14: Przygotowujemy dzieci od podstaw. Mamy konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, nawet mamy studio nagrań, mamy również nagranie teledysku, no i finalnie jest to koncert, no i też nie zabraknie chóru dziecięcego. W tym festiwalu nikt nie odpada, bo ja mam taki zamysł, żeby każdy doświadczył tej kultury, tego dziedzictwa, tych pięknych tekstów, więc dzieci, które nie zakwalifikują się do ścisłego finału, będą w tym finale, ale jako chórzyści będą pracować nad jednym utworem grupowym, wejdą do studia nagrań, nagrają teledysk i wystąpią na koncercie, więc to wyróżnia ten festiwal na tle też innych wydarzeń.
12: Czyli śpiewać każdy może.
14: Śpiewać może każdy, naprawdę.
12: Czyli jakie kryteria trzeba spełnić, żeby jednak przejść do tych kolejnych etapów?
14: Żeby dostać się do samego festiwalu, trzeba wysłać zgłoszenie. osieckazgłoszenia@gmail.com. Poczekać do 20 września na informację zwrotną i tam będzie informacja, że 13 wokalistów dostaje się do ścisłego finału i też informacja dla osób, które nie dostały się do ścisłego finału jako solista, ale jako chórzysta. I będą wszystkie informacje później na bieżąco przekazywane, kto jaki śpiewa utwór, jaki utwór będzie dla chóru. No i później będzie kolejny etap, indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe, przygotowanie do studia nagrań, no i oczywiście teledysk, który będzie takim finałem, ale najważniejszy ten koncert finałowy 18 października o godzinie 18 w Centrum Kultury Podgórza, ośrodek Ruczaj.
12: Czyli wielka muzyczna przygoda rozpocznie się dla 13 wokalistów, dla szczęśliwej trzynastki, więc jakie utwory zostaną im przydzielone?
14: Bardzo myślałem o tym, jakie utwory przydzielić dzieciom, ponieważ to nie są łatwe utwory, więc też starałem się tak szukać utworów, które mogłyby być bardziej gdzieś tam zrozumiane przez dzieci. Z tego, co się dowiedziałem, zrobiłem rozeznanie wśród młodzieży i dzieciaczków, bardzo lubią Okularników, więc oczywiście nie zabraknie tego utworu. Nim wstanie dzień, przepiękny utwór Edmunda Fettinga, wybitny, bo to jest związany i z historią, ale też z patriotyzmem takim, więc jest to coś wyjątkowego. Nie zabraknie utworu, znanego, słynnego utworu Maryli Rodowicz, Niech żyje bal. W pierwszej edycji Osiecka oczami dziecka miałem zaszczyt zaśpiewać ten utwór, więc myślę, że może być to nawet utwór, który nagramy finalnie i razem zaśpiewamy na koncercie finałowym. Nie żałuję Edyty Geppert. Przepiękny utwór. Myślę, że dostanie go też osoba, która może być bardziej dojrzalsza i bardziej zrozumie ten tekst, ale myślę, że to trafi prosto do serca. Więc dużo utworów takich emocjonalnych. Wielka woda, ludzkie gadanie, Sing Sing, czy nawet Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, więc będzie też dużo, dużo rozrywki takiej. To nie będą tylko takie bardzo poetyckie utwory emocjonalne, ale też takie, które zna duża publiczność. No ja też będę zachęcał całą publikę do tego, żeby wspólnie razem śpiewali, więc myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Fajnie, no bo zagra nam cały band muzyczny, więc to na pewno wyróżni ten festiwal, a dzieci na pewno dostaną takiego zastrzyku energii, kiedy muzyka zagra na żywo. No ja się myślę, że nie mogę doczekać też reakcji, jak każdy z wokalistów dostanie wybrany utwór.
12: Kiedy pan opowiedział, chociażby podał za przykład utwór Edyty Geppert i wspomniał właśnie o tych refleksyjnych, nostalgicznych, emocjonalnych utworach, kompozycjach, to do jakiej kategorii wiekowej jest adresowany ten konkurs?
14: 8, 16 lat. Natomiast ja tu będę bardzo uważał na to, żeby dobrać odpowiednio utwór dla wokalistów. I to jest dla mnie priorytetowe.
12: Pan ma na koncie doświadczenie tutaj rywalizacji w różnego rodzaju programach talent show. I jak pan to wspomina i jak pan teraz to obserwuje na swoich podopiecznych? Czy to jest, jak wielkie to jest przeżycie właśnie dla dzieci, dla nastolatków?
14: Na pewno jest to wielkie doświadczenie, wielkie przeżycia. Ja też staram się ich przygotować do wejścia w świat dużej sceny. Nie miałem tego na początku. Wiadomo, śpiewałem w Centrum Kultury, musiałem sam się przygotowywać, więc dla mnie to tak ogromne doświadczenie, które ja przeżyłem przez programy telewizyjne, różne festiwale, że z łatwością pokazuje dzieciom drogę, którą muszą podążać i faktycznie one idą tą drogą, mają więcej pewności siebie, mogą wiedzieć czasami, czego chcą, jaką drogą podążać, a którą nie, co im to daje, więc myślę, że ja jestem takim wsparciem dla nich i chcę być tym wsparciem, żeby im później było łatwiej. Takie doświadczenia ciężko zebrać samemu. Mówię to po swoim doświadczeniu, ale już jak pokazuję im tą drogę, no to one są takie dumne, szczęśliwe. Wow, ale super, zrobiliśmy coś, stworzyliśmy razem. Czują tą sprawczość taką olbrzymią.
12: Pan co prawda związał się zawodowo z muzyką, ale wielu pańskich podopiecznych zapewne nie. Więc z pana perspektywy, z pana doświadczenia, co daje śpiewanie?
14: Właśnie, i to jest dobre pytanie, ponieważ nie wszyscy z tych wokalistów, którzy dzisiaj występują albo chcą na ten czas śpiewać, w ogóle mogą wybrać inną drogę swojego życia. Natomiast przez pryzmat moich doświadczeń i tego, co zaobserwowałem w świecie i młodych ludzi, ale tych później dorosłych, te doświadczenia, które zbiorą, to będzie świetne odbicie do tego w trudnych sytuacjach ich życia, że coś zrobili, coś stworzyli i albo będą mieli super wspomnienie w trakcie, kiedy może być jakaś trudna sytuacja. To sobie przypomną, a ja zrobiłem to, ja stworzyłem to, byłem tutaj, mam więcej odwagi, dobra, jak dam radę to zrobić. Więc naprawdę dodaje to takiej odwagi, pewności siebie. Mogą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, co później przekłada się na takie zwyczajne, normalne funkcjonowanie życia. Więc ja widzę tutaj muzyka wpływa nie tylko na rozwój artystyczny, ale na rozwój życiowy i później na podejmowanie odpowiednich decyzji w swoim życiu.
12: Ale jakież to będą wspomnienia? Wystąpiłam w wieku 7, 8 czy 13 lat na profesjonalnej scenie, bo to też warto podkreślić, że Ośrodek Ruczaj, czyli filia Centrum Kultury Podgórza, w ubiegłym roku doczekała się nowoczesnej, profesjonalnej sali widowiskowej, sali koncertowej.
14: Tak, jest to niesamowite miejsce, to jak takie duże centrum kongresowe, piękne oświetlenie, świetna akustyka, obsługa. To już jest nasz drugi koncert, bo był przecież Wodecki dziecięcych lat i to było coś wybitnego, a dzieci, które stanęły na tej scenie, no po prostu czuły się jak gwiazdy, więc oklaski, publiczność, światło, no coś niesamowitego. Ja sam byłem wzruszony, patrząc, kiedy te dzieci wychodziły na próbę, stały na tej scenie, to wzruszenie w nich, rodzice jacy byli szczęśliwi, więc ja naprawdę polecam i zachęcam rodziców do tego, żeby brali udział, żeby namawiali swoje dzieci do wzięcia udziału w tych festiwalach, bo one są wyjątkowe. Nie ma takich wydarzeń. Może są, ale na taką skalę i z takim ładunkiem emocjonalnym nie pamiętam, nie widziałem takiego czegoś, więc ta radość i później ten feedback tych rodziców, no daje mi tą pewność, że to jest naprawdę dobry kierunek i dla dzieci, i dla rodziców, dla wszystkich, więc każdy coś z tego bardzo pozytywnego wynosi.
12: A skoro mówimy o tych dziecięcych latach, to jakie pan ma pierwsze wspomnienie właśnie związane z twórczością Agnieszki Osieckiej?
14: Tak, ja myślę, że moje pierwsze wspomnienie było, kiedy otworzyłem książkę do języka polskiego i był tam tekst Agnieszki Osieckiej Niech żyje bal. I pamiętam, był bal gimnazjalny i miałem okazję z zespołem zaśpiewać Niech żyje bal. Purpurowy chyba byłem cały, no bo to było wyzwanie.
12: I tak przygoda z polską piosenką trwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
12: Narodowy Stary Teatr również otwiera sezon i proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu. Śladem muzealników repertuar na ten sezon będzie można odkrywać poprzez 5 ścieżek kuratorskich. To propozycje różnych dróg przez teatr, pozwalające łączyć spektakle z koncertami, wystawami, warsztatami i debatami. Zapowiada się ciekawy sezon.
13: Wędrówki po Krakowie.
15: Będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny. Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru. Rzeczywiście wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi widzowie, widzki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna. To są takie osoby, które rzeczywiście biorą z nami pewien rodzaj otwarcia, chęci przedstawienia tego, co w tym sezonie w Narodowym Starym Teatrze.
12: Na ten sezon przygotowali Państwo 8 premier. Jakie one będą? Bo też pojawiają się lokalne wątki.
15: Premier mamy zaplanowanych 8, z czego 2 to premiery w dużych koprodukcjach międzynarodowych. Julien Gosselin, Teatr Léo Déon, Philip Ken również z Klikoteką. I to są rzeczywiście dla nas takiego pewnego rodzaju kierunki, ale tak, te 2 premiery, to bardzo ważne, myślę, krakowsko i lokalnie tytuły, Naszewskiej, Sprawa Stanisława Pyjasa, no jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku, nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem. Niemniej jednak sprawa Pyjasa na pewno stworzyła, ukonstytuowała pewien mit, wokół którego budowaliśmy trzecią RP. Do tego wszystkiego wraca Marcin Wierzchowski, również przez reportaże Cezarego Łazarewicza. No dziś w tym miejscu legendarnym Burger King, zaledwie 100 metrów od Narodowego Starego Teatru. O tym, jak te losy historyczne się zmieniają i czym w zasadzie są, chcemy bardzo mocno opowiedzieć. A drugi tytuł? Maciek Buchwald. Oczywiście, no, nie ukrywamy, że bardzo, tak jak powiedziała pani dyrektor na konferencji prasowej, lubimy ryzykować, lubimy nieszablonowe pomysły, które wszyscy uważają za szaleństwo. W zeszłym sezonie debiutował Piotrek Domalewski, no i powiedzmy sobie szczerze, mamy hit, zdobywca już wielu nagród za tekst. Dzisiaj w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej Muzycznej. Zaraz jedziemy w tournée z Zamknij Oczy Nel. A ten sezon tak, Maciej Buchwald, performer, autor scenariuszy, artysta kabaretowy, ale przede wszystkim też reżyser filmowy, współpomysłodawca i reżyser chyba największego hitu popkulturowego dekady, a może i trzeciej RP, czyli 1670. Tak, Maciej Buchwald stworzy komedię narodową. Taką mu zadaliśmy tu zadanie. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego Wypiora, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Dziewczynce, która ma problem z samoakceptacją. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to, że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolita, a nazwisko Polska. O tym wszystkim, co w tym spektaklu i jak się to będzie toczyć, kiedy twoją mamą jest Matka Boska, a ojciec jest światowidem i jak kryzys prawdziwych, tradycyjnych wartości może się tutaj napiętrzać, opowie Maciek Buchwald na koniec sezonu.
12: A te pozostałe premiery?
15: No, myślę, że to jest bardzo mocny sezon. Ja bardzo wyczekuję tych międzynarodowych, bo z jednej strony i ta perspektywa azjatycka, w Polsce jest bardzo mało teatru z Azji. Trochę jesteśmy połączeni z Koreą, ale mamy bardzo wąskie okno, więc tutaj osoba Choka Faya i tego, o czym on chce opowiedzieć i w jaki sposób w kontekście Chin, jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony niesamowicie istotna dla mnie dwóch wielkich artystów francuskich, dzisiaj absolutnie topowych. Julien Gosselin otworzył w tym roku Festiwal w Odeonie swoją kolejną wielką produkcją. Przepraszam, tak, Festiwal w Awinionie swoją kolejną wielką produkcją. No, dyrektor Odeonu, nie można wyżej i nie można chyba ważniej w europejskim teatrze. Tutaj wszystkie ręce na pokład i no, nowy łączy się ze starym. Po raz pierwszy w historii Narodowy Stary Teatr razem z Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. Tutaj łączone obsady pod batutą dyrektora Odeonu. No, takiej produkcji chyba czekaliśmy dekadę o takiej też skale i randze międzynarodowej. Ale z drugiej strony Filip Ken, no, jeden dzisiaj z najważniejszych. Właśnie w czerwcu premiera w berlińskim Volkswagen, chwilę wcześniej w Hamburgu. No to są najważniejsze sceny europejskie, więc mamy rzeczywiście w Krakowie. Ja sam trochę nie dowierzam, powiem Państwu szczerze. Widziałem wczoraj minę dyrektora Kotańskiego z Teatru Telewizji, który tylko robił się coraz bardziej zaskoczony, aż stał i powiedział, że to jest imponujące i wychodzi z zawstydzeniem. Więc tak, nie ukrywam, że to, co przygotowaliśmy i ten program jest niesamowity. Czekam na te rzeczy międzynarodowe, ale czekam też na młodych twórców, bo oni są bliscy również dla mnie. Ja już może trochę nie jestem aż chociaż Polska, prawda? Zawsze to miano tego młodego artysty jest dość długo w polskim teatrze. To tutaj Gosia Wdowik i Mikita Iwińczyk to dzisiaj dla mnie jedne z dwóch bardzo różnorodnych głosów. Tutaj bardzo mocna polityczna wypowiedź Mikity. Niełatwo jest dzisiaj być polsko-białoruskim artystą w Polsce. Niełatwo szczególnie, kiedy ten akcent blisko brzmi do akcentu ukraińskiego. O tym opowie Mikita i myślę, że to dla nas może być przejmująca premiera, a z drugiej strony Anety Grzeszykowskiej, wspaniałe lalki w spektaklu Gosi Wdowik, no to są naprawdę takie rzeczy, na które jechalibyśmy do co najmniej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby zobaczyć wystawę, a zobaczymy to na scenie krakowskiej.
12: W tym sezonie Państwo przygotowali znacznie więcej nowości i też trzeba napomknąć o nowej oprawie komunikacyjnej sezonu, nowych plakatach.
15: Tak, to znaczy rozwijamy i dla mnie to jest bardzo istotne, no ta przestrzeń wizualna, przestrzeń publiczna jest bardzo istotna. My chcemy pracować z dobrymi artystami, artystkami nie tylko na scenie, ale również poza nią. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku wybraliśmy Martynę Pazerę, kobietę, graficzkę pochodzącą ze Stargardu, która przedstawi nam plakaty i ten sezon, który już Państwo nawet mogą zobaczyć. Dla mnie to jest bardzo istotne, szczególnie, że tak jak dzisiaj opowiadaliśmy, będziemy blisko współpracować z Krikoteką, z Anką i Wilhelmem Sasnalami choćby, więc dla mnie osobiście sztuki wizualne są bardzo ważne. Ja też dużo tutaj współpracuję na różnych polach i przecięciach z artystami z tego pola, więc cieszę się rzeczywiście, że w tą stronę idziemy, ale jeszcze bardziej chyba z tych ścieżek programowych, o których mówiliśmy. To znaczy, to jest chyba jakaś wyjątkowość i myślę, że dobrze by było pomyśleć o Narodowym Starym Teatrze trochę jak o właśnie Muzeum Narodowym. To znaczy, nasze zbiory obecne mocniej, dokonania są za duże, żeby zmieścić je w jednej sali. I tak jak idziemy do Muzeum Narodowego i mamy salę klasyczną, salę współczesną, salę renesansową, tak i tu w Narodowym Starym Teatrze mamy 5 ścieżek, bardzo różnorodnych, w których i tak, powiem szczerze, z trudem udaje nam się upchnąć to wszystko, co przygotowujemy dla naszych widzów i widzek. Tęczowa flaga wisi na fasadzie Narodowego Starego Teatru, pomimo tego, że chciano ją ściągnąć w sposób agresywny i brutalny. My ze swoimi działaniami idziemy dalej. Jestem bardzo wdzięczny i cieszę się z tego eventu, który miał miejsce w niedzielę, gdzie wszyscy niemal dyrektorzy teatrów krakowskich wspólnie nie tylko wzięli udział w spektaklu Bartka Szydłowskiego, Procesu Eliusza Niewiadomskiego, ale przede wszystkim w debacie Teatr i Demokracja. To jest takie hasło, które Bartkowi podrzuciłem bardzo konkretnie, bo ja wierzę w te wartości demokratyczne, że one są ważne i teatr tak długo jak będzie mógł, musi być miejscem, gdzie my opowiadamy sobie dlaczego i w jaki sposób właśnie te wartości i za nimi chcemy podążać. Więc tak, ja swoją karierę rozpoczynałem od spektakli antyfaszystowskich. Jestem osobą, która jest rodowitym dolnoślązakiem. Jestem dyrektorem Polskiego Teatru Narodowego z czeskim nazwiskiem. Mam w sobie korzenie żydowskie, czeskie, ukraińskie, śląskie i polskie. Moja babcia urodziła się w Bośni. Jak ktoś zrobi konkurs na Polaka, to ze mnie jest taki Polak jak z Tygrysa Kot. Więc nie ukrywam, że bardzo osobistym jest dla mnie to, kiedy ktoś mi wygraża i mówi, że w tym konkursie na polskość jedni nimi są, a drudzy nie. I dopóki jestem dyrektorem sceny narodowej, będę walczył o to, żebyśmy my mieli głębokie zrozumienie tego, w jakim miejscu geograficznie i społecznie żyjemy. Stąd też premiera Sąsiadów, spektakl o tożsamości polsko-ukraińsko-żydowskiej, o traumach, które w sobie nosimy, niezgodzie i bólu, który jest bólem dziedziczonym. Pół rodziny, którą miałem, zginęła, czy to w momencie przesiedleń, czy w momencie II wojny światowej. I o tej historii też należy opowiadać w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, nawet jeśli nie jest to do końca historia bliska Krakusom. A jeśli chodzi o kwestie ścieżek programowych, to właśnie tutaj jest dla mnie czymś bardzo, bardzo istotnym, żeby opowiedzieć o z jednej strony poszukiwaniach bardzo mocno formalnych, czyli taka ścieżka radykalna ciekawość. Tutaj ambasadorzy Anka i Wilhelm Sasnalowie i wiele mówić nie trzeba tak naprawdę. Artyści wizualni, plastyka jako główny kierunek. Druga to Polska Sprawdzam, patronka Agnieszka Holland. Dzisiaj jedna z najodważniejszych twórczyń w Polsce i takie bardzo mocne wezwanie nas do tego, żeby ta polityczność i odwaga artystyczna dzisiaj w rozmowie o Polsce była niesamowicie istotna. Mamy również powidoki historii. My się absolutnie z tego, o co pytaliście Państwo wcześniej, my się nie w żaden sposób nie chcemy rezygnować czy udawać tej wspaniałej tożsamości, z której jesteśmy dumni i wokół wystawień przecież klasyki Wyspiańskiego, Mickiewicza, również literatury międzynarodowej, ale też Broszka, do którego się odwołujemy w tym sezonie. Więc w tych powidokach historii zaglądamy przez osobę Anny Dymnej do tego, co było w polskim teatrze i jak możemy o nim myśleć. A na koniec dwie, które mają też poszerzyć pole Narodowego Starego Teatru, czyli z jednej strony rodzina w teatrze, bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, musimy chcieć z nią współdzielić i tworzyć dla niej dostępność w kulturze, a z drugiej strony przestrzeń doświadczeń, bo już chyba udało nam się nauczyć naszych widzów i widzki, że rozumiemy zadania narodowej sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
12: To w takim razie jaka jest rola wspomnianych ambasadorów?
15: Z jednej strony, i to było dla nas bardzo ważne, każda z osób, które zaprosiliśmy, napisała do nas pewien rodzaj listu. Te listy przedstawiliśmy zespołowi, wręczamy je artystom. To są pewne czasem pytania, które postawili przed nami, czasem pewnego rodzaju inspiracja, czasem bardzo wzruszające podziękowania za to, że mamy dzisiaj odwagę i chęć w pewne tematy po prostu inwestować. Naszą energię twórczą, nasz czas, naszą odwagę. Ale to nie wszystko. Każda ze ścieżek będzie otwierana właśnie pewnym wydarzeniem z osobami ambasadorów. Już wiemy, że będzie projekcja filmów z Anną i z Wilhelmem Sasnalami, tego filmu, który do niedawna na podstawie literatury Walsera miał premierę również w Krakowie. Ja bardzo zachęcam i będę namawiał, żeby też tworzyć jakiegoś rodzaju wspólny projekt wizualno-teatralny. Jesteśmy w rozmowie z wieloma podmiotami. Ja nie wiem, czy to będzie przy okazji samych Sasnali, ale rozmawiamy i z Bunkrem Sztuki, i z Wawelem o tym, jak w ogóle możemy przybliżyć sztuki performatywne właśnie do sztuk wizualnych. Agnieszka Holland bardzo bym chciał ściągnąć i o tym rozmawiamy na premierę Migrantów, bo to jej doświadczenie takiego drugiego wystawienia legendarnego. Wtedy jej szefem w zespole filmowym był Andrzej Wajda. Jest taka anegdota, że on jechał przez Śnieżycę, spektakl premierowy został opóźniony o chyba nawet godzinę, żeby Andrzej Wajda mógł go zobaczyć, a potem chwilę później on wystawił swoją własną wersję, między innymi z Jerzym Szturem, legendarne wystawienie w Teatrze Telewizji, więc tutaj jest dużo jakby połączeń między nami, a mogę zdradzić, bo to też będą niektóre rzeczy piękne, zaczniemy uroczystym Salonem Poezji 18 października. Tą ścieżkę właśnie Powidoki Historii i Ania Dymna zaprosi na Salon Poezji wokół Ireny Santor, która będzie gościć na Salonie Poezji, a niektóre utwory Ireny Santor wykona Ralf Kamiński.
12: A skoro wywołał pan tutaj osobę Ralfa Kamińskiego, to moje pierwsze skojarzenie było oczywiście Balbo. W końcu Narodowy Stary Teatr zasłynął w ostatnich sezonach organizacją nieszablonowych bali. Więc czy bale powrócą?
15: Są bale, oczywiście. Mamy bale. Bardzo się cieszymy. Będzie i bal karnawałowy i tutaj myślimy z panią Anią Dymną, jak też być może tutaj to połączyć. Może wejdziemy w też jakąś rodzaj działalności charytatywnej. Trochę mi tego brakuje w Krakowie. Jestem takim przyzwyczajonym, że jednak w karnawale tańczymy i szukamy celi, jak możemy też wesprzeć osoby potrzebujące. Będzie koncert współgłosów tutaj, ale oczywiście będzie też queerowy bal. Rzecz, która została bardzo doceniona pod koniec ubiegłego sezonu. LGBT Plus Diamond Awards, najważniejsza nagroda środowiska LGBTQ, która została właśnie przyznana Narodowemu Staremu Teatrowi Queerowemu Majowi za bal queerowy, więc te wszystkie rzeczy będą i nawet dużo, dużo więcej, ale tak jak widzieliście, no nie jesteśmy w stanie już o tym opowiedzieć w ramach jednej konferencji.
2: A więcej o planach i pomysłach Narodowego Starego Teatru przeczytacie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych instytucji.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
16: 80 tysięcy pasażerów, 70 tysięcy przejechanych kilometrów i wysokie noty wystawione przez użytkowników. Tak w skrócie przedstawiają się 2 lata funkcjonowania systemu Likebus. Zarząd transportu publicznego zakończył ten pilotażowy program, ale usługa zostanie z mieszkańcami Skotnik na stałe. Co więcej, dostępna jest też nowa wersja aplikacji przypisanej do systemu. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
13: To zmieni nasze miasto.
17: To system, który umożliwia pasażerowi, użytkownikowi zamówienie danego pojazdu bezpośrednio praktycznie pod same drzwi swojego domu. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
16: Trochę jak Telebus, kiedyś coś takiego funkcjonowało.
17: Może inaczej, bo Telebus tutaj musi mieć te fizyczne przystanki, no i nie możemy go zamówić teoretycznie z wyprzedzeniem 15-minutowym. Tutaj w przypadku tego systemu możliwe było w ramach projektu unijnego no i ogólnie tak jakby tego projektu badawczego wygenerować przystanki, które są w terenie poprzez aplikację. Tak jak podobnie w teraz słynnych aplikacjach do zamówienia pojazdu raczej osobowego w różnych aplikacjach taksówkarskich. Natomiast tutaj no my postawiliśmy na to, żeby właśnie była taka możliwość, taka wszechstronność, bo wiemy doskonale, że musimy wyjść frontem do użytkownika. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to to, że nie jest to tak, jak część osób mówiła, taksówka na życzenie z budżetu podatników, ponieważ jest to, że tak powiem, usługa, która jest odpłatna, tak jak komunikacja miejska. Jeżeli posiadamy bilet na wszystkie linie, to możemy po prostu bezpośrednio podróżować. Jeżeli nie mamy takiego biletu miesięcznego, no to po prostu kupujemy normalne bilety do kasowania. Natomiast tutaj czym to jest inne od tej przysłowiowej taksówki. To, że w ramach, że jest to komunikacja miejska, no to jeżeli my sobie żądamy jakiś przejazd z punktu A do punktu B, a widzimy, że w tym samym czasie jakiś inny pasażer, no możliwe, że załapie się gdzieś na tej trasie, a mają albo bardzo podobne punkty docelowe, albo przecznicę dalej, albo przecznicę później, no to algorytm tego systemu po prostu połączy te dwa przejazdy w jeden, no i tym samym zachowując przede wszystkim paliwo, czas, że nie trzeba jechać z punktu A do punktu B, potem wrócić do kolejnego punktu, no i tak w koło, tylko faktycznie chodzi o to, żeby te przejazdy były łączone.
16: Czyli zamawiamy sobie taki autobusik i po drodze możemy też zbierać, mówiąc kolokwialnie, pasażerów z różnych lokalizacji na danej trasie.
17: Mówimy przede wszystkim tutaj o terenie Skotnik, bo na tym terenie w ramach projektu unijnego został uruchomiony system. Natomiast teraz już z racji tego, że no, projekt unijny został zakończony, no jesteśmy na takim finiszu, że no, aplikacja do tak jakby zarządzająca tym wszystkim będzie wygaszana. Będzie funkcjonowała nasza aplikacja miejska, którą będzie można pobrać od początku września. No to tutaj my będziemy chcieli rozwijać tak jakby więcej, bardziej ten system. O dodatkowe autobusy, co będzie oznaczało poszerzenie zakresu nie tylko Skotniki, bo docelowo chcielibyśmy uruchomić również w innych miejscach. No i przede wszystkim w momencie, jak to będzie nasza aplikacja, to będziemy też mogli ją rozwijać bardziej personalnie o te rzeczy, które wiemy, bo mamy cały czas zwrotne informacje od użytkowników o bolączkach aplikacji, tudzież bolączkach systemu, co będziemy chcieli, że tak powiem, rozwijać. Co jest ważne, a jeszcze nie padło, dlaczego taki system? System jest taki, a nie na przykład dlaczego nie tradycyjne autobusy? Jak większość słuchaczy zapewne wie, rejon Skotnik jest rejonem o gęstej zabudowie niskich domów, co oznacza, że no mamy tam po prostu wąskie ulice i nie jesteśmy w stanie w pełni obsługiwać tego rejonu tak samo, jak obsługujemy no, większość układu drogowego normalnymi autobusami, czy nawet autobusami mini. No tutaj w przypadku Skotnik musieliśmy wyciągnąć działo w postaci naprawdę małych pojazdów, które są w stanie przewieźć 6 pasażerów. Natomiast no, widzimy, że zdaje to pozytywny rezultat, bo no, nie mieliśmy sytuacji jeszcze takiej na dobrą sprawę, gdzie by ci pasażerowie by się nie pomieścili. No a na dobrą sprawę rejon nie jest ogromnie wielki, więc jesteśmy w stanie szybko, kompaktowo obsłużyć ten rejon na kilku autobusach.
16: Czy mamy jakieś statystyki dotyczące liczby pasażerów i pasażerek, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Likebus w ramach tego pilotażowego programu? On chyba wystartował gdzieś z początkiem ubiegłego roku, więc no niemal 2 lata.
17: Tak, po niemal takim okresie można powiedzieć, że mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Więc to nie jest traktowane stricte zero-jedynkowo jako taksówka dla jednej osoby. Również tutaj byli użytkownicy, którzy zamawiali czy to dla siebie i dla kogoś innego, czy to po prostu przejazdy łączone. Łącznie po samym terenie Skotnik Likebusy przejechały

0: ponad 50% rezerwacji. Łączna ocena Lightbusa to jest 4,94 na 5. Więc widzimy, że ta średnia ocena, która jest, jest naprawdę no, na najwyższym praktycznie poziomie. No wiadomo, że celowalibyśmy w piątkę, natomiast no, też wiemy doskonale, że mieliśmy nieraz po prostu problemy i co użytkownicy mieli prawo to ocenić. Natomiast no, ocena końcowa jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, dlatego też no, wiemy doskonale, że musimy rozwijać dalej ten system, a kto wie, kiedyś dobijemy do jeszcze lepszej statystyki.
1: Kiedy Państwo uruchomią tę własną aplikację i czy ona będzie w jakiś sposób połączona, albo czy być może będzie też możliwość zamawiania Lightbusa za pomocą aplikacji M Kraków?
0: Tutaj przede wszystkim mamy teraz, że tak powiem, w harmonogramie dwie bardzo ważne rzeczy. Użytkownicy wszyscy korzystają z tej samej aplikacji, z której korzystali dotychczas. Natomiast od soboty będą musieli korzystać z nowej aplikacji, którą są w stanie pobrać już od początku września w normalnym swoim sklepie w telefonie, czy to dla systemu iOS, czy to dla systemu Android. Aplikacja się nazywa Lightbus 2.0 i oni mogą już pobrać tą aplikację od początku września, zarejestrować się tam, ponieważ ze względu na, no wiadomo, RODO, nie byliśmy w stanie tych wszystkich kont z jednej aplikacji przeimportować do drugiej aplikacji. No i ci użytkownicy będą w stanie, że tak powiem, móc się pobawić tą aplikacją przez kilka dni. No od soboty już na spokojnie będą mogli sobie rezerwować wszystkie przejazdy. Już wcześniej będą mogli rezerwować przejazdy na najbliższy tydzień, bo również aplikacja posiada taką możliwość jak zarezerwowanie sobie przejazdu na za 3 dni.
2: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Prawie 2 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Dzięki inwestycji park zyska m.in. system odzyskiwania deszczówki, zbiorniki retencyjne i przepuszczalne alejki.
3: Eko Kraków.
4: W ostatnich dniach zostały opublikowane wyniki unijnych dotacji na różnorodne działania w związku z programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I wśród projektów, które uzyskały takie dofinansowanie, znalazł się jeden z krakowskich parków. Tym razem udało się nam pozyskać takie zewnętrzne środki dla Parku Kurdwanów w dzielnicy 11. To jest blisko 1,9 miliona złotych, czyli 1,9 mln złotych, które pozwoli na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury właśnie w Parku Kurdwanów. Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej oraz wgłębnikiem, czyli takim otwartym zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wody opadowej. Również zmiany będą dotyczyły nawierzchni alejek asfaltowych, które zostaną zastąpione materiałem przepuszczalnym, będą to alejki mineralne. Wymienione też zostaną stare lampy na oświetlenie energooszczędne. Więc te działania mają tutaj duże takie znaczenie środowiskowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie w ramach tego dofinansowania takie wsparcie dla działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury właśnie zorganizować. Park zyska również nowe elementy małej architektury, budki lęgowe, hotele dla owadów. Całość oczywiście zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia drzew, byli wykonany będzie też ogród deszczowy, dzięki czemu miejsce stanie się jeszcze bardziej zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyrody, bo tutaj te działania z zakresu właśnie przyrody, wsparcia bioróżnorodności są bardzo ważne. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, a całkowity koniec tych wszystkich prac na ten moment wstępnie szacowany jest na trzeci kwartał przyszłego roku. To zadanie ma budowa systemu odzyskiwania wody w parku Kurdwanów.

0: ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście wspierania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta. Przyczyni się do poprawy lokalnego obiegu wody, stosunków wodno-glebowych, a tym samym zapewni możliwość wykorzystania wody przez roślinność. Stworzy to też korzystne warunki dla rozwoju różnorodnych form życia, wspierając właśnie tak bardzo pożądaną w miastach bioróżnorodność. Pozwoli też na utrzymanie wyższych poziomów wilgotności w parku, co oczywiście ma pozytywny wpływ i takie przełożenie właśnie na rozwój roślinności, na zapewnienie źródeł wody dla dzikich zwierząt, szczególnie w okresach suszy. Odpowiednio zaprojektowane systemy filtracji i retencji ograniczą spływ zanieczyszczeń do środowiska, co korzystnie wpłynie na zdrowie ekosystemów i ich mieszkańców. Też bardzo ważnym działaniem w tym zakresie będzie edukacja, bo w tym projekcie również zaplanowaliśmy działania edukacyjne, które będą skierowane do uczniów szkoły sąsiadującej z parkiem, tak żeby informacja na temat tych działań i świadomość w zakresie wprowadzania tego rodzaju działań była podnoszona. Ta edukacja jest tutaj bardzo ważna, ponieważ to młode pokolenie za moment będzie kształtowało rzeczywistość, w której żyjemy. Więc te działania również tutaj zostały ujęte. Bardzo często takie działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury to nie są działania, które wyglądają w terenie spektakularnie, więc warto o nich mówić, warto zaznaczać tutaj właśnie obecność tego rodzaju działań, ponieważ no, nasadzenia zieleni, różnego rodzaju roślinność wygląda dość normalnie na terenie parku, natomiast nie zawsze tutaj jest gdzieś za tym taka świadomość, że właśnie to są jakieś zbiorniki retencyjne, to są ogrody deszczowe, które pełnią jakąś określoną funkcję dla całego tego ekosystemu, bardzo istotną, więc nie zależało nam na tym, żeby właśnie również tutaj te działania edukacyjne zaplanować. Cieszymy się, że to finansowanie zewnętrzne udało nam się pozyskać na te działania. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj szybko i sprawnie podpisać umowę. Natomiast te działania, które mamy zaplanowane dla Parku Kurdwanów, rozpoczną się jeszcze w tym roku. Jeszcze właśnie w tym miesiącu, we wrześniu, planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.
1: Więcej na stronie ZZM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Jeżeli nie słuchacie nas od samego początku i jakimś cudem dopiero teraz włączyliście radia, to ode mnie taka mała przypominajka. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania magazynu To jest tydzień, który potrwa jeszcze tak mniej więcej 15 minut. Po przerwie czas na kulturę. To jedna z mniej rozpoznawalnych, choć bardzo aktywnych scen na teatralnej mapie Krakowa. Mowa o Teatrze Przypadków Feralnych, który po latach takiej trochę tułaczki właśnie tej jesieni zadomowił się przy ulicy Świętego Krzyża 14.
3: Na deskach teatrów.
4: Teatr bez własnej sceny działać może. Mamy wiele przykładów, że takie teatry działają i w Krakowie, i na całym świecie. Niemniej, nie ukrywajmy, posiadanie własnej przestrzeni sprawy zdecydowanie ułatwia. Natalia Mazurkiewicz, prezes zarządu Teatru Przypadków Feralnych. Ułatwia pod kątem logistycznym, ułatwia pod kątem organizacyjnym i przede wszystkim ułatwia pod kątem artystycznym, że faktycznie możemy planować już spektakle z myślą o konkretnej przestrzeni, o przestrzeni, którą znamy, której możliwości możemy w pełni wykorzystać i do której możemy też zaprosić widzów i ugościć ich w jak najbardziej komfortowy sposób.
1: No właśnie, bo te sceny sami tworzycie od samego początku. To wy ją możecie, tę przestrzeń, przestrzeń zaplanować sobie tak, jak chcecie, pod własne potrzeby.
5: Michał Szafarski, aktor, reżyser, wiceprezes Teatru Przypadków Feralnych. Dokładnie tak. Zanim jeszcze tutaj ruszyliśmy z takim małym przedekorowaniem przestrzeni usiedliśmy wszyscy razem z zarządem, z naszą scenografką i pomyśleliśmy, jak faktycznie ta przestrzeń może dla nas funkcjonować najlepiej, a jednocześnie, żeby też była przyjazna dla naszych gości, zarówno widzów, jak i osób, które chciałyby tutaj współtworzyć z nami tę przestrzeń teatralną, które chciałyby zaprezentować swoje wydarzenia, ponieważ też jesteśmy otwarci na to, żeby ci goście nas odwiedzali, żeby prezentowali różne formy swojej twórczości teatralnej, muzycznej, literackiej, wszelkiego rodzaju działalności artystycznej.
1: Do tej pory działaliście w klubie pod Jaszczurami w Rynku. To pewnie dość trudne pożenić działalność teatralną, działalność klubową, no w miejscu tak specyficznym jak Jaszczury.
4: My jesteśmy bardzo wdzięczni klubowi pod Jaszczurami, klubowi pod Jaszczurami za wszystkie lata, które spędziliśmy razem, za możliwości, które nam udostępnili. Jednak byliśmy tam cały czas jednym z wielu gości zarówno muzycznych, jak i pod kątem organizacji różnych konferencji naukowych, politycznych.
5: Bywało tak, że na przykład czasami zdarzało nam się nie zgrać i na przykład kiedy kończyliśmy spektakl, ruszało karaoke i przy pięknej, dramatycznej scenie na przykład ktoś umiera, nagle leciało Country Roads. No i tragedia z marszu stawała się tragikomedią. Nasi widzowie wydawali się zadowoleni. Sprawiało to wrażenie, że tak miało być, no i tego się trzymaliśmy.
1: No ale wasz teatr też jest dość specyficzny i bardzo charakterystyczny. Opowiedzcie coś o sobie, bo jesteście trochę jednak niszą. Nie będę mówił, że na marginesie, absolutnie nie, naszej nomen omen sceny teatralnej w Krakowie. Kim w ogóle jesteście? No przybliżcie trochę słuchaczkom i słuchaczom swoje biografie, swoją działalność.
4: My jesteśmy najgorszym teatrem w Krakowie.
1: Ale reklama, to antyreklamę robisz.
4: Wolę ostrzec, niż żeby ktoś przyszedł i potem był rozczarowany, dlatego niech ktoś przychodzi z pełną świadomością, co tutaj się dzieje. Zajmujemy się teatrem absurdu, zajmujemy się nim w zasadzie od samego początku, czyli od 2018 roku. Na naszej scenie można zobaczyć inscenizację tekstów Sławomira Mrożka, Jozina Ionesco, Gałczyńskiego, Różewicza, Witkacego i tak naprawdę wielu twórców właśnie działających powiedzmy w pierwszej połowie i do lat powiedzmy do lat 70. XX wieku. My traktujemy teatr absurdu jako furtkę o tym, żeby rozmawiać o tematach, które są dla nas ważne, ale nie robić w tego sposób, który ma kogokolwiek edukować. Czy dydaktyzować. Mamy nawet taką fajną sytuację, do którą możemy przytoczyć, że widzowie odbierają nasze spektakle na zupełnie dwóch poziomach, czego absolutnie nie chcemy tutaj wartościować, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Niemniej są osoby, które przychodzą, oglądają nasze spektakle, mówią świetny tekst o wolności. Przykładowo, przychodzą zupełnie inne osoby na ten sam spektakl, to akurat było na pełnym morzu Sławomira Mrożka, i słyszymy komentarz, że to jest świetny teatr dokumentalny o historii trzech rozbitków na morzu i nasz widz jest skłonny przynieść nam więcej materiałów, gdybyśmy chcieli stworzyć kolejny spektakl opowiadający o historiach tragicznych katastrof na morzu.
5: Teatr absurdu to jednak nie wszystko, bowiem mamy też w ofercie spektakle muzyczne z muzyką na żywo. W tym momencie przygotowane mamy dwa takie spektakle i to są ballady Kochanków i Morderców na podstawie piosenek Nicka Cave'a. A teraz 19-20 września zapraszamy na naszą najnowszą premierę, czyli Kryzys w branży szarlatanów na podstawie piosenek do wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
1: Jest przestrzeń. No skoro funkcjonujecie już lata w Krakowie, ale no chyba zadam to pytanie, czy jest przestrzeń na teatr absurdu i jak sobie radzicie, bo takim mniej instytucjonalnym w cudzysłowie oczywiście teatrom jest chyba trochę ciężko albo pod górkę.
4: Jesteśmy na pewno w trudniejszej sytuacji niż teatry instytucjonalne, przede wszystkim przez ograniczone możliwości docierania do naszych odbiorców, bo zainteresowanie teatrem absurdu jest i jesteśmy w stanie zapełnić naszą salę, salę co prawda kameralną, jednak widzowie przychodzą, wracają, mamy osoby, które potrafią dwa albo trzy razy oglądać jeden spektakl. Miewaliśmy komentarze, że dopiero nasz teatr wyjaśnił widzom, jaka jest różnica pomiędzy kinem i teatrem i że teatr to tak naprawdę nie jest gorsze kino. Więc myślę, że przestrzeń na teatr absurdu jak najbardziej jest. Bardziej problematyczne jest dla nas dotarcie do odbiorców, którzy faktycznie chcieliby przyjść, tylko po prostu o tym miejscu nie wiedzą.
5: Teatr absurdu to też specyficzny humor, którego nie każdy zrozumie. Na szczęście nasi widzowie, też przez nasze kampanie reklamowe, w których staramy się odwracać sytuację, mówić, że jesteśmy najgorsi, mówić, że nic nam nie wyszło. Jeżeli ktoś zaczyna rozumieć humor naszej kampanii, to wiemy, że na pewno zrozumie też humor spektakli, które one reprezentują, a jest to świetna trampolina do poruszania różnych tematów, tematów trudnych, tematów, które dotyczą obecnego społeczeństwa. Lata 50., 60., kiedy Teatr Absurdu rodził się, to lata wielkich niepokojów, wielkiej niepewności. I tak naprawdę my do tej niepewności i niepokoju wracamy. Sytuacja geopolityczna, sytuacja społeczna, wszelkie napięcia, których doświadczamy na co dzień, one bardzo mocno przywołują te perspektywy sprzed 60-70 lat. I widzimy to też w rozmowach z widzami, którzy faktycznie dostrzegają te paralelne sytuacje w spektaklach i w życiu codziennym.
1: Ja odnoszę wrażenie, że tak w latach 50., 60., gdy rodził się Teatr Absurdu, władza poczucia humoru nie miała za grosz. Teraz też różnie z tym bywa. No i chyba generalnie z naszym społeczeństwem jest tak, że nie mamy poczucia humoru jakiegoś tak zbytniego, albo może nie wiem, inaczej, dystansu może do siebie i lubimy się chyba za bardzo obrażać, tak mi się wydaje, więc macie naprawdę solidnie pod górkę, no.
4: Trochę tak, co nie zmienia faktu, że ratują nas właśnie te lata 50., 60., że nie mówimy bezpośrednio o społeczeństwie, które czyta, że tak, to są nasze bieżące problemy, to my jesteśmy tymi bohaterami, którzy występują na scenie. Nie, to byli nasi dziadkowie, to były osoby, które już w tym momencie traktujemy jako jakiś rodzaj może reliktu poprzednich czasów.
1: No trudno przekładać realia lat 50. do trzeciej dekady XXI wieku. No trudno to robić.
4: Trudno też uwierzyć, że babcia zamieni się w gęś na końcu spektaklu, co daje nam pewnego rodzaju właśnie zdystansowanie wobec tych treści, które chcemy przekazać. I myślę, że jeżeli trafimy na odbiorców, którzy to poczucie humoru jednak mają, bo jednak są takie osoby, które gdzieś funkcjonują i szukają tego rodzaju treści, chociażby sukces serialu 1670 pokazuje, że jednak mamy specyficzne poczucie humoru, które do wielu osób trafia. My mamy tak naprawdę trochę podobny humor jak w wspomnianym serialu.
5: Ten płaszcz Teatru Absurdu nam na to pozwala, bo faktycznie czujemy pewien dystans. Troszkę historyczny, troszkę ten fizyczny do tych postaci, które obserwujemy na scenie. Więc nawet jeżeli, cytując klasyka, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie, widzowie nie do końca są tego świadomi, a potrafią się świetnie bawić. Nawet widzimy to w spektaklach, kiedy mamy bardzo mocno rozwiniętą tę strefę interakcji aktora z widzem, kiedy aktor ośmiesza widzów. To jest w lekcji Jozina Ionesco, ośmiesza ich jak uczniów nieprzygotowanych do lekcji, a oni zamiast się obrażać, no to śmieją się. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy aktor pyta na przykład męża, a żona wtedy dosłownie zrywa boki.
1: A mieliście kłopoty przez ten wasz humor albo przez absurd, przez groteskę? Czuliście w pewnym momencie, że a nie, chyba trochę jednak przegięliśmy, przesadziliśmy i może to się nie do końca dobrze dla nas skończyć?
4: Chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy się obawiali jakiejś katastrofy ze strony publiczności.
1: A nie tylko publiczności, różnych instytucji na przykład też, bo takie rzeczy też się zdarzały. Pikiety pod teatrem i tak dalej.
4: No my dopiero teraz mamy własną siedzibę, więc dopiero teraz mogą przyjść z tymi pikietami. Niewykluczone, że jeszcze nas to czeka. Na razie takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedyne sytuacje to było spotkanie się z niezrozumieniem, że na przykład w tym momencie będziemy też premierować z Nocą Cudów Gałczyńskiego. To jest bardzo abstrakcyjny tekst, gdzie babcia wierzy we wszelkiego rodzaju cuda, w pewnym momencie wsiada na miotło i odlatuje po prostu w sposób całkowicie abstrakcyjny. Są widzowie, którzy właśnie to rozumieją i rozróżniają to w kontekście realistycznej konwencji filmowej, jako przykład właśnie czegoś zupełnie innego, co może nastąpić w teatrze. Są widzowie, którzy powiedzą wprost głupie. No i jakby to były jednak niestety najbardziej radykalne reakcje. Nie mamy tutaj jakiejś dramatycznej historii o pikietach. Wszystko przed nami.
1: To słuchajcie, scena jest co prawda kameralna, ale skoro to wasz dom, no to oprowadzajcie. To powiedzmy, co w teatrze być musi, czego nie ma, co jest waszym marzeniem, żeby tutaj na tej scenie na krzyża się pojawiło. Które z was zaczyna oprowadzanie?
5: Rzecz najważniejsza w teatrze, od której zaczynamy każdą próbę, czyli ekspres do kawy. To jest pierwsza rzecz, którą kupiliśmy tutaj do teatru. Następna rzecz to miejsce, gdzie ten ekspres musi się znajdować, czyli kulisy. Stworzyliśmy kulisy. One, jak to w teatrach offowych, są może i wąskie, ale za to przeładowane do bólu, także aktorzy mogą tylko w nich stać, nie będą mieli okazji siedzieć, ale nic nie szkodzi, ponieważ u nas spektakle są tak skonstruowane, że aktor nie ma czasu się nudzić. Jak już wyjdziemy z naszych kulis, możemy spojrzeć na naszą publiczność. Publiczność dosyć kameralną, na 40 osób, może do 50.
1: Kurtyna jest, to Wyspiański co prawda nie malował ani ten, ale jest.
5: Tak, delikatna kurtyna jest, delikatne kulisy z bocznych kurtyn też są. Mamy również specjalne wyjście, które pozwala nam okrążyć scenę tak, żeby widzowie się nie zorientowali. Mamy reflektory. Kiedyś słyszałem, że podobno miara jakości teatru mierzy się ilością reflektorów. Tym się inspirujemy, dlatego inwestujemy w reflektory.
1: Więcej kilowatów.
5: Więcej kilowatów, na szczęście LED-owe, więc rachunki jeszcze nie wzrastają aż tak. Wszystko przez ekspres do kawy.
1: Krzesła są na widowni też.
5: Krzesła są, czekają na widzów. Niektóre miękkie, niektóre nie. Tutaj zależy od biletu premium. Dodatkowo mamy wyposażenie muzyczne właśnie do spektakli muzycznych. Mamy masę rekwizytów, które znajdują się w tym hobby horsing, w tym przetykaczka do ubikacji. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ich używamy, no to zapraszamy do nas na Świętego Krzyża 14.
4: Z remontu zostało nam jeszcze bardzo dużo kartonów. Te kartony też nie są przypadkowe, stanowią scenografię naszego najbardziej kultowego spektaklu, czyli lekcji. Tam profesor żyje w kartonowym świecie, w którym nigdy się nie wypakował.
1: Myślałem, że M jak miłość.
4: Myślał...
1: Nie, bo to tam ten serial i kartony, i katastrofa z kartonami, tak?
4: Tak, no to tutaj też mamy podobną katastrofę, tutaj one służą, a może nie będę zdradzać, za co służą. W każdym razie wyciąga się z nich bardzo różne rzeczy, chowa się do nich bardzo różne rzeczy i nie tylko rzeczy.
5: My jako patrioci też często słyszymy takie powiedzenie, że nasze państwo jest z kartonu, więc dlaczego teatr nie może być z kartonu?
1: Ja bym wolał teatr walczący, skoro patriotami jesteście.
5: Tak, walczymy ze wszystkimi tak naprawdę walczymy. Walczymy z aktorami, którzy na próbę o 17 przychodzą o 19.
1: Trzeźwi?
5: Przepraszam, nie słyszałem pytania. Walczymy z różnymi dofinansowaniami, bardzo chcemy ich nie dostawać. Skutecznie nam się to udaje. Walczymy z naszymi widzami, którzy bardzo chcieliby wnieść kawę, herbatę na widownię. Tłumaczymy, że jednak może nie jest to wskazane. No i walczymy ze sobą sami, żeby jednak kolejny rok, kiedy mówimy, w tym roku na pewno zamykamy, poprowadzić te instytucje dalej.
1: Ja w takim razie trzymam kciuki, by za każdym razem ta walka okazywała się zwycięska. No i w miarę swoich czasowych możliwości będę regularnie starał się pojawiać na Świętego Krzyża 14. A jeżeli zainteresował Was temat teatru przypadków feralnych, to odsyłam Was na stronę internetową tej instytucji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Kontrolowane poślizgi, techniki ratunkowe i przełamywanie barier psychologicznych. Już w ten weekend Zarząd Dróg zaprasza na zajęcia w miasteczku bezpiecznej jazdy. To stanie z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
10: Edukacja w Krakowie.
11: Zarząd Dróg co do zasady na co dzień dba o to, żeby drogi w mieście w Krakowie i ulice były odpowiedniej jakości. Natomiast równie głęboko na sercu leży nam bezpieczeństwo, jakie na tych drogach powinno występować, gdy idzie o ruch zarówno samochodów, jak i pieszych, jak i rowerzystów, czyli wszystkich uczestników ruchu drogowego. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W związku z tym, wykorzystując tydzień mobilności tegoroczny, europejską rokroczną akcję, postanowiliśmy przy pomocy również naszych partnerów wybudować takie specjalne miasteczko na parkingu pod centrum handlowym M1. Miasteczko bezpiecznej jazdy. Robimy to po to, żeby troszkę poszerzyć taką wyobraźnię kierowców, żeby kierowcy krakowscy mogli na własnej skórze w kontrolowany sposób, w kontrolowanych warunkach przekonać się, co by było, gdyby przeszarżowali, tak mówiąc po ludzku. Więc będzie symulator dachowania. Jak dowiedziałem się niedawno, funkiel nówka nieśmigany, więc kto z Państwa jako pierwszy będzie się dał symulować, to będzie jakby zupełnie pierwszą osobą, która oczywiście po testerach, która przeżyje coś takiego. Będzie symulator zderzenia, czyli na własnej skórze przekonamy się, jak silne nawet przy takiej niewielkiej prędkości jest zderzenie i jak to się przeżywa. Będzie można przeżyć wybuch poduszki powietrznej. Ja to przeżyłem kiedyś w realu, nic przyjemnego, więc to wszystko wpłynie na naszą wyobraźnię i mam nadzieję, że krakowscy kierowcy, którzy jakby przejdą przez te symulacje, troszkę potem inaczej spojrzą na to, jak się jeździ po krakowskich ulicach i żeby jednak tak bezpiecznie operować prawą nogą. Do tego również będą takie próby kontrolowanego poślizgu, też jest jest taka możliwość. Wszystko pod czujnym okiem Tomasza Czopika, byłego wielokrotnego rajdowego mistrza Polski, więc człowieka, który się naprawdę zna na prowadzeniu samochodu. Więc warto może poświęcić troszkę czasu i przyjść w sobotę, w najbliższą sobotę, 12 września, pomiędzy godziną 10 a 18, z taką małą przerwą w środku dnia między 13.15 a 14.15 na przerwę techniczną. Warto przyjść, pojawić się, zarejestrować się i skorzystać z tych atrakcji, bo one naprawdę otwierają oczy, wyobraźnię i później siadając za kierownicę i wyjeżdżając na ulicę Krakowa, będziemy może troszkę mądrzejsi i trochę inaczej popatrzymy na to, co się dzieje na ulicach i co może się ewentualnie stać.
9: Mówiliśmy o atrakcjach dla kierowców albo o próbach, które mogą przejść kierowcy. No pytanie, co z pozostałymi tak zwanymi użytkownikami dróg, chodników, dróg dla rowerów albo ciągów pieszo-rowerowych?
11: Oczywiście będą również i inne atrakcje poza atrakcjami dla kierowców, bo to wydarzenie jest rodzinne. Będzie taka strefa dla dzieci z między innymi malowaniem twarzy. Będzie można takie podstawowe znaki drogowe się z nimi zapoznać. Kto będzie zainteresowany, to również będzie stanowisko naszego laboratorium drogowego, więc tam będzie można zobaczyć, jak się bada drogi, właśnie chodniki, czy drogi dla rowerów, więc naprawdę sporo się tam będzie działo.
9: Hot dogi z asfaltem.
11: Tak jest, dokładnie tak, czyli takie wałki wyciętego asfaltu, więc będzie można zobaczyć te struktury drogi. Natomiast to oczywiście też jest tak, że te symulatory, o których mówiliśmy wcześniej, one nie są tylko przeznaczone dla kierowców. No, ktoś, kto nie jest kierowcą, a chciałby spróbować zobaczyć, jak to jest, to oczywiście też może to zrobić. To nie jest tak, że to jest tylko dla posiadaczy prawa jazdy. Absolutnie nie. Każdy, kto będzie chciał spróbować, to rzeczywiście będzie mógł tego doświadczyć na własnej skórze. Także zapraszamy gorąco. Najbliższa sobota, 12 września. Parking pod M1 w Krakowie.
9: Więcej na stronie ZDMK.
12: Zmieniamy temat.
9: Fabryka Schindlera, historię miejsca. To najnowsza wystawa, jaką już od połowy października będziecie mogli oglądać w tym właśnie oddziale Muzeum Krakowa. Ekspozycja to opowieść nie tylko o samej fabryce, ale także o ludziach i Zabłociu, które dawniej było bijącym sercem krakowskiego przemysłu.
12: Muzea w Krakowie.
13: Przede wszystkim to jest odpowiedź na takie zapotrzebowanie, które słyszymy od strony naszych zwiedzających, przyjeżdżających z całego świata. Bartosz Heksel, jestem kierownikiem oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a także kuratorem wystawy Fabryka Schindlera, historii miejsca. Ci ludzie chcą się dowiedzieć więcej o samym miejscu. Dlatego proponujemy, oprócz tego, że jest znana historia wojenna Oskara Schindlera, który poprzez swoje różne działania był w stanie uratować 1100 osób pracujących w tej fabryce, którą zarządzał, ale też kilku innych sąsiednich zakładów. Ale my opowiadamy też o tym, że to miejsce przecież miało swoją wcześniejszą historię, a także późniejszą, aż do właściwie współczesności. Tak więc opowiadamy zarówno o początkach rozwoju przemysłu na Zabłociu, na przełomie XIX-XX wieku. To był taki obszar początku właśnie przemysłu. Opowiadamy o żydowskich przedsiębiorcach, którzy odegrali dużą rolę w kształtowaniu właśnie tego okresu właśnie końca XIX wieku, początku XX wieku i samym rozwojem przemysłu na terenie Podgórza. Oczywiście historia wojenna, ale również późniejsza. Zakłady Telpot, jedne z największych zakładów produkujących właśnie różnego rodzaju części do radioodbiorników, aparaturę bardziej specjalistyczną, zatrudniały blisko 5000 osób, tak? Ale przez praktycznie cały okres siedzibą główną była właśnie Lipowa 4, dawne budynki wykorzystywane w czasie okupacji niemieckiej. To jest też także historia o tym, jak po 89 roku na fali przemian społeczno-gospodarczych ten przemysł zaczyna upadać, zmieniają się te obszary poprzemysłowe. Mówimy o tym, jaką rolę odegrał w ogóle film Lista Schindlera, który spowodował to, że nagle do Krakowa zaczęli przyjeżdżać ludzie zainteresowani tematyką wojny, zainteresowani miejscami, które znalazły się w filmie, albo które, można powiedzieć, udawały pewne miejsca historyczne, tak jak kamieniołom Libana.
14: No właśnie, jeżeli ktoś nie zna tej wojennej historii i przypadkiem trafi na dno kamieniołomu Libana, zobaczy gdzieś tam w ziemi wdeptane macewy, no to sobie pomyśli, rany boskie, Kraków nie zadbał o swoje żydowskie dziedzictwo, a to nie, no to jednak są makiety stworzone na potrzeby filmu.
13: To jest też taka ciekawa historia związana z tym, że zazwyczaj takie dekoracje, scenografie filmowe mają dosyć taki krótki swój żywot.
14: A one są trwałe, przecież tak, ileż lat, prawie 30 lat.
13: Tak, że coś, co miało być tymczasowe, przetrwało, wpisało się w ten krajobraz, no i dzisiaj też trwa jakby dyskusja, co zrobić z zagospodarowaniem tego terenu, który tak naprawdę leży tuż obok prawdziwego obozu, którym więziono właśnie junaków z Bałdyństu, czyli służby budowlanej. Więc ta historia rzeczywista z pewnym wyobrażeniem nakłada się. O tym chcemy powiedzieć, o pewnych właśnie rzeczywistości i fikcji w filmie Lista Schindlera, ale jesteśmy przekonani, że bez tego filmu, bez tego zainteresowania nie byłoby w tym miejscu muzeum. Prawdopodobnie te budynki podzieliłyby los innych poprzemysłowych budynków w tej części miasta, czyli no, zostałyby zniszczone.
14: Tak, zastanawiam się trochę nad koncepcją tej wystawy i nad miejscem właśnie, no bo wystawa poświęcona jest bardziej miejscu w szerszym kontekście, też ludziom, do tego zaraz przejdziemy, ale tak przyszło mi do głowy, że Zabłocie do tej pory nie doczekało się jakiegoś takiego upamiętnienia właśnie jako obszar i jako samo z siebie miejsce. Mamy Muzeum Podgórza, Zabłocie częścią Podgórza jest, ale jednak specyfika Zabłocia była trochę inna albo zupełnie inna niż samego tego macierzystego Podgórza i być może, no nie wiem, czy Emalia myślałaby o tym, żeby rozszerzyć trochę działalność właśnie na okolice, bo przecież i po sąsiedzku mamy i Hutę Szkła i wspomniany Telpot i tych zakładów masę, do dzisiaj zresztą ocynkownia na Zabłociu działa.
13: Tak, natomiast wystawa jest ułożona, można powiedzieć, takim przebiegu chronologicznym, czyli poznajemy te dzieje wcześniejsze, przedwojenne, tą historię wojenną, ale też to, co się dzieje z samym Schindlerem, z ocalonymi ludźmi dzięki niemu po wojnie. Oni zabiegali przez wiele lat o tym, żeby ta historia była znana, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się Schindlerowi za uratowanie ich życia, za uratowanie życia ich bliskich. Mówimy też o takich postaciach jak chociażby Mietek Pemper czy Leopold Pfefferberg, którzy przyczynili się do tego, że najpierw powstała książka Thomasa Kennelly'ego Arka Schindlera, a później jej ekranizacja już znana na całym świecie, czyli słynna Lista Schindlera. Część z tych ocalonych przez Schindlera przyjeżdżają do Polski po wielu latach właśnie w związku z otwarciem wystawy w 2010 roku. Także trochę ta opowiadana przez nas historia zatacza takie koło, tak? Ona nie kończy się w 1945 roku. Ci ludzie żyją w różnych miejscach na całym świecie, ale część z nich przyjeżdża na otwarcie wystawy. To jest taka sentymentalna podróż, często po kilkudziesięciu latach wracają do Polski po to, żeby no, być częścią tej wystawy, a przede wszystkim świadczyć o tej historii, która się wydarzyła. Także właściwie można mówić, że wystawa opowiada ponad 100 lat historii budynku, okolicznego Zabłocia, a także ludzi, którzy tą historię kształtowali. Natomiast nawiązując, my chcieliśmy też pokazać to Zabłocie współczesne, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20 lat no, zmieniło się bardzo. Tak? Z obszaru takiego poprzemysłowego stało się zupełnie czymś nowym, z nowymi mieszkańcami, ale są miejsca, które zachowały ten swój pierwotny charakter. Właśnie ten fragment ulicy Lipowej z dawną fabryką Schindlera, z krakowską Hutą Szkła. To jest właśnie, można powiedzieć, taki wycinek tego dawnego świata, który przetrwał. Przetrwał też dzięki właśnie trochę mitowi stworzonemu przez popkulturę. ale no jest i pewnie dalej będzie, tak? No bo trudno sobie wyobrazić jakąś taką wielkie przeobrażenie tego, tego obszaru. Wiadomo, zmienili się ludzie, jest dużo ludzi nowych, którzy nie znają historii tego miejsca. Nie słyszeli być może o, o Telpodzie, który no, zniknął, jako można powiedzieć, taki symbol końca tej przemysłowej epoki na Zabłociu. Do nich też chcemy dotrzeć, nie tylko z wystawą, ale z ofertą różnych wydarzeń towarzyszących, chociaż wiadomo, że no, tym pierwszym odbiorcą będą ludzie, którzy przyjechali do Krakowa właśnie z myślą o tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o samym miejscu i o Oskarze Schindlerze.
14: A nie jest trochę tak, że fabryka Emalia została trochę zdisneylandyzowana, używając socjologicznej nomenklatury, bo tak, podjeżdżają pod Emalię meleksy i takim meleksem można zwiedzić sobie Stare Miasto, taka obwoźna wycieczka, oprócz tego propozycje stałe wycieczek, czyli Auschwitz, kopalnie soli w Wieliczce i Emalia. Mamy po prostu kolejne punkty do odhaczenia, jak w Disneylandzie.
13: Myślę, że dla części osób to jest taki... najważniejsze jest to, żeby być w jakimś miejscu, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie i tyle, tak? Tak jak mówimy właśnie, odhaczyć kolejne miejsca, które gdzieś są, nie wiem, popularne, albo byli tam już znajomi, albo jeszcze ktoś inny. Natomiast to jest miejsce, wydaje mi się, też szczególne, bo w dalszym ciągu przyjeżdżają, może już nie ocaleni, ale ich krewni, ich rodziny. Dla nich jest to zupełnie inne doświadczenie.
9: Ja przypomnę raz jeszcze, wystawa od 15 października.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Za nami krótka przerwa. Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Ja nazywam się Kuba Kusy, a audycja, której słuchacie, nosi tytuł To jest tydzień. Teraz propozycja dla ciut młodszych słuchaczek i słuchaczy. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych.
12: Audycja edukacyjna w Krakowie.
15: Pierwszy dzwonek już jest za nami i razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
14: Czasu na antenie by nam nawet nie starczyło.
15: Zapewne tak, więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami i oby nie wróciła, natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć, no, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje i to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to są zajęcia, 9 tematów, w których my po prostu jesteśmy świetni.
14: Jakie to tematy?
15: To są zajęcia dotyczące Krakowa i jako takiego, to znaczy jego zabytkowej tkanki, tego, czym on słynie na świecie, a co jest często wpisane na listę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To są oprócz tego zajęcia o naszych zwyczajach i tradycjach, o takich sprawach jak lajkonik, jak szopki krakowskie, jak babski cumber. No wszystko to, co stanowi tą niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalej dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. Trzy z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Taki właśnie temat wsparty źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy w magazynie, a tutaj no, po prostu widocznych na ekranie komputera.
14: To oferta dla tych, którzy z takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa no to jest wyzwanie, można by powiedzieć, taką, w sumie mogliby Państwo taki challenge zrobić, odwiedź wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć, ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach nastąpiły i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, ale do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład poboczne. No to mówimy.
15: Tak, mówimy. No to cóż, no w Podgórzu można spotkać dinozaury. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
14: Żyły?
15: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie dwa nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzenie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się no, bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
14: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy, a przemoc symboliczna, słowna i także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już Pani powiedziała, się zaczyna. No i właśnie Państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
15: Tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, jak doszło do Holokaustu i tak dalej. No od czegoś się to zaczynało. My mogąc, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na macelnie.
14: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to Pani wcześniej powiedziała, mamy trzy oddziały, które zahaczają, czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na Pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
15: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. My jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer Mówiące Ulice, czyli Straty Wojenne Krakowa. Spacer, który pomaga przenieść wiedzę podręcznikową o okresie okupacji no właśnie w teren, który pozwala zobaczyć za tymi hasłami podręcznikowymi prawdziwych, żywych ludzi, często będących rówieśnikami tych, którzy w tych spacerach uczestniczą. Więc jest to taki szlak wytyczony poprzez miasto, który no, znów oparty na konkretnych adresach i konkretnych nazwiskach, no, staje się takim, powiedziałabym, mięsem, prawda? Widzimy konkret, mamy przykłady konkretnych ludzi, miejsc, w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
14: I z Krowodrzy przechodzimy na Zabłocie.
15: Na Zabłociu, w fabryce Emalia. Z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia, co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka. Uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
14: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
15: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała. W cieniu żelaznej kurtyny zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej, doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki, przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
14: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emalia, no, która jest no, takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Swoszowice.
15: Tak, i powiem szczerze, kto nie był, to niech żałuje i niech szybko nadrabia. No jest to miejsce bardzo urokliwe, gdzie można spędzić tak naprawdę pół dnia albo i cały dzień. I również mówię tutaj o szkołach, bo rok szkolny dopiero co się rozpoczął, więc jest to świetna okazja do tego, aby spróbować zadbać o integrację nowej klasy, czy uczniów w klasie już istniejącej, po to, aby rozpoczęli nowy rok szkolny z graną ekipą. W Jugowicach czeka na nas nie tylko bardzo bogata oferta, ale również piękny teren. Można zapalić ognisko legalnie. Można zjeść kiełbaski też legalnie. No i oczywiście zwiedzić nasze dwie wystawy stałe, tam się znajdujące. Wziąć udział w licznych zajęciach. Wybór jest naprawdę bogaty. A jakie nowości? Bo w Jugowicach też mamy dla Państwa dwa nowe tematy. Dla uczniów młodszych. Takie fajne geograficzno-podróżnicze zajęcia w 2 lata dookoła świata. Będziemy więc podróżować razem z harcerzami dookoła globu, uczyć się kierunków świata, uczyć się kontynentów, a to wszystko w towarzystwie niesamowitego automobilu. Więcej nie powiem, powiem tylko tyle, że jest zaparkowany w muzeum, w budynku. Kto nie widział, musi koniecznie zobaczyć. A dla tych nieco starszych w Jugowicach zajęcia Być jak Alek, Rudy i Zośka. Oczywiście to zajęcia bazujące na lekturze Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, no ale takie zajęcia, które pozwalają ten temat, powiem brzydko, przerobić, ale w taki niekonwencjonalny sposób.
14: Nieszkolny?
15: Nieszkolny, w ramach warsztatów, na wystawie, na ekspozycji, spotykając się z tymi bohaterami, no niemal twarzą w twarz, bo Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na to nam pozwala.
14: To ja jeszcze znalazłem bardzo fajną rzecz. Liczby zawsze dobrze sprzedają się na antenie. Proszę posłuchać, co tak na dobrą sprawę w liczbach oferuje Muzeum Krakowa. Robi to wielkie wrażenie.
15: Uwaga! 26 tematów zajęć dla przedszkoli, 35 propozycji dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, 95 tematów dla uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i 73 tematy dla szkół ponadpodstawowych.
9: Jak mogliście usłyszeć, jest w czym wybierać, a po więcej szczegółów odsyłam Was naturalnie na stronę internetową Muzeum Krakowa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Magazyn To jest tydzień, Kuba Kusy, zapraszam. W najbliższą niedzielę na krakowskie ulice znów wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. To w ramach krakowskiej linii muzealnej. MPK zapewnia, że ta edycja przejazdu będzie wyjątkowa.
10: Nie możesz tego przegapić.
16: Najbliższa niedziela 13 września będzie wyjątkowa, jeżeli chodzi o kursy zabytkowych tramwajów i autobusów w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. 13 września po raz ostatni na ulicę miasta wyjadą zabytkowe autobusy. No i po raz ostatni w tym roku w ramach krakowskiej linii muzealnej uruchomimy dodatkową linię obsługiwaną tramwajami zabytkowymi. Oczywiście 13 września, tak jak zwykle podczas wakacji, będzie kursować linia numer 0, to jest linia łącząca Dajwór z Cichym Kącikiem. Na tej linii będzie kursował wypożyczony z Poznania wagon Bains 3G. Natomiast bardzo atrakcyjnie zapowiadają się kursy na tych dodatkowych dwóch liniach, jednej linii tramwajowej, jednej autobusowej. Ta dodatkowa linia tramwajowa to będzie linia oznaczona numerem 51. Ona będzie kursować na trasie z Nowego Bieżanowa do Tauro na Areny Kraków Wieczysta. I na tej linii pojawią się dwa wypożyczone wagony z innych miast. To będzie wagon 102NA wypożyczony z tramwajów śląskich i warszawski wagon 4NJ. I ten warszawski wagon będzie jeszcze kursował z naszym wagonem, z naszej kolekcji. To będzie wagon doczepny typu LOWA. Natomiast jeżeli chodzi o linię autobusową, to będzie to linia numer 538. To będzie linia, która połączy Krowodrzą Górkę z osiedlem na Stoku i na tej linii pojawią się naprawdę atrakcyjne autobusy. Myślę, że wiele osób z dużym zainteresowaniem i ciekawością będzie nimi podróżować. To będzie Scania CR111, San H100, Jelcz 121MB i popularny Ikarus 280.
9: Na wszystkich pętlach, na których będą zatrzymywały się pojazdy linii muzealnej, będzie można zdobyć specjalne pieczątki biorące udział w konkursie z nagrodami. Szczegóły na stronie MPK.
10: Zmieniamy temat.
9: Wytchnienie, sztuka troski. To nowy pilotażowy cykl edukacyjny, jaki dla dorosłych proponuje Zamek Królewski na Wawelu. Uczestnicy zajęć będą uważnie i bez pośpiechu przyglądać się dziełom sztuki, zwracać uwagę na ich detale i przekładać własne obserwacje na działania artystyczne.
10: To będzie hit!
17: Propozycja edukacyjna Zamku Królewskiego na Wawelu Wytchnienie Sztuka Troski to faktycznie pilotażowy program edukacyjny, który zaprasza do tego, żeby w taki nieskrępowany, swobodny sposób przyjrzeć się sobie, zatrzymać się i w tych okolicznościach niezwykłego dziedzictwa wawelskiego dać sobie wytchnienie. Piotr Szewczyk, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dać sobie czas na to, żeby pobyć ze sobą, przyjrzeć się swoim emocjom, ale przyjrzeć się swoim emocjom w niezwykłych okolicznościach właśnie historycznego dziedzictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
14: A ono sprzyja właśnie takiemu trochę zaglądaniu wewnątrz siebie albo tej uważności, czy po prostu zwiedzamy mechanicznie, automatycznie odhaczając kolejną pozycję na jakiejś tam liście rzeczy, które zobaczyć musimy?
17: Nie mamy żadnego must have, nie ma żadnej listy, nie ma niczego, co musimy zrobić. Jedyne, co chcemy osiągnąć, to się zatrzymać. I zatrzymać i przyjrzeć się tym obrazom, przyjrzeć się tym dziełom sztuki, przyjrzeć się tym miejscom i dać się zanurzyć w wawelski czas, bo ten czas na Wawelu płynie inaczej.
14: To chciałem powiedzieć, że jak do Was zawsze przychodzę, nawet na krótką konferencję, to gdzieś tam redukuję bieg i faktycznie trochę zwalniam chyba z automatu tempo. Coś, jakiś genius loci musi tutaj na Wawelu być. Fajnie to Pan określił, czas wawelski.
17: Może dlatego, że jesteśmy bliżej nieba na tym wzgórzu wawelskim. Ten czas faktycznie jest inny i my zachęcamy do tego, żeby temu czasu się przyjrzeć, żeby go poczuć, żeby go wewnątrz poczuć, ale nie w samotności, ale w towarzystwie innych osób i w towarzystwie tej energii, dzieł sztuki, historii, wagi tego miejsca.
14: Bo tu każdy kamień mówi do nas.
17: Bo tu każdy kamień do nas mówi, każdy kamień ma jakąś historię, jak każdy z nas ma jakąś historię. Każdy kamień ma jakieś rysy, każdy z nas ma te rysy i te rysy mogą być piękne. I my te piękne rysy w każdym człowieku chcemy dojrzeć, dostrzec, ale chcemy również pokazać, jak ważna jest sztuka w naszym codziennym życiu, jak ważnym miejscem jest Wawel i że Wawel jest dla każdego. Wawel jest wasz, to też takie hasło naszego dyrektora, który zaprasza na Wawel. Zapraszamy do tego programu osoby dorosłe, które chcą sobie poświęcić czas i chcą poznać trochę historii. Nie trzeba być historykiem sztuki, nie trzeba być historykiem, nie trzeba być artystą. Można przyjść na Wawel, zainspirować się, bo te nasza propozycja ma dwa moduły. Ten pierwszy to jest właśnie niepospieszne przebywanie i doświadczanie Wawelu wewnątrz komnat królewskich, naszych wystaw, zbrojowni, skarbca, ale druga część to ta część warsztatowa, gdzie będziemy tworzyć, gdzie te nasze refleksje, te nasze doświadczenia z bycia i przebywania w sztuce, ze sztuką, będziemy przenosić na różnego rodzaju formy artystyczne.
14: To jest innowacyjny sposób zwiedzania. Dlaczego Państwo chcą w ten sposób właśnie trochę przeorientować sposób korzystania? To bardzo takie przyziemne i może nieładne sformułowanie, ale jednak korzystania z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu?
17: My chcemy zaproponować kolejną formę doświadczania tego miejsca. Nie chcemy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Chcemy dać kolejną szansę do tego, żeby przyjrzeć się naszej kolekcji, naszemu dziedzictwu w trochę inny sposób, w sposób bardziej uważny, w sposób może bardziej osobisty, tak żeby ten Wawel stał się nie tylko częścią historii naszego dziedzictwa, ale...
14: Święta Góra Polaków.
17: Święta Góra Polaków, ale także częścią naszej historii, naszej własnej historii.
14: Powiedział Pan, że ten cykl będzie opierał się na takich dwóch filarach, dwóch modułach, czyli i zwiedzanie, uważne, powolne zwiedzanie i część warsztatowa. To opiszmy każdy z tych modułów trochę. Pan gdzieś tam już nam...

0: rozmawiać, w którego miejsca energię będziemy chcieli bardziej doświadczać. Nie ma planu, są założenia, ale to, co się będzie działo, to tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to jest wypadkowa dynamiki grupy, która weźmie udział w tym wydarzeniu, w kameralnej grupie, bo przecież maksymalnie 15 osób. Cały cykl 4 spotkań, wrzesień, październik, poprowadzi pani Barbara Łebkowska, wspaniała arteterapeutka, historyczka sztuki, przewodniczka wawelska, edukatorka mająca ogromne doświadczenie właśnie w pracy w uważności i w pracy z drugim człowiekiem i w uważności i w odpowiedzialności na emocje, relacje i doświadczanie sztuki przez drugiego człowieka.
1: Ktoś mógłby powiedzieć, że Zamek Królewski oferuje swoim gościom i swoim gościom pewną formę terapii.
0: To nie jest terapia. To nie jest jakaś medyczna forma leczenia naszych dusz i naszych emocji. To jest propozycja dania sobie czasu, dania sobie wytchnienia, zatroszczenia się o siebie. To jest zatroszczenia się o siebie, oczywiście, z wykorzystaniem tego, czym jest dobrodziejstwo Wawelu, czyli wspaniałej kolekcji sztuki, wspaniałej historii, dziedzictwa i niezwykłej tożsamości miejsca Świętej Góry Polaków.
1: Tak sobie właśnie myślę pod kątem tej uważności. Mamy Wawel pod nosem i chyba to, co pan powiedział, zapominamy chyba trochę o tym, że ten Wawel tutaj jest, że jest nasz, że jest dostępny, otwiera się na nas coraz bardziej. Wzięliśmy Wawel chyba trochę za pewnik.
0: Wzięliśmy chyba Wawel za takie miejsce, które no faktycznie jest, stoi, stać będzie.
1: Ale w sferze symbolicznej, bardziej niż tej realnej, namacalnej.
0: Tak, w sferze symbolicznej i może nawet trochę jesteśmy tym Wawelem onieśmieleni, myśląc sobie właśnie o tym, że to jest takie sanktuarium Polaków, a tymczasem to jest miejsce, które żyje, które żyło przez wieki, które było gospodarzem różnych emocji, różnych historii, różnych wydarzeń, ma swoją niezwykłą historię i tą historią chce się dzielić z każdym, kto nas odwiedza, niezależnie od pochodzenia, wieku, możliwości, chce być częścią każdej indywidualnej historii.
1: To mamy już właśnie doświadczanie Wawelu, czyli ten pierwszy z filarów omówiony. Drugi filar, sekcja warsztatowa.
0: Sekcja warsztatowa, tak jak wspomniałem, propozycja 4 różnych warsztatów. Będziemy pracowali w naszej pracowni warsztatowej, tutaj do naszego działu edukacji. Te formy będą również bardzo różne. One będą manualne, z jednej strony będą rysunkowe. No też dużo się będzie działo, ale też mówię, będzie wszystko zależało od tego, jak ta praca będzie wyglądała. Nie będziemy na pewno proponowali niczego, co przerasta czyjeś możliwości. Ja powiedziałem, to też nie trzeba być artystą. Nie trzeba być wybitnym twórcą, rzeźbiarzem, malarzem. Wystarczy mieć chęć tego, żeby spróbować na podstawie doświadczenia Wawelu, naszych komnat królewskich, naszych przestrzeni, naszych dzieł sztuki, dać się ponieść i stworzyć coś swojego.
1: Kto te warsztaty, kto te zajęcia prowadził będzie?
0: Podobnie jak te części związane z doświadczaniem naszej kolekcji, naszych tras zwiedzania, to będzie pani Barbara Łebkowska.
1: To powiedzmy o czasie. Mówiliśmy pilotaż. Mamy zajęcia w połowie września. Generalnie te zajęcia odbywają się w sobotę, ale przez 2 miesiące.
0: Przez 2 miesiące ta pierwsza pilotażowa, ten pierwszy pilotażowy cykl faktycznie wrzesień, październik. Natomiast wiemy już dzisiaj po tym zainteresowaniu, które mamy zapisami, że będą na pewno kolejne edycje, do których będziemy zapraszali kolejnych uczestników.
1: Czy jest tak, że państwo celują z tymi zajęciami do nas, mieszkanek i mieszkańców, czy bardziej do turystów, chcąc im Wawel pokazać z tej właśnie nieoczywistej strony i możliwości doświadczania nieoczywistego Wawelu? Kto jest waszą grupą docelową?
0: No, grupą docelową są osoby dorosłe. A czy to jest turysta? Czy to jest mieszkaniec Krakowa? Czy to jest ktoś, kto przyjedzie do nas gdzieś tu z okolic krakowskich, aglomeracji krakowskiej? To właściwie dla nas jest bez znaczenia.
1: Skąd pomysł na taką akcję, na taką formę doświadczania Zamku Królewskiego? Czy to gdzieś przyszło z zagranicy? Jest to jakaś moda? Czy państwo sami poszukują właśnie jakichś takich metod, żeby zachęcić do przeformułowania właśnie sposobu odbierania tej sztuki, otaczania się sztuką, doświadczania jej? To doświadczanie będzie nam się powtarzało. Ja przepraszam, że to się tak powtarza. Doświadczanie, no ale no, na tym to się w końcu skupia.
0: Na Zamku Królewskim na Wawelu mamy taką filozofię edukacji, że to jest budowanie relacji. I budując te relacje z naszymi odbiorcami, z naszymi gośćmi, bardzo często rozmawiamy o tym, jakie mają oczekiwania wobec nas. czym chcieliby się zająć na Wawelu, jak chcieliby ten Wawel przeżywać. I taka forma doświadczenia właśnie bardzo powolnego, spokojnego,

0: natchnieniowego, uważnego. To jest jedna z propozycji, która wypłynęła w trakcie takich diagnoz, takich rozmów, które płynęły do nas od naszych odbiorców, od naszych gości w trakcie bardzo różnych zajęć. Zarówno od rodziców, którzy przyprowadzają do nas swoje pociechy, dzieci na zajęcia, słyszymy, zróbcie coś może dla nas dorosłych, żebyśmy mogli my zwolnić, żebyśmy mogli my wreszcie podoświadczać tego miejsca. A z drugiej strony słyszymy to od młodych ludzi, od młodzieży, która uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych, że też chcielibyśmy taki po prostu przestrzeń, żeby przejść przez Wawel niepospiesznie.
1: No i nie w sposób też wspomnieć, że to nie jedyna innowacja edukacyjna na Zamku Królewskim na Wawelu, bo państwo edukują w bardzo różny sposób, bardzo szerokie kręgi osób, od wspomnianych dzieci, młodzieży, dorosłych, aż po osoby ze specjalnymi potrzebami, po seniorów na przykład z demencją.
0: Tak, wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki i oczywiście mamy całą paletę wydarzeń i propozycji edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, ale mamy też te wydarzenia i propozycje dla osób, które po prostu chcą do nas przyjść na Wawel. To są propozycje chociażby na przykład te, które już niedługo, bo w ostatni weekend września, jeśli dobrze pamiętam, jest festiwal interpretacyjny Wawel jest Wasz, który organizują moje koleżanki i moi koledzy z Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie proponujemy szereg bardzo różnych wydarzeń związanych na przykład z bezpieczeństwem. Jak o bezpieczeństwie możemy mówić, jak Wawel funkcjonuje w kontekście bezpieczeństwa. Mamy zajęcia również takie bardzo klasyczne i celowo mówię o tej klasyce edukacyjnej, to są lekcje muzealne, które mają bardzo taką relacyjną formułę i dzieci ze szkół podstawowych, młodzież, młodzi dorośli, którzy uczestniczą w tych zajęciach edukacyjnych, biorą udział w fantastycznej lekcji muzealnej, w której w zupełnie inny sposób opowiadamy o dziedzictwie. To jest ta część edukacji formalnej, no ale bardzo ważnej, bardzo potrzebnej. Czyli widać, że jesteśmy na takich różnych spektrach, od tej edukacji właśnie formalnej, po lekcji muzealnych, poprzez ogromny wachlarz różnych działań dostępnościowych i takich właśnie uważnościowych, które są jakąś formą nowości w naszej ofercie.
2: Więcej na stronie Wawelu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: To będą 3 dni wypełnione wystawami, warsztatami i zaglądaniem w miejsca na co dzień niedostępne. Tak w bardzo dużym uproszczeniu przedstawia się program tegorocznej odsłony Zajrzyj do Huty. Na to wydarzenie tradycyjnie zaprasza Muzeum Krakowa.
4: Zwiedzaj z nami Kraków.
5: W tym roku już podczas 18. edycji tego wydarzenia, także wchodzimy w dorosłość, można by rzec z tym projektem. Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty. Czeka nas rekordowa ilość różnych przygotowanych atrakcji, bo to jest ponad 130 wydarzeń w ciągu 3 dni. Które przygotowało już prawie 50 różnych instytucji, podmiotów działających bądź też odpowiadających, działających na terenie Nowej Huty bądź też opowiadających o nich. I staramy się, żeby co roku pojawiało się coś nowego w programie. I w tym roku też mamy takie przykłady właśnie takich wydarzeń.
2: Jakich?
5: Możemy wymienić chociażby spacery, które są poświęcone konkretnym osobom, też takie rocznicowe, bo po raz pierwszy w ramach Zajrzyj do Huty odbędzie się choćby spacer nowochódzkim szlakiem Andrzeja Wajdy w związku ze 100. rocznicą urodzin tego reżysera, która przypada w tym roku. No i w tym roku również przypada 10. rocznica śmierci innego reżysera, mocno związanego z Nową Hutą, czyli Jerzego Ridana, i także taki spacer poświęcony tej postaci, związkom Jerzego Ridana z Nową Hutą będzie przez nas prowadzony.
1: Będą państwo opowiadali też wspólne historie bratnich i siostrzanych miast, które powstawały po II wojnie światowej, dokładnie tak jak ta młodsza siostra Krakowa, jak to nazywana Nowa Huta bywa.
5: Będziemy w trakcie Zajrzyj do Huty również odwiedzać wystawę plenerową Nowa Huta Dmitrowgrad, która od 10 września będzie znajdowała się na terenie Alei Róż. I również uczestnicy wycieczek autokarowych, my to mówimy ogórkowych, tak, ponieważ odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane. Również w trakcie tych wycieczek, a będą 3, szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej. Ich uczestnicy także tę wystawę będą mogli ze mną zwiedzić.
1: I państwo mocny akcent postawią na infrastrukturę zimnowojenną. To domyślam się schrony pewnie.
5: Tak, od kilku ładnych lat, no w zasadzie już ponad dekady zajmujemy się tematyką schronową, ale w tym roku pojawia się nowość, to znaczy nowa wystawa, która została otwarta 18 czerwca na osiedlu szkolnym 22. I będą Państwo mogli ją zwiedzać po pierwsze przez te 3 dni indywidualnie. Gdyby ktoś chciał, to będzie to oczywiście możliwe. Będzie też możliwość zwiedzania jej z przewodnikiem, z kurator Agatą Klimek-Zdeb, która przygotowała tę ekspozycję w ramach spacerów skronowych. Będą Państwo mieli możliwość wejścia na nią. W sobotę i w niedzielę takie spacery się będą odbywać, czyli 19 i 20 września. I jeszcze tegoroczna gra miejska, gra terenowa, będzie dotyczyć tematyki schronowej, także jej fragment odbędzie się na tej ekspozycji, a dodatkowo przygotowaliśmy również warsztaty dla młodszych, czy dla dzieci, powiązane z tematyką schronową.
1: Zaglądniemy też na peryferia nie tylko Krakowa, ale i Nowej Huty, bo w Różenice do miasta włączone zostały 40 lat temu i z tej okazji właśnie będziemy zaglądać już teraz na to osiedle, kiedyś do miejscowości odrębnej.
5: Tak, Stowarzyszenie Aktywne w Różenice jest przykładem podmiotu, które będzie debiutować w tym roku w Zajrzyj do Huty. Właśnie w związku z tą 40. rocznicą włączenia Wróżenic do Krakowa przygotowało ono specjalną grę terenową, która połączona jest również z wystawą plenerową poświęconą historii Wróżenic. Także zdecydowanie nie zwiedzamy tylko centrum, czyli Starej Nowej Huty, ale też Wróżenice, też Wolice, też będziemy Mistrzyjowice, też będziemy jeździć autokarami po terenach dawnych podkrakowskich wsi. Także odwiedzimy na przykład Pleszów, Branice, Ruszcze, Kościelniki, Górkę Kościelnicką, Wadów, Łuczanowice, Krzesławice, a więc tych miejscowości no, sporo pojawi się na trasach tych wycieczek autokarowych.
2: Tegoroczna edycja Zajrzyj do Huty zaczyna się 18 września, a my zmieniamy temat. Postawy i poglądy z lat 1996-2026. To tytuł najnowszej monograficznej wystawy Artura Wabika, znanego w mieście twórcy murali i współtwórcy krakowskiego Muzeum Komiksu.
4: Do zobaczenia w galerii.
6: W 96 roku, będąc nastolatkiem, zacząłem malować graffiti. To było wówczas bardzo świeże zjawisko, świeżo zaimportowane z Ameryki, oczywiście przez Berlin i jakieś inne przystanki europejskie. Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych. Cała ta kultura hip-hopu i ten element jej składowej, jaką było graffiti, był dla mnie bardzo ważny, kiedy dorastałem.
1: To co zobaczymy w takim razie na tej twojej wystawie? Nie wiem, zachowałeś gdzieś właśnie te szablony jakieś sprzed 30 lat albo szkice tego, co chciał byś przenieść na ścianę, nie wiem, wagon, śmietnik, no bo graffiti powstawało naprawdę w bardzo wielu różnych przestrzeniach. No kiedyś to były inne śmietniki metalowe, to zupełnie też inaczej się na tym malowało. No ale właśnie, na czym też malowałeś i co się zachowało i co zobaczymy?
6: Słuchaj, zachowało się bardzo dużo z tamtych czasów, ponieważ ja zawsze miałem naturę archiwisty. Dopiero później to utrwaliły moje studia w zakresie historii sztuki, no i teraz jak gdyby też to, że prowadzę muzeum, to gdzieś się składa wszystko w taki mój. Od początku się zapowiadałem na takiego muzealnika, więc wszystkie te szkice, jakieś właśnie szablony, jakieś bardzo dużo fotografii dokumentujących tą scenę, ten rozwój tego ruchu graffiti. Ja to wszystko mam i ja z tego kiedyś zrobię dużą wystawę, natomiast ta wystawa jest nieco przewrotna, bo jest całkowicie inna. Ona nie skupia się na materiałach archiwalnych z epoki, ona opowiada o początkach mojego zainteresowania przestrzenią publiczną i tak naprawdę na niej nie ma graffiti, na niej nie ma w ogóle tego, co było wówczas dla mnie najważniejsze. Dzisiaj patrzę na siebie sprzed 30 lat i staram się zobaczyć, co ze mnie zostało, co jest nadal aktualne, co mnie wtedy ekscytowało, a co dziś być może ekscytuje mnie nadal, co przestało. To jest takie trochę spotkanie z samym sobą sprzed 3 dekad i próba zrozumienia, dokąd zawędrowałem i czy ten człowiek, który 30 lat temu przysiadł na betonowym kwietniku, to jest ten sam człowiek, czy jakiś już zupełnie inny? Czy wszystkie komórki w moim ciele się zdążyły wymienić, czy nie?
1: Biologia, fizjologia, jak widać, o tym też można rozmawiać przy okazji ekspozycji Artura Wabika, no ale to przejdźmy do sedna. Skoro nie skupiasz się na graffiti, no to w takim razie co zobaczą odwiedzający tę wystawę?
6: Nie chciałbym za dużo zdradzać. Wystawa odbędzie się w Galerii Podbrzezie, w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. To jest duża przestrzeń, wysoka. Tam jest 8 metrów wysokości, w związku z czym jest to potężna ściana. Więc jak możesz się domyślać, pojawi się na niej mural. Mural, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał. To są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy okresu późnego PRL-u. To będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej. Zapraszam, żeby zobaczyć na żywo. Nie chcę za wiele zdradzać.
1: Okej, zdradzać nie chcesz, to powiedzmy może coś innego. Czy jakimś cudem zachowała się jakaś twoja praca właśnie sprzed 30 lat, czy już nie? Czy taki szmat czasu upłynął, że deszcz, warunki atmosferyczne, właściciele kamienic, budynków czy innych obiektów po prostu uszkodzili, zniszczyli, zdjęli te prace gdzieś z przestrzeni? Czy one zniknęły absolutnie?
6: Wiesz, nawet dzisiaj trwałość muralu to jest maks 10 lat. Ze względu na warunki atmosferyczne, ekspozycję na słońce, jakieś deszcze, też kwaśne deszcze, trzeba pamiętać, że jednak w Polsce jest, zwłaszcza w Krakowie, duże...
1: No było strasznie te 30 lat temu, okropnie.
6: No, nadal stężenie spalin po prostu w powietrzu jest duże i to wszystko wraz z deszczem osiada na tych elewacjach. Trzeba też pamiętać, że po prostu Kraków też przeszedł metamorfozę, bardzo wiele budynków zostało odnowionych, ocieplonych, nie wiem, zrewitalizowanych, więc niewiele się w ogóle zachowało w przestrzeni publicznej z lat 90. No pamiętajmy, że to była chaotyczna epoka też, tak? Gdzie ta reklama zewnętrzna, ta prowizoryczna mała architektura, te wszystkie jakieś, pamiętasz, jak wyglądał handel uliczny w ogóle, nie? Sprowadzony ze stolików, czy z tych takich szczęk tak zwanych, więc to wszystko się zmieniło. Dzisiaj to już jest odległe wspomnienie, no ale to jest ten krajobraz, który mnie ukształtował.
2: Wernisaż w najbliższą sobotę w Galerii Podbrzezie, a my znów wracamy do Muzeum Krakowa, które już za tydzień zaprasza do Starej Synagogi na kolejne spotkanie z cyklu Krakowianie między kulturami.
7: Inspiracją dla powstania cyklu były przede wszystkim dwa projekty, które już zaistniały w Muzeum Krakowa kilka lat temu. Piotr Figiela, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału w Starej Synagodze. Pierwszy to Opowiedz mi miasto, który również dotyczył przedstawicieli różnych kultur, narodów. Drugim tym projektem była wystawa czasowa Od wielkiego dzwonu.
1: W Domu pod Krzyżem.
7: W Domu pod Krzyżem, dokładnie tak. Która dotyczyła roku obrzędowego w judaizmie, islamie i oczywiście odłama chrześcijaństwa. Natomiast czego dotyczy sam cykl? Tutaj też wychodzimy od... Wyszliśmy od znaczenia hebrajskiego słowa synagoga. Synagoga to oczywiście słowo greckie, natomiast po hebrajsku brzmi ono bet hakneset, a oznacza dom zgromadzenia. I o to słowo zgromadzenie tutaj chodzi. Oczywiście to nie tylko zgromadzenie religijne, ale także zgromadzenie na cele religijne, prawda, na modlitwy, ale także zgromadzenie osób, by poszerzyć więzy międzyludzkie, utwierdzić te więzy społeczne. I to ten element tradycji żydowskiej wykorzystaliśmy, przełożyliśmy na współczesny grunt, chcąc, aby właśnie Stara Synagoga stała się takim miejscem dialogu międzykulturowego. jestem gromadzącym przedstawicieli różnych narodów, religii, kultur, gdzie opowiedzieliby o sobie, o swoich korzeniach, o zderzeniu z kulturą polską, o tym, jak się tutaj odnajdują i w jaki sposób kultywują tą tożsamość.
1: I w tym roku spoglądamy na Japonię, albo raczej Japonia spogląda na nas, nam się przygląda i właśnie my nas samych siebie będziemy z tej perspektywy japońskiej oglądać albo będziemy na siebie patrzeć właśnie z takiej perspektywy.
7: Mam nadzieję, że tak się stanie, że taka ciekawa refleksja po spotkaniu z panią Yuko Yoshidą, która odbędzie się 16 września o godzinie 18 w Starej Synagodze u wielu osób, które nas odwiedzą, wówczas się pojawią. Z panią Yoshidą będziemy rozmawiać właśnie o postrzeganiu Polaków przez Japończyków, Japończyków przez Polaków, o tradycji, która jest istotna zarówno dla jednej i drugiej strony, o tym, co urzeka Polaków w Japonii i o tym, co Japończycy kochają w Polsce. No tutaj zapewne pojawi się temat, wiadomo, Fryderyka Chopina, także różnych kwestii związanych z kulturą, między innymi z filmem. To jak Japonia inspirowała polskich twórców i kiedyś, i obecnie. No tutaj kwestie historyczne, z pewnością będzie poruszona historia Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka, który wiece zasłużył się dla Japonii, poznania historii Ainów, jednej z grup etnicznych w Japonii.
2: Na podsumowanie tego tematu taka mała przypominajka, spotkanie w Starej Synagodze we środę 16 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. No, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
6: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeum Krakowa.pl.

Siemano, śpiochy, siemano, pracusie, niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.

No to nieźle, przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Lickeli. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo i uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Silva Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Szykujemy skok.
14: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
15: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
16: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
17: Świat Ciebie potrzebuje.
16: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
18: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo tak mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Cass Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście. W pracy, na urlopach, na zakupach. Chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O poker, cześć.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi? Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Move Your Body, Own Boss w Melo.

poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio, tu weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

Feder Alexiano z numerem Lord Lee w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 12-latków na motocyklach elektrycznych. Nie mieli uprawnień do kierowania. W sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim, ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Rip It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Szykujemy skoki.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
0: O reklamie.
11: Jest południe. U nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. O, pokaż, siemanko.

Gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio, a skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym Melo.

powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Fodera i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Melo Radio. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Реклама.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend. Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6:30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drangel w Meloradio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już o 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Твой день. Автопромоция. Реклама.
1: Пані Барбаро, ніх пані послуха.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny!
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry Papi, Topik, Weki G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Log i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
13: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: O reklamie.
15: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system. Bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Lejlo Tiesto, żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milki i David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: Reklama. 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Ceny. Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
8: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
7: Jakim?
8: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
7: Juhu!
8: Już rezerwuję bilety na meet.krakow.pl.
7: Jest! A to daleko?
8: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.

0: Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana, konkursy i akcje, i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Meloradia. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Meloradia. Avicii Levels dla Was.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w blisko.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Soku Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

nimi nigdy nie jest nudno. Kiss, Obletka, Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. I teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: Sauce, lubię to, Won't Forget You w Melo Radio, numerów, które lubicie więcej na player.meloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał, Gips i PZ.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, poka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
12: Jakie tajemnice skrywa nowa huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
14: Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

jak go morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

To Fast Boy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. 200 przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. meloradio.pl. Tam wbijajcie już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To Armin van Buuren i Everlasting. Tak, podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
23: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
22: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
26: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion.
0: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Po reklamie.

to Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Meloradiu jeszcze przed 16, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Meloradio o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Wszystko kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Szykujemy skok.
16: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
17: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
18: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
19: Świat ciebie potrzebuje.
18: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
24: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
25: Po reklamie.
26: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
27: Praca, szkoła, korki.
26: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
27: Od rana dużo pozytywnej energii.
26: I jeszcze fajniejszą muzę.
27: Świeże trendy prosto z sieci.
26: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
27: Od poniedziałku do piątku.
26: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
27: Waldek Darłak.
26: Marcin Sikora.
27: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Uniting Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Melo Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Meloradiu, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
16: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
15: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
19: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę.
22: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
25: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Po reklamie.

To Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my melogramy.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Jedení 3 FM.
1: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17, za chwilę też Fleet from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i melodia ta.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Oto kuchnia. Miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupu fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Ulica Świętego Wawrzyńca 15. www.mitkraków.pl.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
20: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Po reklamie.

To Dua Lipa, Illusion, jeszcze przed 18 w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było, tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami, no ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Another zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja.
20: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
21: Praca, szkoła, korki.
0: W Mello Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
21: Od rana dużo pozytywnej energii.
22: I jeszcze fajniejszą muzę.
21: Świeże trendy prosto z sieci.
22: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
21: Od poniedziałku do piątku.
22: Już od 6:30.
21: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
22: Marcin Sikora.
21: I codziennie zrobimy ci kawę.

No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to You i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Two Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, to Marlon Hofstadt i I Like, ale się sfraje, jeżeli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby pięknie i wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas i Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
12: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
11: Jakim?
12: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
11: Juhu!
12: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
11: Jest! A to daleko?
12: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budżet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
21: Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
0: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama to

Midnight, good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
13: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
12: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
23: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Fastboy, Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19:00. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl. 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
2: Jakie tajemnice skrywa nowa huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

to Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Na razie.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w mi.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Melo Radia Kraków.
1: Magazyn to jest tydzień, Kuba Kusy zapraszam. A zaczynamy dość nietypowo, bo od wiadomości sportowych. Okazja jest ku temu, bo Kraków będzie organizatorem Mistrzostw Świata w ampfutbolu kobiet. Blisko 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata.
0: Sport w Krakowie.
2: Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amfutbol. Właśnie ogłosiliśmy, że udało nam się pozyskać bardzo fajną imprezę, którą zorganizujemy w Krakowie, Mistrzostwa Świata Kobiet w Amfutbolu. To są wyjątkowe mistrzostwa dziewczyn po amputacjach w piłkę nożną. Wyjątkowa reprezentacja, która nam dużo dostarczyła emocji na poprzednich mistrzostwach świata. 2 lata temu w Kolumbii zdobyła medal. No i teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców, które doprowadzi je do tego złota i że nam będzie fajna super impreza do oglądania.
3: Justyna Tomaszewska, zawodniczka AmFootball. Jest to duża radość dla nas, może też zaskoczenie, bo myślałyśmy, że gdzieś będzie za granicą, gdzieś będą za granicą te Mistrzostwa Świata najbliższe, ale bardzo się cieszymy i no i gramy o wszystko.
2: 16 reprezentacji przyleci ze wszystkich kontynentów i meczów będzie aż 48, ponieważ w amfutbolu grają też te drużyny, które przegrywają, grają później o kolejne miejsca i no jest to bardzo fajny, taki intensywny turniej, wszystko się dzieje w ciągu 8 dni, więc też jest dużo do oglądania i na pewno warto będzie przyjść na stadiony Krakowie, Garbarni, Prądniczanki, żeby zobaczyć te dziewczyny nie tylko z Polski, ale też z innych krajów.
4: Weronika Nowotny, zawodniczka kadry kobiecej amfutbolu. To będzie niezapomniane uczucie, gdzieś tam gra przed własną publicznością, to zupełnie inna bajka i mogłyśmy to odczuć, tak jak już wspomniałam też wcześniej na konferencji, w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł, nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu otwarcia, bo z pewnością go zagramy, gdzieś tam to wsparcie nam pomoże i od pierwszego meczu pokażemy, że stać nas na bardzo wiele i będziemy sięgały tylko po najwyższe cele.
2: Mecze będą się odbywać wszystkie w Krakowie, cały event będzie tutaj w jednym mieście, do zobaczenia. Główne mecze, najważniejsze, będą na stadionie Krakowi, oprócz tego polskie mecze też na stadionie Prądniczanki, no i najwięcej meczów będzie na stadionie Garbarni Kraków.
4: Też nasze mecze towarzyskie nam pokazały, że pewnie Kolumbia będzie mocnym przeciwnikiem dla nas. No zostało nam jeszcze sporo, bo praktycznie rok przygotowań, więc gdzieś tam bardzo, bardzo solidnie trenujemy, czy to indywidualnie, czy na zgrupowania, więc miejmy nadzieję, że przygotujemy się bardzo dobrze i pokażemy, że są one niestraszne.
2: Tak, amfutbol jako sport ma ponad 40 lat, bardzo długą historię, jest bardzo rozwinięty na wszystkich kontynentach, jest też bardzo blisko, coraz bliżej ze zwykłymi strukturami piłkarskimi, ale amfutbol kobiet to zupełna nowość. Tak naprawdę zupełne początki, to są 4 lata temu, 3 lata temu zaczął się rozwój pierwszych Mistrzostw Świata, które były takim pierwszym międzynarodowym turniejem dla wielu drużyn i super udane, dały też impuls do rozwoju. Teraz, tak jak mówisz, dochodzą cały czas nowe kraje, ostatnio Boliwia, Nepal, Japonia, Indonezja, tutaj u nas Turcja w Europie, więc jest to dobry czas. No i też chcieliśmy właśnie zrobić ten sukces, to zainteresowanie udziałem, występem dziewczyn w Kolumbii, chcieliśmy tutaj przenieść do nas i stąd te starania, organizacje turnieju w Krakowie i udało się, mimo że mieliśmy silnych rywali w postaci Brazylii i Rwandy, gdzie w Afryce jest najmocniejszy kobiecy futbol, ale udało nam się pozyskać imprezę i na pewno będzie to za rok równo dobry czas w Krakowie. I mieliśmy tutaj też właśnie w Krakowie już imprezy Mistrzostwa Europy, gdzie zrobiliśmy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o sport niepełnosprawnych, bo 8, 7, 6 tysięcy kibiców na polskich meczach. Mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie w finale na Reymonta Wisłę Kraków amfutbolową też dopingowało kilka tysięcy kibiców. Mamy mecze na Prądniczance, która regularnie się zapełnia kibicami, jak grają futboliści. Także liczymy, że ta popularność też się przeniesie na dziewczyny, które są na bardziej początkujące, ale też na pewno budzą bardzo bardzo duże emocje i liczymy, że kibice też to docenią.
3: Na co dzień 3 razy w tygodniu trenujemy. Jest to trening siłowy, trening biegowy i trening piłkarski. No i też spotykamy się 1-2 razy w miesiącu na wspólnych treningach, gdzie już trenujemy z trenerami, także no, jest dość intensywnie, żeby to pogodzić z życiem prywatnym i zawodowym.
4: Dużo osób gdzieś tam pracuje zawodowo, więc łączenie tego wszystkiego w jedną całość jest na pewno dużym wyzwaniem. Co miesiąc spotykamy się na zgrupowaniach kadry, gdzieś tam też są zgrupowania klubów kobiecych. Też trenujemy z mężczyznami, z chłopakami, no i dodatkowo 3 razy w tygodniu jeszcze indywidualnie, więc jest tego sporo, jak można usłyszeć. No ale tylko na plus, bo tak naprawdę chcemy się pokazać jak najlepiej przed polską publicznością, a rok, jak ja już też ze swojego doświadczenia wiem, to bardzo niewiele czasu.
1: Zmieniamy temat. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka organizacji, która zaopiekuje się remontowaną jordanówką. W popularnym Okrąglaku ma znaleźć się miejsce na małą gastronomię i działania społeczne.
0: Nasz Kraków.
5: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Rzeczywiście został ogłoszony przetarg na dzierżawę jordanówki i chcieliśmy te prace skorelować z remontem tak, żeby budynek po zakończeniu tych prac nie stał po prostu pusty i żeby można go było udostępnić mieszkańcom. I zależy nam na tym, co też mieszkańcy wskazali w konsultacjach społecznych, bo mowa była o małej gastronomii i o funkcjach, które w parku by się przydały. Funkcja społeczna, edukacyjna, kulturalna, integracyjna, łącząca może jakąś ofertę dla rodzin z dziećmi, które bardzo chętnie odwiedzają ten park, czy dla seniorów. Więc rzeczywiście takie głosy wybrzmiewały w konsultacjach społecznych, dlatego przetarg ukierunkowany jest na to, żeby znaleźć podmiot, który spełnia jakieś cele użyteczności społecznej. Chodzi o różne formy funkcjonowania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i szukamy właśnie kogoś, kto połączy te wszystkie funkcje, czyli mała gastronomia i coś, co będzie służyć mieszkańcom w jakiś sposób. Na to jest położone główne kryterium, bo tak jak zaznaczaliśmy w naszych materiałach, jest to też wskazane jasno w przetargu, kryterium ceny to jest tylko 10% całej oferty, oceny tej oferty, natomiast zależy nam na pomyśle na to miejsce, które stworzy taki całoroczny obiekt, którego w parku na ten moment brakuje, a który uzupełniłby tą parkową ofertę dla krakowian. Park Jordana jest miejscem bardzo popularnym, uwielbianym, myślę, że przez wszystkich, w szczególności przez rodziny z dziećmi. Dlatego chcemy, aby właśnie dzierżawca jordanówki w jakiś sposób tutaj wypełnił jeszcze taką funkcję.
6: Czyli wyraźnie Państwo odcinają się od tego, że to nie może być wyłącznie kawiarnia.
5: Nie chcemy, żeby to była tylko kawiarnia. Chcemy, żeby tutaj było połączenie jeszcze właśnie tych funkcji, o których mówili krakowianie. Obiekt nie jest duży, więc trzeba mieć tego świadomość. Rzeczywiście w trakcie konsultacji społecznych o różnych tutaj funkcjach mówiliśmy. Natomiast metraż jordanówki i to, jak ma ona wyglądać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi po remoncie, nie daje też takich możliwości, żeby powstał tam jakiś większy klub kultury, dom kultury czy tego rodzaju działalność, ponieważ powierzchnia tego budynku nie jest duża. Natomiast rzeczywiście okazały taras i to wnętrze takie główne pasuje dobrze do małej gastronomii, do czegoś właśnie w rodzaju kawiarni, natomiast dół budynku chcielibyśmy, żeby był właśnie wykorzystywany w jakiś ciekawy sposób, który mam nadzieję, że dzierżawcy startujący w przetargu nam zaproponują, a który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców i spełniał właśnie te cele użyteczności publicznej.
6: Skoro mówimy właśnie o tych działaniach społecznych, to w przetargu też Państwo zaznaczyliście, że dobrze by było, żeby ten obiekt też miał pewną funkcję społeczną, czyli na przykład zatrudniał osoby zagrożone wykluczeniem.
5: Tak, to też jest podkreślone. Chcemy, żeby właśnie ta działalność podmiotu, który będzie funkcjonował w jordanówce, miała w sobie cele społeczne, ale też służyła właśnie integracji społecznej i żeby na przykład właśnie był to podmiot, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje zawodowo pewne grupy społeczne, zwłaszcza grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Rzeczywiście to też jest w przetargu podkreślone. Chcemy, żeby właśnie to było tego rodzaju miejsce, które spełni te warunki, będzie czymś więcej niż przedsięwzięciem komercyjnym. Rzeczywiście też mamy podkreślone, żeby to nie była działalność typu fast food, więc chcemy zaoferować krakowianom miejsce wartościowe, społecznie, gastronomicznie, tak żeby uzupełniło ofertę Parku Jordana w sposób taki bardziej niż przeciętny.
6: Takie moje pierwsze skojarzenie to było na przykład społeczna kawka, prawda? Czyli mamy połączenie kawiarni, a jednocześnie są zatrudnione osoby z zespołem Tauna.
5: Tak, to jest, myślę, świetny przykład obrazujący to, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby to miejsce funkcjonowało, czyli coś, co będzie spełniało właśnie te kryteria dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu pewnych grup społecznych, zatrudnieniu, ale też da krakowianom tutaj szerszy wachlarz niż tylko sama kawiarnia.
6: Czyli to jest kierunek, jaki wyznaczają krakowianie, bo nieco wcześniej wspomniała Pani o konsultacjach społecznych, a w końcu one mają nadawać kształt temu miejscu.
5: Tak, dokładnie. W konsultacjach społecznych jasno wybrzmiało, żeby ten budynek miał też pewną użyteczność oprócz tylko działania komercyjnego. Wiadomo, że takich miejsc w Krakowie, w pięknym naszym mieście jest dużo i na kawę można iść wiele miejsc. Natomiast park, gdzie przychodzi dużo rodzin z dziećmi, dużo osób młodych, też młodzież, która korzysta z licznych boisk infrastruktury Parku Jordana, też osoby starsze, to tutaj chcieliśmy właśnie zadziałać troszkę też w innym kierunku niż tylko komercjalizacji. Park jest miejscem publicznym, ogólnodostępnym, więc działanie w tym kierunku wydaje się słuszne i to też podkreślali krakowianie w trakcie konsultacji społecznych.
6: Ten kultowy obieg jest odgrodzony, możemy obserwować z boku postępowanie pracy, więc na jakim etapie jesteśmy?
5: Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Bardzo dużo prac zostało wykonanych tak naprawdę pod ziemią. Z punktu widzenia przechodnia niewiele się zadziało u góry, natomiast te wszystkie prace instalacyjne zabezpieczające ten budynek przed wilgocią, bo z tym był duży problem, zostały już wykonane. Termin jest listopadowy, jeśli chodzi o ten rok, dlatego właśnie chcieliśmy tutaj skorelować te działania dotyczące dzierżawy, żeby nie było takiego przypadku, w którym budynek właśnie po zakończeniu renowacji stałby pusty przez dłuższy czas, stąd właśnie ogłoszenie przetargu na dzierżawę. Natomiast sam remont postępuje zgodnie z harmonogramem i mamy nadzieję, że tu wykonawca wywiąże się z tych wszystkich terminów i będziemy mogli pod koniec roku mieć wyremontowany budynek, podpisaną umowę dzierżawy i już tutaj te wszystkie prace finalizować tak, żeby mieszkańcy mogli już korzystać z obiektu.
6: I wstąpić na zimową herbatę. Ale jednak to już minął lata, od kiedy ten obieg jest zamknięty i pamiętam, że można było podejść, wejść na ten podest, na ten taras i ujrzeć za szyby, jak tam zatrzymał się czas, bo to jednak trzeba przyznać.
5: Tak, rzeczywiście i takie też były zalecenia konserwatorskie, żeby budynek wrócił do tej formy, którą miał przed remontem. Wiadomo, dostosowanej do naszych współczesnych warunków, czyli mówimy tutaj chociażby o dostępności dla osób z mniejszą mobilnością, czy dla mam z wózkami, więc na pewno będzie podjazd, ale co do zasady wiele elementów będzie odtworzonych tak, jak one funkcjonowały wcześniej, łącznie z ułożeniem posadzki, która dla tego miejsca była bardzo charakterystyczna, z oprawą lamp, z kolorystyką baru. To wszystko będzie zachowane, odtworzone właśnie do takiego stanu, zgodnie z zaleceniami, które tutaj wydał konserwator.
6: Zatem w jaki sposób można wziąć udział w przetargu? Do kiedy?
5: Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie. Tam też można znaleźć link do biuletynu informacji publicznej, w których przetarg jest ogłoszony. Oferty można składać do 23 września. Później nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Wcześniej też została zarządzeniem prezydenta powołana komisja właśnie, która rozstrzygnie ten przetarg, będzie przyglądać się tym ofertom. Mamy nadzieję, że tutaj wśród nich wyłoni się jakaś ciekawa koncepcja funkcjonowania tego miejsca, która spełni oczekiwania krakowian.
1: Tymi tematami zajęła się Ola Wasilewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Picasso i Pikasiaki – nowoczesna ceramika. To tytuł najnowszej wystawy, jaką możecie już oglądać w Kamienicy Szołajskich, czyli oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycja konfrontuje ten mało znany etap artystycznej działalności Pabla Picassa z twórczością polskich designerów i stawia pytania o jego wpływ na nasze rodzime wzornictwo.
0: Do zobaczenia w galerii.
7: To jest okazja do zobaczenia jednego z najbardziej znanych artystów w historii w trochę innej odsłonie. Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć.
8: Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika.
1: Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika. Pikasiaki tak trochę bambinizują państwo Pabla, czy nie, tymi Pikasiakami?
8: Nie, wręcz przeciwnie, to jest powszechnie stosowana nazwa dla polskiej nowoczesnej ceramiki, ceramiki fabrycznej, która w jakiś sposób była inspirowana może twórczością Picassa, ale tworzona była przez naprawdę wybitne artystki i artystów związanych z polskimi fabrykami.
1: To w takim razie opowiedzmy, co na tej ekspozycji w Szołajskich zobaczymy.
8: Zobaczymy przede wszystkim 6 półmisków Pabla Picassa, które przyjechały do nas z Warszawy, a wcześniej do Warszawy przyjechały z Wrocławia, a jeszcze wcześniej przyleciały z Paryża wraz z Pablem Picasso.
1: Takie wędrowne?
8: Takie wędrowne, choć one niechętnie opuszczają Warszawę, także bardzo się cieszymy, że gościmy je teraz w Krakowie. I towarzyszy im polska ceramika, zarówno artystyczna, unikatowa, a więc prace ceramiczek, ceramików, oraz właśnie ta ceramika fabryczna, czyli dekoracyjne półmiski, wazony, popielniczki, także autorstwa znakomitych designerów.
1: Picassa raczej kojarzymy z obrazów niż z ceramiki. No to powiedzmy, co zobaczymy na tejże ceramice. Czy to są właśnie wzory takie stricte kojarzone z tym artystą, czy być może gdzieś mamy jakieś nasze wątki albo inne zupełnie jakieś motywy?
8: Tak, rzeczywiście Picassa kojarzymy z malarstwem, ale on był bardzo wszechstronnym twórcą, ponieważ tworzył tkaniny, tworzył scenografię, pisał poezję. A w dojrzałym wieku, w wieku 65 lat, zainteresował się ceramiką i ona towarzyszyła mu przez następne lata. Współpracował z Atelier Madura na południu Francji. Tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie z Picassem i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka, można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się państwu.
1: Co jest unikatowego może na tej ekspozycji, wyjątkowego?
7: Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i półmisków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć, ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50.
9: Anna Berkowicz, dział edukacji MNK.
1: Dziełom Picassa i Pikasiakom towarzyszy bogaty program edukacyjny. Co będziemy mogli w takim razie zrobić w ramach tych zajęć towarzyszących tej wystawie w Kamienicy Szołajskich?
9: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice, ceramice użytkowej, pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak ta, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy. Zobaczymy, ile, jakie będzie zainteresowanie. Zachęcamy, by powstały obrusy.
1: Ja na tym obrusie nieopatrznie kawę postawiłem i rzeczniczka Muzeum Narodowego mi zwróciła uwagę, żebym jednak tego nie robił.
9: Czyli ale jeśli odbije się ślad po kawie, można go przerobić na jakiś talerz, element ozdobny lub coś w tym stylu. Mamy też stemple inspirowane wzorami z talerzy. Można je odbić również, jeśli ktoś się nie czuje na siłach, nie ma tej pewności, żeby rysować coś własnoręcznie, można odbić stempel i go jeszcze udekorować, poprawić. Można się też poczęstować pocztówkami, na których można zapisać coś dla siebie albo dla innych. Bezpłatnie są dostępne pocztówki z wzorami ceramiki z tej wystawy.
1: To ja odnoszę wrażenie, że bardziej pracujemy relacyjnie niż nad jakimś dziełem. Chyba o to chodzi, żeby wspólnie pobyć i w miłym otoczeniu, w otoczeniu sztuki, wysokiej sztuki i sobie właśnie porozmawiać i gdzieś ten stół nam tutaj jest chyba głównym obiektem, niekoniecznie gdzieś tam Picasso. Picasso taki dodatek do tego stołu. Picasso nam maluje do kotleta.
9: To on nam maluje po to, żebyśmy mieli tę świadomość, że sztuka jest aktualna i każda sztuka jest aktualna. Czyli wracamy do sztuki sprzed kilkudziesięciu lat i widzimy ją przez pryzmat naszego obecnego życia. Zresztą na tej wystawie jest wiele pięknych obiektów, które mamy w domach, albo zabijamy się, żeby je mieć, kupujemy je na aukcjach, szukamy ich, albo z tęsknotą myślimy o nich, że były u naszych babci i dziadków. Także wracamy do czegoś bardzo aktualnego i przez też tę pracę, tę sztukę, zresztą tak jak w innych naszych oddziałach i kolekcjach, wystawach, chcemy mówić o tym, że każda sztuka, nawet dawna, jest dla nas aktualna, bo możemy przez nią patrzeć na nasze życie obecne. I ten stół ma być pomocny nam do tego, żeby właśnie oprócz przyjścia, zobaczenia, odhaczenia, wyjścia, pomyśleć, zastanowić się, zatrzymać się i zrobić coś właśnie razem w relacjach. Również w całym programie zależy nam na tym, żeby znalazły się wydarzenia i dla osób starszych, i dla młodszych, i dla rodzin, i dla indywidualsów tak zwanych. Też dlatego, że chcemy pracować właśnie na relacjach międzypokoleniowych. Będą wydarzenia, na które mogą przyjść i osoby dorosłe, i osoby starsze. Będzie wydarzenie też dla całych rodzin, gdzie rodziny razem współpracują, żeby coś ciekawego zrobić i porozmawiać i przeżyć. Także zależy nam na tym, żeby było tutaj właśnie relacyjnie, międzyludzko, międzypokoleniowo, a to wszystko dzięki i poprzez inspirację sztuką.
8: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona, nie wiem, zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej prace w jaki sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów.
1: A to jest nawiązanie bardziej do formy, do kolorystyki, czy być może no jednak w latach PRL-u ta sztuka była jednak sztuką użytkową, więc czy raczej sobie stawiamy gdzieś bibelocik w meblościance, czy nie? Czy używamy, korzystamy z tej ceramiki?
8: Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie. ta ceramika fabryczna oczywiście była produkowana w dużej ilości egzemplarzy. Fabryczne projektantki czy projektanci projektowali wzory, dekoracje, one były następnie powtarzane. Natomiast ceramika, która znajduje się obok, ceramika unikatowa, no to są oczywiście pojedyncze egzemplarze.
1: A jak silny jest ten wpływ Picassa na polskich ceramików i polskie ceramiczki, tak mogę powiedzieć? Chyba mogę.
8: Oczywiście. Można powiedzieć, że on jest silny, ale i nie jest silny, ponieważ to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Picasso, oczywiście Picasso był wielkim artystą, był znany, powszechnie znany i wiele twórczyń, twórców w całej Europie i świecie nim się inspirowało. Natomiast gdy on przybył do Polski, no to musimy pamiętać, że zaczynał się okres realizmu socjalistycznego, a więc sztuka, twórczość artystyczna, architektura zostały wtłoczone w takie ściśle określone ramy. Sztuka socjalistyczna w treści, narodowa w formie, figuratywne przedstawienia, stylizacje ludowe.
1: Ale Picasso też był ukąszony heglowsko przez moment.
8: Oczywiście, on był członkiem partii komunistycznej, miał lewicowe poglądy, dlatego też był tak, można powiedzieć, fetowany podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. Ale artyści nie mogli, można powiedzieć, wzorować się na jego twórczości tak dosłownie.
1: Bo była zgniła.
8: Była źle traktowana. Wtedy zupełnie inaczej, prawda, patrzono w tym krótkim, szczęśliwie okresie. Natomiast od okresu popaździernikowej odwilży oczywiście sztuka została uwolniona z tego sztywnego gorsetu. No i tu już mogliśmy pójść na żywioł. Artyści mogli tworzyć to, po prostu co chcieli, co im w sercu grało, także ceramiczki i ceramicy tworzyli formy bardziej abstrakcyjne, asymetryczne, kontrastowali kolory, wprowadzali bardzo żywy kolor, no i przede wszystkim właśnie abstrakcyjne dekoracje.
1: A w drugą stronę to też zadziałało. Picasso, odwiedzając Polskę, bo Picasso był w Polsce, chyba pod koniec lat 40. i jeszcze później też inspirował się na przykład naszymi twórcami, chociażby z kręgu tak zwanej kultury ludowej, chociaż ja nie lubię tego szufladkowania i kategoryzowania właśnie w ten sposób, dzielenia sztuki na sztukę ludową, sztukę wysoką. Picasso też gdzieś czerpał takie ludowe inspiracje, czy nie?
8: Znaczy, wydaje mi się, że w pewnych jego dziełach można dostrzec tego typu inspiracje, natomiast ja bym była daleka od poszukiwania jakichś takich bardzo dokładnych i precyzyjnych tutaj określeń. Te wątki na przykład związane raczej, nie wiem, z kulturą ludową Hiszpanii, prawda, czy z kulturą popularną Hiszpanii. To, można powiedzieć, było wyraźne w jego twórczości, także ceramicznej.
1: Ta ceramika, może przejdziemy właśnie do tej użytkowej. Mówiliśmy o tym, że powstawały fabryczne wazony, patery, talerzyki, popielniczki. Cepelia w jakiś sposób zagospodarowała to momentami abstrakcyjne wzornictwo?
8: Tak, oczywiście, ponieważ tego typu obiekty były również dostępne w sklepach Cepeli. Zresztą wiele artystek, artystów tworzyło dla Cepeli czy sprzedawało obiekty za pośrednictwem Cepeli. No mamy tutaj znakomity kazus Łysej Góry, czyli tej takiej lubianej w Krakowie i w Małopolsce wytwórni, której pracę pokazywaliśmy rok temu właśnie w Kamienicy Szołajskich na wystawie Łysogórski Zwierzyniec. W Łysej Górze był nurt ludowy, ale był też nurt abstrakcyjny. Pokażemy tutaj także pracę Jeden Półmisek oraz kompozycję Bolesława Książka, właśnie abstrakcyjne. A Łysa Góra to spółdzielnia cepeliowska. Tak też było z innymi spółdzielniami działającymi w ramach Cepeli.
10: Polska ma naprawdę bogate tradycje wzornictwa przemysłowego. Ta wystawa jest też pomostem do dużego otwarcia, które szykujemy w sezonie jesienno-zimowym, wystawie poświęconej Cepelni, która będzie ten wątek twórczo rozwijała.
1: A ja tak na podsumowanie dodam jeszcze, że wystawa Picasso i Picasiaki będzie do oglądania do 7 lutego przyszłego roku. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
0: Co słychać w Krakowie?
11: Niech żyje bal, zielono mi czy sing sing. Któż nie zna słów tych piosenek? Po ponadczasowe teksty Agnieszki Osieckiej, bo o niej mowa, już wkrótce sięgną także najmłodsi. Wielkimi krokami zbliża się druga edycja konkursu Osiecka oczami dziecka. Dodam tylko, że finałowy koncert odbędzie się w październiku, niemal w 90. rocznicę urodzin artystki.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
12: Dzień dobry, nazywam się Karol Dziedzic, jestem prezesem Fundacji Your Voice i organizatorem cyklu Śladami Wielkich Artystów, a w tym roku organizujemy drugą edycję Osiecka oczami dziecka.
11: I jaki to będzie festiwal? Jak pan to widzi?
12: To jest festiwal, który pozwala dzieciom i młodzieży spojrzeć na twórczość Agnieszki Osieckiej własnymi oczami. Nie chcemy jedynie odtwarzać jej piosenek, to dla nas też jest ważne. Chcemy, żeby młodzi artyści znaleźli w tych tekstach własne emocje, własne historie i własny sposób interpretacji. Dlatego Osiecka oczami dziecka.
11: Ten cykl Wielkich Artystów rozpoczął pan twórczością Zbigniewa Wodeckiego, potem na tapet wziął pan utwory Marka Grechuty, ale teraz pan bierze utwory słynnej tekściarki Agnieszki Osieckiej, która no nie jest związana z Krakowem.
12: Agnieszka Osiecka pisała dla osób też związanych z Krakowem i to jest właśnie wyjątkowe. Mogę przytoczyć tu na przykład utwór Gaj, który był śpiewany przez Marka Grechutę, no ale Marek Grechuta związany z Krakowem. No i też Maryla Rodowicz, bo to był piękny, piękny duet, więc myślę, że też Agnieszka Osiecka, z tego co się doczytałem i dowiedziałem, również lubiła piwnicę pod Baranami, więc z czystą przyjemnością przyjeżdżała do Krakowa.
11: Osób, które ceniły Piwnicę pod Baranami, jest więcej. Przypomnę, że w tym roku Piwnica pod Baranami obchodzi 70-lecie istnienia. Ale co chciałam podkreślić, może na początku naszej rozmowy, powiedzmy, skąd w ogóle wziął się zamysł powstania cyklu Śladami Wielkich Artystów, cyklu, w którym najmłodsi właśnie sięgają po ten kanon polskiej piosenki, polskiej muzyki rozrywkowej.
12: To są też moje takie doświadczenia i praca z dziećmi i młodzieżą. Brakowało mi w takiej kulturze muzycznej sięgania po artystów, którzy są obecnie wypierani przez taką muzykę mainstreamową. A dzieci, które wracają do takiej historii muzyki, no odświeżają ją i tak naprawdę pokazują tą muzykę w innej odsłonie, w ogóle przez ich emocje, dowiadują się o tym, co ten tekst znaczy, jak ta muzyka na nich oddziałuje. No i samo słuchanie dziecka w takich utworach, aranżacjach, w takich słowach, no jest wyjątkowe. No, rodzice się na pewno cieszą, bo to jest przecież historia rodziców.
11: No tak, ale jednak tutaj interpretacja odgrywa kluczową rolę i to nie jest łatwe, wydaje mi się, dla dziecka wziąć niektóre utwory bardzo trudne, prawda? Więc jak wy się tutaj przygotowujecie, żeby a. w ogóle przytoczyć tą całą historię polskiej piosenki, b. tak jakby zachęcić do podjęcia się tematu i wyczucia tego klimatu?
12: Chcemy, żeby dziecko, które przychodzi do nas jako uczestnik projektu, nie tylko nauczyło się piosenki, chcemy, żeby wyszło z tego projektu z większą taką odwagą, wrażliwością, no i też przekonaniem, że jego głos ma wielkie, wielkie znaczenie. I właśnie dlatego nazywamy ten projekt i inne projekty, w tym przypadku Osiecka oczami dziecka, bo chcemy zobaczyć twórczość wielkich artystów oczami kolejnego pokolenia.
11: Ale jak pan sobie wyobraża, jaki sposób dzieci właśnie odbierają tą twórczość Osieckiej? Bo jakby nie patrzeć, słynna tekściarka odpowiedzialna właśnie za kanon polskiej piosenki.
12: Dla dzieci jest to na pewno jakieś wyzwanie, ponieważ niektóre słowa są bardzo trudne, symboliczne, więc jeżeli dziecko przychodzi do mnie z tekstem, mamy warsztaty wokalne, właśnie po to one są, z interpretacji, z emisji głosu, natomiast analizujemy tekst, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby w trakcie, kiedy dziecko czyta ten tekst, powiedziało mi, jak ono to rozumie, co to dla niego znaczy. I w ogóle wychodzą całkowicie inne historie poprzez ich doświadczenia, które nie są na ten czas jakieś wyszukane czy jakieś takie wielkie. Natomiast łączy nas jedno – przeżywanie, uczucia. Więc każde dziecko też inaczej, inne ma doświadczenia z tych dziecięcych lat. I to jest właśnie wyjątkowe w tym wszystkim.
11: Wspomniał pan o zajęciach z emisji głosu, z techniki, czyli to ma wymiar profesjonalny.
12: przygotowujemy dzieci od podstaw. Mamy konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, nawet mamy studio nagrań, mamy również nagranie teledysku, no i finalnie jest to koncert, no i też nie zabraknie chóru dziecięcego. W tym festiwalu nikt nie odpada, bo ja mam taki zamysł, żeby każdy doświadczył tej kultury, tego dziedzictwa, tych pięknych tekstów, więc dzieci, które nie zakwalifikują się do ścisłego finału, będą w tym finale, ale jako chórzyści będą pracować nad jednym utworem grupowym, wejdą do studia nagrań, nagrają teledysk i wystąpią na koncercie, więc to wyróżnia ten festiwal na tle też innych wydarzeń.
11: Czyli śpiewać każdy może.
12: Śpiewać może każdy, naprawdę.
11: Czyli jakie kryteria trzeba spełnić, żeby jednak przejść do tych kolejnych etapów?
12: Żeby dostać się do samego festiwalu, trzeba wysłać zgłoszenie osieckazgłoszenia@gmail.com, poczekać do 20 września na informację zwrotną i tam będzie informacja, że 13 wokalistów dostaje się do ścisłego finału i też informacja dla osób, które nie dostały się do ścisłego finału jako solista, ale jako chórzysta. I będą wszystkie informacje później na bieżąco przekazywane, kto jaki śpiewa utwór, jaki utwór będzie dla chóru, no i później będzie kolejny etap, indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe, przygotowanie do studia nagrań, no i oczywiście teledysk, który będzie takim finałem, ale najważniejszy ten koncert finałowy 18 października o godzinie 18 w Centrum Kultury Podgórza, ośrodek Ruczaj.
11: Czyli wielka muzyczna przygoda rozpocznie się dla 13 wokalistów, dla szczęśliwej trzynastki, więc jakie utwory zostaną im przydzielone?
12: Bardzo myślałem o tym, jakie utwory przydzielić dzieciom, ponieważ to nie są łatwe utwory, więc też starałem się tak szukać utworów, które mogłyby być bardziej gdzieś tam zrozumiane przez dzieci. Z tego, co się dowiedziałem, zrobiłem rozeznanie wśród młodzieży i dzieciaczków, bardzo lubią Okularników, więc oczywiście nie zabraknie tego utworu. Nim wstanie dzień, przepiękny utwór Edmunda Fettinga, wybitny, bo to jest związane i z historią, ale też z patriotyzmem takim, więc jest to coś wyjątkowego. Nie zabraknie utworu znanego, słynnego utworu Maryli Rodowicz, Niech żyje bal. W pierwszej edycji Osiecka oczami dziecka miałem zaszczyt zaśpiewać ten utwór, więc myślę, że może być to nawet utwór, który nagramy finalnie i razem zaśpiewamy na koncercie finałowym. Nie żałuję Edyty Geppert. Przepiękny utwór. Myślę, że dostanie go też osoba, która może być bardziej dojrzalsza i bardziej zrozumie ten tekst, ale myślę, że to trafi prosto do serca. Więc dużo utworów takich emocjonalnych. Wielka woda, ludzkie gadanie, Sing Sing, czy nawet Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Więc będzie też dużo, dużo rozrywki takiej. To nie będą tylko takie bardzo poetyckie utwory emocjonalne, ale też takie, które zna duża publiczność. No ja też będę zachęcał całą publikę do tego, żeby wspólnie razem śpiewali, więc myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Fajnie, no bo zagra nam cały band muzyczny, więc to na pewno wyróżni ten festiwal, a dzieci na pewno dostaną takiego zastrzyku energii, kiedy muzyka zagra na żywo. No ja się myślę, że nie mogę doczekać też reakcji, jak każdy z wokalistów dostanie wybrany utwór.
11: Kiedy pan opowiedział, chociażby podał za przykład utwór Edyty Geppert i wspomniał właśnie o tych refleksyjnych, nostalgicznych, emocjonalnych utworach, kompozycjach, to do jakiej kategorii wiekowej jest adresowany ten konkurs?
12: 8, 16 lat. Natomiast ja tu będę bardzo uważał na to, żeby dobrać odpowiednio utwór dla wokalistów. I to jest dla mnie priorytetowe.
11: Pan ma na koncie doświadczenie tutaj rywalizacji w różnego rodzaju programach talent show. I jak pan to wspomina i jak pan teraz to obserwuje na swoich podopiecznych? Czy to jest, jak wielkie to jest przeżycie właśnie dla dzieci, dla nastolatków?
12: Na pewno jest to wielkie doświadczenie, wielkie przeżycia. Ja też staram się ich przygotować do wejścia w świat dużej sceny. Nie miałem tego na początku, wiadomo, śpiewałem w Centrum Kultury, musiałem sam się przygotowywać, więc dla mnie to tak ogromne doświadczenie, które ja przeżyłem przez programy telewizyjne, różne festiwale, że z łatwością pokazuje dzieciom drogę, którą muszą podążać i faktycznie one idą tą drogą, mają więcej pewności siebie, mogą wiedzieć czasami, czego chcą, jaką drogą podążać, a którą nie, co im to daje, więc myślę, że ja jestem takim wsparciem dla nich i chcę być tym wsparciem, żeby im później było łatwiej. Takie doświadczenia ciężko zebrać samemu, mówię to po swoim doświadczeniu, ale już jak pokazuję im tą drogę, no to one są takie dumne, szczęśliwe, wow, ale super, zrobiliśmy coś, stworzyliśmy razem, czują tą sprawczość taką olbrzymią.
11: Pan co prawda związał się zawodowo z muzyką, ale wielu pańskich podopiecznych zapewne nie. Więc z pana perspektywy, z pana doświadczenia, co daje śpiewanie?
12: Właśnie, i to jest dobre pytanie, ponieważ nie wszyscy z tych wokalistów, którzy dzisiaj występują albo chcą na ten czas śpiewać, w ogóle mogą wybrać inną drogę swojego życia. Natomiast przez pryzmat moich doświadczeń i tego, co zaobserwowałem w świecie i młodych ludzi, ale tych później dorosłych, te doświadczenia, które zbiorą, to będzie świetne odbicie do tego w trudnych sytuacjach ich życia, że coś zrobili, coś stworzyli i albo będą mieli super wspomnienie w trakcie, kiedy może być jakaś trudna sytuacja. To sobie przypomną, a ja zrobiłem to, ja stworzyłem to, byłem tutaj, mam więcej odwagi, dobra, jak dam radę to zrobić. Więc naprawdę dodaje to takiej odwagi, pewności siebie. Mogą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, co później przekłada się na takie zwyczajne, normalne funkcjonowanie życia. Więc ja widzę tutaj muzyka wpływa nie tylko na rozwój artystyczny, ale na rozwój życiowy i później na podejmowanie odpowiednich decyzji w swoim życiu.
11: Ale jakież to będą wspomnienia? Wystąpiłam w wieku 7, 8 czy 13 lat na profesjonalnej scenie, bo to też warto podkreślić, że Ośrodek Ruczaj, czyli filia Centrum Kultury Podgórza, w ubiegłym roku doczekała się nowoczesnej, profesjonalnej sali widowiskowej, sali koncertowej.
12: Tak, jest to niesamowite miejsce, to jak takie duże centrum kongresowe, piękne oświetlenie, świetna akustyka, obsługa. To już jest nasz drugi koncert, bo był przecież Wodecki dziecięcych lat i to było coś wybitnego, a dzieci, które stanęły na tej scenie, no po prostu czuły się jak gwiazdy, więc oklaski, publiczność, światło, no to coś niesamowitego. Ja sam byłem wzruszony patrząc, kiedy te dzieci wychodziły na próbę, stały na tej scenie, to wzruszenie w nich, rodzice jacy byli szczęśliwi, więc ja naprawdę polecam i zachęcam rodziców do tego, żeby brali udział, żeby namawiali swoje dzieci do wzięcia udziału w tych festiwalach, bo one są wyjątkowe, nie ma takich wydarzeń, może są, ale na taką skalę i z takim ładunkiem emocjonalnym nie pamiętam, nie widziałem takiego czegoś, więc ta radość i później ten feedback tych rodziców, no daje mi tą pewność, że to jest naprawdę dobry kierunek i dla dzieci, i dla rodziców, dla wszystkich, więc każdy coś z tego bardzo pozytywnego wynosi.
11: A skoro mówimy o tych dziecięcych latach, to jakie pan ma pierwsze wspomnienie właśnie związane z twórczością Agnieszki Osieckiej?
12: Tak, ja myślę, że moje pierwsze wspomnienie było, kiedy otworzyłem książkę do języka polskiego i był tam tekst Agnieszki Osieckiej Niech żyje bal. I pamiętam, był bal gimnazjalny i miałem okazję z zespołem zaśpiewać Niech żyje bal. Purpurowy chyba byłem cały, no bo to było wyzwanie.
11: I tak przygoda z polską piosenką trwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Narodowy Stary Teatr również otwiera sezon i proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu. Śladem muzealników repertuar na ten sezon będzie można odkrywać poprzez 5 ścieżek kuratorskich. To propozycje różnych dróg przez teatr, pozwalające łączyć spektakle z koncertami, wystawami, warsztatami i debatami. Zapowiada się ciekawy sezon.
0: Wędrówki po Krakowie.
13: będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny. Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru. Rzeczywiście wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi widzowie, widzki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna, to są takie osoby, które rzeczywiście

0: Polską. I to są rzeczywiście dla nas takiego pewnego rodzaju kierunki, ale tak, te dwie premiery, to bardzo ważne, myślę, krakowsko i lokalnie tytuły, Naszewskie i Sprawa Stanisława Pyjasa, no jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku, nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem. Niemniej jednak sprawa Pyjasa na pewno stworzyła, ukonstytuowała pewien mit, wokół którego budowaliśmy trzecią RP. Do tego wszystkiego wraca Marcin Wierzchowski, również przez reportaże Cezarego Łazarewicza. No dziś w tym miejscu legendarnym Burger King, zaledwie 100 metrów od Narodowego Starego Teatru. O tym, jak te losy historyczne się zmieniają i czym w zasadzie są, chcemy bardzo mocno opowiedzieć. A drugi tytuł? Maciek Buchwald. Oczywiście, no, nie ukrywamy, że bardzo, tak jak powiedziała pani dyrektor na konferencji prasowej, lubimy ryzykować, lubimy nieszablonowe pomysły, które wszyscy uważają za szaleństwo. W zeszłym sezonie debiutował Piotrek Domalewski, no i powiedzmy sobie szczerze, mamy hit, zdobywca już wielu nagród za tekst. Dzisiaj w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgii. Zaraz jedziemy w tournée z Zamknij Oczy, Nel. A ten sezon tak, Maciej Buchwald, performer, autor scenariuszy, artysta kabaretowy, ale przede wszystkim też reżyser filmowy, współpomysłodawca i reżyser chyba największego hitu popkulturowego dekady, a może i trzeciej RP, czyli 1670. Tak, Maciej Buchwald stworzy komedię narodową, taką mu zadaliśmy tu zadanie. Razem z Grzegorzem Uznańskim, autorem niesamowicie dobrze przyjętego wypiórka, opowiedzą o dziewczynce w momencie kryzysu dojrzewania. Dziewczynce, która ma problem z samoakceptacją. Jedyne, co może w tej całej historii dziwić, to, że właśnie ta nastolatka ma na imię Rzeczpospolita, a nazwisko Polska. O tym wszystkim, co w tym spektaklu i jak się to będzie toczyć, kiedy twoją mamą jest Matka Boska, a ojciec jest światowidem i jak kryzys prawdziwych, tradycyjnych wartości może się tutaj napięć. Opowie Maciek Buchwald na koniec sezonu.
1: A te pozostałe premiery?
0: No, myślę, że to jest bardzo mocny sezon. Ja bardzo wyczekuję tych międzynarodowych, bo z jednej strony i ta perspektywa azjatycka, w Polsce jest bardzo mało teatru z Azji. Trochę jesteśmy połączeni z Koreą, ale mamy bardzo wąskie okno, więc tutaj osoba Chokafaya i tego, o czym on chce opowiedzieć i w jaki sposób w kontekście Chin, jest bardzo ciekawe. Z drugiej strony niesamowicie istotna dla mnie dwóch wielkich artystów francuskich, dzisiaj absolutnie topowych. Julien Gosselin otworzył w tym roku Festiwal w Odeonie swoją kolejną wielką produkcją, przepraszam, tak, Festiwal w Awinionie swoją kolejną wielką produkcją. No, dyrektor Odeonu, nie można wyżej i nie można chyba ważniej w europejskim teatrze. Tutaj wszystkie ręce na pokład i no, nowy łączy się ze starym. Po raz pierwszy w historii Narodowy Stary Teatr razem z Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. Tutaj łączone obsady pod batutą dyrektora Odeonu. No, takiej produkcji chyba czekaliśmy dekadę o takiej też skale i randze międzynarodowej. Ale z drugiej strony Filip Ken, no, jeden dzisiaj z najważniejszych. Właśnie w czerwcu premiera w berlińskim Volkswagen, chwilę wcześniej w Hamburgu. No to są najważniejsze sceny europejskie, więc mamy rzeczywiście w Krakowie. Ja sam trochę nie dowierzam, powiem Państwu szczerze. Widziałem wczoraj minę dyrektora Katańskiego z Teatru Telewizji, który tylko robił się coraz bardziej zaskoczony, aż stał i powiedział, że to jest imponujące i wychodzi z zawstydzeniem. Więc tak, nie ukrywam, że to, co przygotowaliśmy i ten program jest niesamowity. Czekam na te rzeczy międzynarodowe, ale czekam też na młodych twórców, bo oni są bliscy również dla mnie. Ja już może trochę nie jestem aż chociaż Polska, prawda? Zawsze to miano tego młodego artysty jest dość długo w polskim teatrze. To tutaj Gosia Wdowik i Michita Iwińczyk to dzisiaj dla mnie jeden z dwóch bardzo różnorodnych głosów. Tutaj bardzo mocna polityczna wypowiedź Mikity. Niełatwo jest dzisiaj być polsko-białoruskim artystą w Polsce. Niełatwo, szczególnie kiedy ten akcent blisko brzmi do akcentu ukraińskiego. O tym opowie Mikita i myślę, że to dla nas może być przejmująca premiera, a z drugiej strony Anety Grzeszykowskiej, wspaniałe lalki w spektaklu Gosi Wdowik, no to są naprawdę takie rzeczy, na które jechalibyśmy do co najmniej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby zobaczyć wystawę, a zobaczymy to na scenie krakowskiej.
1: W tym sezonie Państwo przygotowali znacznie więcej nowości i też trzeba napomknąć o nowej oprawie komunikacyjnej sezonu, nowych plakatach.
0: Tak, to znaczy rozwijamy i dla mnie to jest bardzo istotne, no ta przestrzeń wizualna, przestrzeń publiczna jest bardzo istotna.

0: My chcemy pracować z dobrymi artystami, artystkami nie tylko na scenie, ale również poza nią. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku wybraliśmy Martynę Pazerę, kobietę, graficzkę pochodzącą ze Stargardu, która przedstawi nam plakaty i ten sezon, który już Państwo nawet mogą zobaczyć. Dla mnie to jest bardzo istotne, szczególnie, że tak jak dzisiaj opowiadaliśmy, będziemy blisko współpracować z Krikoteką, z Anką i Wilhelmem Sasnalami choćby, więc dla mnie osobiście sztuki wizualne są bardzo ważne. Ja też dużo tutaj współpracuję na różnych polach i przecięciach z artystami z tego pola, więc cieszę się rzeczywiście, że w tą stronę idziemy, ale jeszcze bardziej chyba z tych ścieżek programowych, o których mówiliśmy. To znaczy, to jest chyba jakaś wyjątkowość i myślę, że dobrze by było pomyśleć o Narodowym Starym Teatrze trochę jak o właśnie Muzeum Narodowym. To znaczy, nasze zbiory obecne i dokonania są za duże, żeby zmieścić je w jednej sali. I tak jak idziemy do Muzeum Narodowego i mamy salę klasyczną, salę współczesną, salę renesansową, tak i tu w Narodowym Starym Teatrze mamy 5 ścieżek bardzo różnorodnych, w których i tak, powiem szczerze, z trudem udaje nam się upchnąć to wszystko, co przygotowujemy dla naszych widzów i widzek. Tęczowa flaga wisi na fasadzie Narodowego Starego Teatru, pomimo tego, że chciano ją ściągnąć w sposób agresywny i brutalny. My ze swoimi działaniami idziemy dalej. Jestem bardzo wdzięczny i cieszę się z tego eventu, który miał miejsce w niedzielę, gdzie wszyscy niemal dyrektorzy teatrów krakowskich wspólnie nie tylko wzięli udział w spektaklu Bartka Szydłowskiego, Procesu Eligiusza Niewiadomskiego, ale przede wszystkim w debacie Teatr i Demokracja. To jest takie hasło, które Bartkowi podrzuciłem bardzo konkretnie, bo ja wierzę w te wartości demokratyczne, że one są ważne i teatr, tak długo jak będzie mógł, musi być miejscem, gdzie my opowiadamy sobie, dlaczego i w jaki sposób właśnie te wartości i za nimi chcemy podążać. Więc tak, ja swoją karierę rozpoczynałem od spektakli antyfaszystowskich. Jestem osobą, która jest rodowitym Dolnoślązakiem. Jestem dyrektorem Polskiego Teatru Narodowego z czeskim nazwiskiem. Mam w sobie korzenie żydowskie, czeskie, ukraińskie, śląskie i polskie. Moja babcia urodziła się w Bośni. Jak ktoś zrobi konkurs na Polaka, to ze mnie jest taki Polak jak z Tygrysa Kot. Więc nie ukrywam, że bardzo osobistym jest dla mnie to, kiedy ktoś mi wygraża i mówi, że w tym konkursie na polskość jedni nimi są, a drudzy nie. I dopóki jestem dyrektorem sceny narodowej, będę walczył o to, żebyśmy my mieli głębokie zrozumienie tego, w jakim miejscu geograficznie i społecznie żyjemy. Stąd też premiera Sąsiadów. Spektakl o tożsamości polsko-ukraińsko-żydowskiej, o traumach, które w sobie nosimy, niezgodzie i bólu, który jest bólem dziedziczonym. Pół rodziny, którą miałem, zginęła, czy to w momencie przesiedleń, czy w momencie II wojny światowej. I o tej historii też należy opowiadać w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, nawet jeśli nie jest to do końca historia bliska Krakusom. A jeśli chodzi o kwestie ścieżek programowych, to właśnie tutaj jest dla mnie czymś bardzo, bardzo istotnym, żeby opowiedzieć o z jednej strony poszukiwaniach bardzo mocno formalnych, czyli taka ścieżka radykalna ciekawość. Tutaj ambasadorzy Anka i Wilhelm Sasnalowie i wiele mówić nie trzeba tak naprawdę. Artyści wizualni, plastyka jako główny kierunek. Druga to Polska Sprawdzam, patronka Agnieszka Holland. Dzisiaj jedna z najodważniejszych twórczyń w Polsce i takie bardzo mocne wezwanie nas do tego, żeby ta polityczność i odwaga artystyczna dzisiaj w rozmowie o Polsce była niesamowicie istotna. Mamy również Powidoki Historii. My się absolutnie z tego, o co pytaliście Państwo wcześniej, my się nie w żaden sposób nie chcemy rezygnować czy udawać tej wspaniałej tożsamości, z której jesteśmy dumni i wokół wystawień przecież klasyki Wyspiańskiego, Mickiewicza, również literatury międzynarodowej, ale też Broszka, do którego się odwołujemy w tym sezonie. Więc w tych Powidokach Historii zaglądamy przez osobę Anny Dymnej do tego, co było w polskim teatrze i jak możemy o nim myśleć. A na koniec dwie, które mają też poszerzyć pole Narodowego Starego Teatru, czyli z jednej strony Rodzina w Teatrze, bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, musimy chcieć z nią współdzielić i tworzyć dla niej dostępność w kulturze, a z drugiej strony Przestrzeń Doświadczeń, bo już chyba udało nam się nauczyć naszych widzów i widzki, że rozumiemy zadania narodowej sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
1: To w takim razie jaka jest rola wspomnianych ambasadorów?
0: z jednej strony, i to było dla nas bardzo ważne, każda z osób, które zaprosiliśmy, napisała do nas pewien rodzaj listu. Te listy przedstawiliśmy zespołowi, wręczamy je artystom. To są pewne czasem pytania, które postawili przed nami, czasem pewnego rodzaju inspiracja, czasem bardzo wzruszające podziękowania za to, że mamy dzisiaj odwagę i chęć w pewne tematy po prostu inwestować. Naszą energię twórczą, nasz czas, naszą odwagę. Ale to nie wszystko. Każda ze ścieżek będzie otwierana właśnie pewnym wydarzeniem z osobami ambasadorów. Już wiemy, że będzie projekcja filmów z Anną i z Wilhelmem Cesnalami, tego filmu, który do niedawna na podstawie literatury Walsera miał premierę również w Krakowie. Ja bardzo zachęcam i będę namawiał, żeby też tworzyć jakiegoś rodzaju wspólny projekt wizualno-teatralny. Jesteśmy w rozmowie z wieloma podmiotami. Ja nie wiem, czy to będzie przy okazji samych Cesnali, ale rozmawiamy i z Bunkrem Sztuki, i z Wawelem o tym, jak w ogóle możemy przybliżyć sztuki performatywne właśnie do sztuk wizualnych. Agnieszkę Holland bardzo bym chciał ściągnąć i o tym rozmawiamy na premierę Migrantów, bo to jej doświadczenie takiego drugiego wystawienia legendarnego. Wtedy jej szefem w zespole filmowym był Andrzej Wajda. Jest taka anegdota, że on jechał przez Śnieżyczę, spektakl premierowy został opóźniony o chyba nawet godzinę, żeby Andrzej Wajda mógł go zobaczyć, a potem chwilę później on wystawił swoją własną wersję, między innymi z Jerzym Szturem, legendarne wystawienie w Teatrze Telewizji, więc tutaj jest dużo jakby połączeń między nami, a mogę zdradzić, bo to też będą niektóre rzeczy piękne, zaczniemy uroczystym Salonem Poezji 18 października. Tą ścieżkę właśnie Powidoki Historii i Ania Dymna zaprosi na Salon Poezji wokół Ireny Santor, która będzie gościć na Salonie Poezji. A niektóre utwory Ireny Santor wykona Ralf Kamiński.
1: A skoro wywołał pan tutaj osobę Ralfa Kamińskiego, to moje pierwsze skojarzenie było oczywiście Balbo. W końcu Narodowy Stary Teatr zasłynął w ostatnich sezonach organizacją nieszablonowych bali. Więc czy bale powrócą?
0: Są bale, oczywiście. Mamy bale. Bardzo się cieszymy. Będzie i bal karnawałowy i tutaj myślimy z panią Anią Dymną, jak też być może tutaj to połączyć. Może wejdziemy w też jakąś rodzaj działalności charytatywnej. Trochę mi tego brakuje w Krakowie. Jestem takim przyzwyczajonym, że jednak w karnawale tańczymy i szukamy celi, jak możemy też wesprzeć osoby potrzebujące. Będzie koncert współgłosów tutaj, ale oczywiście będzie też queerowy bal. Rzecz, która została bardzo doceniona pod koniec ubiegłego sezonu. LGBT Plus Diamond Awards, najważniejsza nagroda środowiska LGBTQ, która została właśnie przyznana Narodowemu Staremu Teatrowi Queerowemu Majowi za bal queerowy, więc te wszystkie rzeczy będą i nawet dużo, dużo więcej, ale tak jak widzieliście, no nie jesteśmy w stanie już o tym opowiedzieć w ramach jednej konferencji.
2: A więcej o planach i pomysłach Narodowego Starego Teatru przeczytacie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych instytucji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróżby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Meloradia Kraków.
1: 80 tysięcy pasażerów, 70 tysięcy przejechanych kilometrów i wysokie noty wystawione przez użytkowników. Tak w skrócie przedstawiają się 2 lata funkcjonowania systemu Likebus. Zarząd transportu publicznego zakończył ten pilotażowy program, ale usługa zostanie z mieszkańcami Skotnik na stałe. Co więcej, dostępna jest też nowa wersja aplikacji przypisanej do systemu. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
2: To zmieni nasze miasto.
3: To system, który umożliwia pasażerowi, użytkownikowi zamówienie danego pojazdu bezpośrednio praktycznie pod same drzwi swojego domu. Sebastian Kowal, zarząd transportu publicznego w Krakowie.
1: Trochę jak Telebus, kiedyś coś takiego funkcjonowało.
3: Może inaczej, bo Telebus tutaj musi mieć te fizyczne przystanki, no i nie możemy go zamówić teoretycznie z wyprzedzeniem 15-minutowym. Tutaj w przypadku tego systemu możliwe było w ramach projektu unijnego, no i ogólnie tak jakby tego projektu badawczego, wygenerować przystanki, które są w terenie poprzez aplikacje. Tak jak podobnie w teraz słynnych aplikacjach do zamówienia pojazdu raczej osobowego w różnych aplikacjach taksówkarskich. Natomiast tutaj no my postawiliśmy na to, żeby właśnie była taka możliwość, taka wszechstronność, bo wiemy doskonale, że musimy wyjść frontem do użytkownika. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to to, że nie jest to tak, jak część osób mówiła, taksówka na życzenie z budżetu podatników, ponieważ jest to, że tak powiem, usługa, która jest odpłatna, tak jak komunikacja miejska. Jeżeli posiadamy bilet na wszystkie linie, to możemy po prostu bezpośrednio podróżować. Jeżeli nie mamy takiego biletu miesięcznego, no to po prostu kupujemy normalne bilety do kasowania. Natomiast tutaj czym to jest inne od tej przysłowiowej taksówki? To, że w ramach, że jest to komunikacja miejska, no to jeżeli my sobie żądamy jakiś przejazd z punktu A do punktu B, a widzimy, że w tym samym czasie jakiś inny pasażer, no możliwe, że załapie się gdzieś na tej trasie, a mają albo bardzo podobne punkty docelowe, albo przecznicę dalej, albo przecznicę później, no to algorytm tego systemu po prostu połączy te 2 przejazdy w jeden, no i tym samym zachowując przede wszystkim paliwo, czas, że nie trzeba jechać z punktu A do punktu B, potem wrócić do kolejnego punktu, no i tak w koło, tylko faktycznie chodzi o to, żeby te przejazdy były łączone.
1: Czyli zamawiamy sobie taki autobusik i po drodze możemy też zbierać, mówiąc kolokwialnie, pasażerów z różnych lokalizacji na danej trasie.
3: Mówimy przede wszystkim tutaj o terenie Skotnik, bo na tym terenie w ramach projektu unijnego został uruchomiony system. Natomiast teraz już z racji tego, że no, projekt unijny został zakończony, no jesteśmy na takim finiszu, że no, aplikacja do tak jakby zarządzająca tym wszystkim będzie wygaszana. Będzie funkcjonowała nasza aplikacja miejska, którą będzie można pobrać od początku września. No to tutaj my będziemy chcieli rozwijać tak jakby więcej, bardziej ten system. O dodatkowe autobusy, co będzie oznaczało poszerzenie zakresu nie tylko Skotniki, bo docelowo chcielibyśmy uruchomić również w innych miejscach. No i przede wszystkim w momencie, jak to będzie nasza aplikacja, to będziemy też mogli ją rozwijać bardziej personalnie o te rzeczy, które wiemy, bo mamy cały czas zwrotne informacje od użytkowników o bolączkach aplikacji, tudzież bolączkach systemu, co będziemy chcieli, że tak powiem, rozwijać. Co jest ważne, a jeszcze nie padło, dlaczego taki system? System jest taki, a nie na przykład dlaczego nie tradycyjne autobusy? Jak większość słuchaczy zapewne wie, rejon Skotnik jest rejonem o gęstej zabudowie niskich domów, co oznacza, że no mamy tam po prostu wąskie ulice i nie jesteśmy w stanie w pełni obsługiwać tego rejonu tak samo, jak obsługujemy no, większość układu drogowego normalnymi autobusami, czy nawet autobusami mini. No tutaj w przypadku Skotnik musieliśmy wyciągnąć działo w postaci naprawdę małych pojazdów, które są w stanie przewieźć 6 pasażerów. pasażerów. Natomiast no, widzimy, że zdaje to pozytywny rezultat, bo no, nie mieliśmy sytuacji jeszcze takiej na dobrą sprawę, gdzie ci pasażerowie by się nie pomieścili. No, a na dobrą sprawę rejon nie jest ogromnie wielki, więc jesteśmy w stanie szybko, kompaktowo obsłużyć ten rejon na kilku autobusach.
1: Czy mamy jakieś statystyki dotyczące liczby pasażerów i pasażerek, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje LikeBus w ramach tego pilotażowego programu? On chyba wystartował gdzieś z początkiem ubiegłego roku, więc no niemal 2 lata.
3: Tak, po niemal takim okresie można powiedzieć, że mamy przewiezionych 80 tysięcy pasażerów w ramach zamówionych 65 tysięcy przejazdów. Więc to nie jest traktowane stricte zero-jedynkowo jako taksówka dla jednej osoby. Również tutaj byli użytkownicy, którzy zamawiali czy to dla siebie i dla kogoś innego, czy to po prostu przejazdy łączone. Łącznie po samym terenie Skotnik LikeBusy przejechały łącznie 70 tysięcy kilometrów. Średni, że tak powiem, dystans z punktu A do punktu B to jest niespełna 2,5 kilometra, więc tutaj też widać, że no jest tak jakby no na tych krótkich dystansach, no wiadomo, że Skotniki nie są ogromną przestrzenią, natomiast tutaj myśleliśmy o innych, że tak powiem, dystansach. Ogólnie, co nas bardzo cieszy, to tutaj jest tak jakby podwójna statystyka, bo 53% użytkowników oceniło sam przejazd LikeBusem, a z właśnie tych ponad 50% rezerwacji łączna ocena LikeBusa to jest 4,94/5. Więc widzimy, że ta średnia ocena, która jest naprawdę no, na najwyższym praktycznie poziomie. No wiadomo, że celowalibyśmy w piątkę, natomiast no, też wiemy doskonale, że mieliśmy nieraz po prostu problemy i co użytkownicy mieli prawo to ocenić. Natomiast no, ocena końcowa jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, dlatego też no, wiemy doskonale, że musimy rozwijać dalej ten system, a kto wie, kiedyś dobijemy do jeszcze lepszej statystyki.
1: Kiedy państwo uruchomią tę własną aplikację i czy ona będzie w jakiś sposób połączona, albo czy być może będzie też możliwość zamawiania LikeBusa za pomocą aplikacji M Kraków?
3: Tutaj przede wszystkim mamy teraz, że tak powiem, w harmonogramie dwie bardzo ważne rzeczy. Użytkownicy wszyscy korzystają z tej samej aplikacji, z której korzystali dotychczas. Natomiast od soboty będą musieli korzystać z nowej aplikacji, którą są w stanie pobrać już od początku września w normalnym swoim sklepie w telefonie, czy to dla systemu iOS, czy to dla systemu Android. Aplikacja się nazywa LikeBus 2.0 i oni mogą już pobrać tą aplikację od początku września, zarejestrować się tam, ponieważ ze względu na, no wiadomo, RODO, nie byliśmy w stanie tych wszystkich kont z jednej aplikacji przeimportować do drugiej aplikacji. No i ci użytkownicy będą w stanie, że tak powiem, móc się pobawić tą aplikacją przez kilka dni. No od soboty już na spokojnie będą mogli sobie rezerwować wszystkie przejazdy. Już wcześniej będą mogli rezerwować przejazdy na najbliższy tydzień, bo również aplikacja posiada taką możliwość jak zarezerwowanie sobie przejazdu za 3 dni.
1: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Prawie 2 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Dzięki inwestycji park zyska m.in. system odzyskiwania deszczówki, zbiorniki retencyjne i przepuszczalne alejki.
2: Eko Kraków.
0: W ostatnich dniach zostały opublikowane wyniki unijnych dotacji na różnorodne działania w związku z programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. I wśród projektów, które uzyskały takie dofinansowanie, znalazł się jeden z krakowskich parków. Tym razem udało się nam pozyskać takie zewnętrzne środki dla Parku Kurdwanów w dzielnicy 11. To jest blisko 1,9 miliona złotych, czyli 1,9 mln złotych, które pozwoli na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury właśnie w Parku Kurdwanów. Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej oraz wgłębnikiem, czyli takim otwartym zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wody opadowej. Również zmiany będą dotyczyły nawierzchni alejek asfaltowych, które zostaną zastąpione materiałem przepuszczalnym. Będą to alejki mineralne. Wymienione też zostaną stare lampy na oświetlenie energooszczędne. Więc te działania mają tutaj duże takie znaczenie środowiskowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby właśnie w ramach tego dofinansowania takie wsparcie dla działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury właśnie zorganizować. Park zyska również nowe elementy małej architektury, budki lęgowe, hotele dla owadów. Całość oczywiście zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia drzew, bylin. Wykonany będzie też ogród deszczowy, dzięki czemu miejsce stanie się jeszcze bardziej zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyrody, bo tutaj te działania z zakresu właśnie przyrody, wsparcia bioróżnorodności są bardzo ważne. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych, a całkowity koniec tych wszystkich prac na ten moment wstępnie szacowany jest na trzeci kwartał przyszłego roku. To zadanie ma budowa systemu odzyskiwania wody w parku Kurdwanów. Ma ogromne znaczenie właśnie w kontekście wspierania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta. Przyczyni się do poprawy lokalnego obiegu wody, stosunków wodno-glebowych, a tym samym zapewni możliwość wykorzystania wody przez roślinność. Stworzy to też korzystne warunki dla rozwoju różnorodnych form życia, wspierając właśnie tak bardzo pożądaną w miastach bioróżnorodność. Pozwoli też na utrzymanie wyższych poziomów wilgotności w parku, co oczywiście ma pozytywny wpływ i takie przełożenie właśnie na rozwój roślinności, na zapewnienie źródeł wody dla dzikich zwierząt, szczególnie w okresach suszy. Odpowiednio zaprojektowane systemy filtracji i retencji ograniczą spływ zanieczyszczeń do środowiska, co korzystnie wpłynie na zdrowie ekosystemów i ich mieszkańców. Też bardzo ważnym działaniem w tym zakresie będzie edukacja, bo w tym projekcie często takie działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury to nie są działania, które wyglądają w terenie spektakularnie, więc warto o nich mówić, warto zaznaczać tutaj właśnie obecność tego rodzaju działań, ponieważ no, nasadzenia zieleni, różnego rodzaju roślinność wygląda dość normalnie na terenie parku, natomiast nie zawsze tutaj jest gdzieś za tym taka świadomość, że właśnie to są jakieś zbiorniki retencyjne, to są ogrody deszczowe, które pełnią jakąś określoną funkcję dla całego tego ekosystemu, bardzo istotną, więc nie zależało nam na tym, żeby właśnie również tutaj te działania edukacyjne zaplanować. Cieszymy się, że to finansowanie zewnętrzne udało nam się pozyskać na te działania. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj szybko i sprawnie podpisać umowę. Natomiast te działania, które mamy zaplanowane dla Parku Kurdwanów, rozpoczną się jeszcze w tym roku. Jeszcze właśnie w tym miesiącu, we wrześniu, planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.
1: Więcej na stronie ZZM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Jeżeli nie słuchacie nas od samego początku i jakimś cudem dopiero teraz włączyliście radia, to ode mnie taka mała przypominajka. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania magazynu To jest tydzień, który potrwa jeszcze tak mniej więcej 15 minut. Po przerwie czas na kulturę. to jedna z mniej rozpoznawalnych, choć bardzo aktywnych scen na teatralnej mapie Krakowa. Mowa o Teatrze Przypadków Feralnych, który po latach takiej trochę tułaczki właśnie tej jesieni zadomowił się przy ulicy Świętej

0: Złotego Krzyża 14.
1: Na deskach teatrów.
2: Teatr bez własnej sceny działać może. Mamy wiele przykładów, że takie teatry działają i w Krakowie, i na całym świecie. Niemniej, nie ukrywajmy, posiadanie własnej przestrzeni sprawy zdecydowanie ułatwia. Natalia Mazurkiewicz, prezes zarządu Teatru Przypadków Feralnych. Ułatwia pod kątem logistycznym, ułatwia pod kątem organizacyjnym i przede wszystkim ułatwia pod kątem artystycznym, że faktycznie możemy planować już spektakle z myślą o konkretnej przestrzeni, o przestrzeni, którą znamy, której możliwości możemy w pełni wykorzystać i do której możemy też zaprosić widzów i ugościć ich w jak najbardziej komfortowy sposób.
0: No właśnie, bo te sceny sami tworzycie od samego początku. To wy ją możecie, tę przestrzeń, przestrzeń zaplanować sobie tak, jak chcecie, pod własne potrzeby.
3: Michał Szafarski, aktor, reżyser, wiceprezes Teatru Przypadków Feralnych. Dokładnie tak. Zanim jeszcze tutaj ruszyliśmy z takim małym przedekorowaniem przestrzeni, usiedliśmy wszyscy razem z zarządem, z naszą scenografką i pomyśleliśmy, jak faktycznie ta przestrzeń może dla nas funkcjonować najlepiej, a jednocześnie, żeby też była przyjazna dla naszych gości, zarówno widzów, jak i osób, które chciałyby tutaj współtworzyć z nami tę przestrzeń teatralną, które chciałyby zaprezentować swoje wydarzenia, ponieważ też jesteśmy otwarci na to, żeby ci goście nas odwiedzali, żeby prezentowali różne formy swojej twórczości teatralnej, muzycznej, literackiej, wszelkiego rodzaju działalności artystycznej.
0: Do tej pory działaliście w klubie pod Jaszczurami w Rynku. To pewnie dość trudne pożenić działalność teatralną i działalność klubową, no w miejscu tak specyficznym jak Jaszczury.
2: My jesteśmy bardzo wdzięczni klubowi pod Jaszczurami za wszystkie lata, które spędziliśmy razem, za możliwości, które nam udostępnili. Jednak byliśmy tam cały czas jednym z wielu gości zarówno muzycznych, jak i pod kątem organizacji różnych konferencji naukowych, politycznych.
3: Bywało tak, że na przykład czasami zdarzało nam się nie zgrać i na przykład kiedy kończyliśmy spektakl, ruszało karaoke i przy pięknej, dramatycznej scenie na przykład ktoś umiera, nagle leciało Country Roads. No i tragedia z marszu stawała się tragikomedią. Nasi widzowie, czasami zdarzało nam się nie zgrać i na przykład kiedy kończyliśmy spektakl, ruszało karaoke i przy pięknej, dramatycznej scenie na przykład ktoś umiera, nagle leciało Country Roads. No i tragedia z marszu stawała się tragikomedią. Nasi widzowie wydawali się zadowoleni. Sprawiało to wrażenie, że tak miało być, no i tego się trzymaliśmy.
0: No ale wasz teatr też jest dość specyficzny i bardzo charakterystyczny. Opowiedzcie coś o sobie, bo jesteście trochę jednak niszą. Nie będę mówił, że na marginesie, absolutnie nie, naszej, nomen omen, sceny teatralnej w Krakowie. Kim w ogóle jesteście? No przybliżcie trochę słuchaczkom i słuchaczom swoje biografie, swoją działalność.
2: My jesteśmy najgorszym teatrem w Krakowie.
0: Ale reklama, to antyreklamy robisz.
2: Wolę ostrzec, niż żeby ktoś przyszedł i potem był rozczarowany, dlatego niech ktoś przychodzi z pełną świadomością, co tutaj się dzieje. Zajmujemy się teatrem absurdu, zajmujemy się nim w zasadzie od samego początku, czyli od 2018 roku. Na naszej scenie można zobaczyć inscenizację tekstów Sławomira Mrożka, Jozina Ionesco, Gałczyńskiego, Różewicza, Witkacego i tak naprawdę wielu twórców właśnie działających powiedzmy w pierwszej połowie i do lat powiedzmy do lat 70. XX wieku. My traktujemy teatr absurdu jako furtkę o tym, żeby rozmawiać o tematach, które są dla nas ważne, ale nie robić w tego sposób, który ma kogokolwiek edukować. Czy dydaktyzować. Mamy nawet taką fajną sytuację, do którą możemy przytoczyć, że widzowie odbierają nasze spektakle na zupełnie dwóch poziomach, czego absolutnie nie chcemy tutaj wartościować, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Niemniej są osoby, które przychodzą, oglądają nasze spektakle, mówią: świetny tekst o wolności. Przykładowo, przychodzą zupełnie inne osoby na ten sam spektakl, to akurat było na pełnym morzu Sławomira Mrożka, i słyszymy komentarz, że to jest świetny teatr dokumentalny o historii trzech rozbitków na morzu i nasz widz jest skłonny przynieść nam więcej materiałów, gdybyśmy chcieli stworzyć kolejny spektakl opowiadający o historiach tragicznych katastrof na morzu.
3: Teatr absurdu to jednak nie wszystko, bowiem mamy też w ofercie spektakle muzyczne z muzyką na żywo. W tym momencie przygotowane mamy dwa takie spektakle i to są ballady Kochanków i Morderców na podstawie piosenek Nicka Cave'a. A teraz 19-20 września zapraszamy na naszą najnowszą premierę, czyli Kryzys w branży szarlatanów na podstawie piosenek do wierszy Konstantego

0: Ildefonsa Gałczyńskiego.
1: Jest przestrzeń. No, skoro funkcjonujecie już lata w Krakowie, ale no chyba zadam to pytanie, czy jest przestrzeń na teatr absurdu i jak sobie radzicie, bo takim mniej instytucjonalnym, w cudzysłowie oczywiście, teatrom jest chyba trochę ciężko albo pod górkę.
2: Jesteśmy na pewno w trudniejszej sytuacji niż teatry instytucjonalne, przede wszystkim przez ograniczone możliwości docierania do naszych odbiorców, bo zainteresowanie teatrem absurdu jest i jesteśmy w stanie zapełnić naszą salę, salę co prawda kameralną, jednak widzowie przychodzą, wracają, mamy osoby, które potrafią dwa albo trzy razy oglądać jeden spektakl. Miewaliśmy komentarze, że dopiero nasz teatr wyjaśnił widzom, jaka jest różnica pomiędzy kinem i teatrem i że teatr to tak naprawdę nie jest gorsze kino. Więc myślę, że przestrzeń na teatr absurdu jak najbardziej jest. Bardziej problematyczne jest dla nas dotarcie do odbiorców, którzy faktycznie chcieliby przyjść, tylko po prostu o tym miejscu nie wiedzą.
0: Teatr absurdu to też specyficzny humor, którego nie każdy zrozumie. Na szczęście nasi widzowie, też przez nasze kampanie reklamowe, w których staramy się odwracać sytuację, mówić, że jesteśmy najgorsi, mówić, że nic nam nie wyszło. Jeżeli ktoś zaczyna rozumieć humor naszej kampanii, to wiemy, że na pewno zrozumie też humor spektakli, które one reprezentują, a jest to świetna trampolina do poruszania różnych tematów, tematów trudnych, tematów, które dotyczą obecnego społeczeństwa. Lata 50., 60., kiedy Teatr Absurdu rodził się, to lata wielkich niepokojów, wielkiej niepewności i tak naprawdę my do tej niepewności i niepokojów wracamy. Sytuacja geopolityczna, sytuacja społeczna, wszelkie napięcia, których doświadczamy na co dzień, one bardzo mocno przywołują te perspektywy sprzed 60-70 lat i widzimy to też w rozmowach z widzami, którzy faktycznie dostrzegają te paralelne sytuacje w spektaklach i w życiu codziennym.
1: Ja odnoszę wrażenie, że tak w latach 50., 60., gdy rodził się teatr absurdu, władza poczucia humoru nie miała za grosz. Teraz też różnie z tym bywa. No i chyba generalnie z naszym społeczeństwem jest tak, że nie mamy poczucia humoru jakiegoś tak zbytniego, albo może inaczej, dystansu może do siebie i lubimy się chyba za bardzo obrażać, tak mi się wydaje, więc macie naprawdę solidnie pod górkę, no.
2: Trochę tak, co nie zmienia faktu, że ratują nas właśnie te lata 50-60, że nie mówimy bezpośrednio o społeczeństwie, które czyta, że tak, to są nasze bieżące problemy, to my jesteśmy tymi bohaterami, którzy występują na scenie. Nie, to byli nasi dziadkowie, to były osoby, które już w tym momencie traktujemy jako jakiś rodzaj może reliktu poprzednich czasów.
1: No trudno przekładać realia lat 50. do trzeciej dekady XXI wieku. No trudno to robić.
2: Trudno też uwierzyć, że babcia zamieni się w gęś na końcu spektaklu, co daje nam pewnego rodzaju właśnie zdystansowanie wobec tych treści, które chcemy przekazać. I myślę, że jeżeli trafimy na odbiorców, którzy to poczucie humoru jednak mają, bo jednak są takie osoby, które gdzieś funkcjonują i szukają tego rodzaju treści, chociażby sukces serialu 1670 pokazuje, że jednak mamy specyficzne poczucie humoru, które do wielu osób trafia. My mamy tak naprawdę trochę podobny humor jak w wspomnianym serialu.
0: Ten płaszcz teatru absurdu nam na to pozwala, bo faktycznie czujemy pewien dystans. Troszkę historyczny, troszkę ten fizyczny do tych postaci, które obserwujemy na scenie. Więc nawet jeżeli, cytując klasyka, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie, widzowie nie do końca są tego świadomi, a potrafią się świetnie bawić. Nawet widzimy to w spektaklach, kiedy mamy bardzo mocno rozwiniętą tę strefę interakcji aktora z widzem, kiedy de facto aż aktor ośmiesza widzów, to jest w lekcji Jorzina Ionesco, ośmiesza ich jak uczniów nieprzygotowanych do lekcji, a oni zamiast się obrażać, no to śmieją się. Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy aktor pyta na przykład męża, a żona wtedy dosłownie zrywa boki.
1: A mieliście kłopoty przez ten wasz humor albo przez absurd, przez groteskę? Czuliście w pewnym momencie, że a nie, chyba trochę jednak przegięliśmy, przesadziliśmy i może to się nie do końca dobrze dla nas skończyć?
2: Chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy się obawiali jakiejś katastrofy ze strony publiczności.
1: A nie tylko publiczności, różnych instytucji na przykład też, bo takie rzeczy też się zdarzały. Pikiety pod teatrem i tak dalej.
2: No my dopiero teraz mamy własną siedzibę, więc dopiero teraz mogą przyjść z tymi pikietami. Niewykluczone, że jeszcze nas to czeka. Na razie takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedyne, kolejne sytuacje to było spotkanie się z niezrozumieniem, że na przykład w tym momencie będziemy też premierować Z nocą cudów Gałczyńskiego. To jest bardzo abstrakcyjny tekst, gdzie babcia wierzy we wszelkiego rodzaju cuda, w pewnym momencie wsiada na miotłę i odlatuje po prostu w sposób całkowicie abstrakcyjny. Są widzowie, którzy właśnie to rozumieją i rozróżniają to w kontekście realistycznej konwencji filmowej, jako przykład właśnie czegoś zupełnie innego, co może nastąpić w teatrze. Są widzowie, którzy powiedzą wprost głupie. No i jakby to były jednak niestety najbardziej radykalne reakcje. Nie mamy tutaj jakiejś dramatycznej historii o pikietach. Wszystko przed nami.
1: To słuchajcie, scena jest co prawda kameralna, ale skoro to wasz dom, no to oprowadzajcie. To powiedzmy, co w teatrze być musi, czego nie ma, co jest waszym marzeniem, żeby tutaj na tej scenie na Krzyża się pojawiło. Które z was zaczyna oprowadzanie?
0: Rzecz najważniejsza w teatrze, od której zaczynamy każdą próbę, czyli ekspres do kawy. To jest pierwsza rzecz, którą kupiliśmy tutaj do teatru. Następna rzecz to miejsce, gdzie ten ekspres musi się znajdować, czyli kulisy. Stworzyliśmy kulisy. One, jak to w teatrach hofowych, są może i wąskie, ale za to przeładowane do bólu, także aktorzy mogą tylko w nich stać, nie będą mieli okazji siedzieć, ale nic nie szkodzi, ponieważ u nas spektakle są tak skonstruowane, że aktor nie ma czasu się nudzić. Jak już wyjdziemy z naszych kulis, możemy spojrzeć na naszą publiczność. Publiczność dosyć kameralną, na 40 osób, może do 50.
1: Kurtyna jest, to Wyspiański co prawda nie malował ani ten, ale jest.
0: Tak, delikatna kurtyna jest, delikatne kulisy z bocznych kurtyn też są. Mamy również specjalne wyjście, które pozwala nam okrążyć scenę tak, żeby widzowie się nie zorientowali. Mamy reflektory. Kiedyś słyszałem, że podobno miara jakości teatru mierzy się ilością reflektorów. Tym się inspirujemy, dlatego inwestujemy w reflektory.
1: Więcej kilowatów.
0: Więcej kilowatów, na szczęście LED-owe, więc rachunki jeszcze nie wzrastają aż tak. Wszystko przez ekspres do kawy.
1: Krzesła są na widowni też.
0: Krzesła są, czekają na widzów. Niektóre miękkie, niektóre nie. Tutaj zależy od biletu premium. Dodatkowo mamy wyposażenie muzyczne właśnie do spektakli muzycznych. Mamy masę rekwizytów, które znajdują się, w tym hobby horsing, w tym przetykaczka do ubikacji. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ich używamy, no to zapraszamy do nas na Świętego Krzyża 14.
2: Z remontu zostało nam jeszcze bardzo dużo kartonów. Te kartony też nie są przypadkowe, stanowią scenografię naszego najbardziej kultowego spektaklu, czyli lekcji. Tam profesor żyje w kartonowym świecie, w którym nigdy się nie wypakował.
1: Myślałem, że M jak miłość.
2: Myślał...
1: Nie, bo to tam, ten serial i kartony, i katastrofa z kartonami, tak?
2: Tak, no to tutaj też mamy podobną katastrofę, tutaj one służą, a może nie będę zdradzać, za co służą. W każdym razie wyciąga się z nich bardzo różne rzeczy, chowa się do nich bardzo różne rzeczy i nie tylko rzeczy.
0: My jako patrioci też często słyszymy takie powiedzenie, że nasze państwo jest z kartonu, więc dlaczego teatr nie może być z kartonu?
1: Ja bym wolał teatr walczący, skoro patriotami jesteście.
0: Tak, walczymy ze wszystkimi tak naprawdę walczymy. Walczymy z aktorami, którzy na próbę o 17 przychodzą o 19.
1: Trzeźwi?
0: Przepraszam, nie słyszałem pytania. Walczymy z różnymi dofinansowaniami, bardzo chcemy ich nie dostawać. Skutecznie nam się to udaje. Walczymy z naszymi widzami, którzy bardzo chcieliby wnieść kawę, herbatę na widownię. Tłumaczymy, że jednak może nie jest to wskazane. No i walczymy ze sobą sami, żeby jednak kolejny rok, kiedy mówimy, w tym roku na pewno zamykamy, poprowadzić te instytucje dalej.
1: Ja w takim razie trzymam kciuki, by za każdym razem ta walka okazywała się zwycięska. No i w miarę swoich czasowych możliwości będę regularnie starał się pojawiać na Świętego Krzyża 14. A jeżeli zainteresował was temat teatru przypadków feralnych, to odsyłam was na stronę internetową tej instytucji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kontrolowane poślizgi, techniki ratunkowe i przełamywanie barier psychologicznych. Już w ten weekend Zarząd Dróg zaprasza na zajęcia w miasteczku bezpiecznej jazdy. To stanie z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Tym tematem jako pierwszym zajmiemy się w naszym dzisiejszym programie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam.
3: Edukacja w Krakowie.
4: Zarząd Dróg co do zasady na co dzień dba o to, żeby drogi w mieście Krakowie i ulice były odpowiedniej jakości. Natomiast równie głęboko na sercu leży nam bezpieczeństwo, jakie na tych drogach powinno występować, gdy idzie o ruch zarówno samochodów, jak i pieszych, jak i rowerzystów, czyli wszystkich uczestników ruchu drogowego. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Ruchu Miasta Krakowa. W związku z tym, wykorzystując Tydzień Mobilności tegoroczny, europejską rokroczną akcję, postanowiliśmy przy pomocy również naszych partnerów wybudować takie specjalne miasteczko na parkingu pod centrum handlowym M1. Miasteczko bezpiecznej jazdy. Robimy to po to, żeby troszkę poszerzyć taką wyobraźnię kierowców, żeby kierowcy krakowscy mogli na własnej skórze w kontrolowany sposób, w kontrolowanych warunkach przekonać się, co by było, gdyby przeszarżowali, tak mówiąc po ludzku. Więc będzie symulator dachowania. Jak dowiedziałem się niedawno, funkiel nówka nieśmigany, więc kto z Państwa jako pierwszy będzie się dał symulować, to będzie jakby zupełnie pierwszą osobą, która oczywiście po testerach, która przeżyje coś takiego. Będzie symulator zderzenia, czyli na własnej skórze przekonamy się, jak silne nawet przy takiej niewielkiej prędkości jest zderzenie i jak to się przeżywa. Będzie można przeżyć wybuch poduszki powietrznej. Ja to przeżyłem kiedyś w realu, nic przyjemnego, więc to wszystko wpłynie na naszą wyobraźnię i mam nadzieję, że krakowscy kierowcy, którzy jakby przejdą przez te symulacje, troszkę potem inaczej spojrzą na to, jak się jeździ po krakowskich ulicach i żeby jednak tak bezpiecznie operować prawą nogą. Do tego również będą takie próby kontrolowanego poślizgu, też jest taka możliwość, wszystko pod czujnym okiem Tomasza Czopika, byłego wielokrotnego rajdowego mistrza Polski, więc człowieka, który się naprawdę zna na prowadzeniu samochodu, więc warto może poświęcić troszkę czasu i przyjść w najbliższą sobotę 12 września pomiędzy godziną 10 a 18 z taką małą przerwą w środku dnia między 13.15 a 14.15 na przerwę techniczną. Warto przyjść, pojawić się, zarejestrować się i skorzystać z tych atrakcji, bo one naprawdę otwierają oczy, wyobraźnię i później siadając za kierownicę i wyjeżdżając na ulicę Krakowa będziemy może troszkę mądrzejsi i trochę inaczej popatrzymy na to, co się dzieje na ulicach i co może się ewentualnie stać.
1: Mówiliśmy o atrakcjach dla kierowców albo o próbach, które mogą przejść kierowcy. No pytanie, co z pozostałymi tak zwanymi użytkownikami dróg, chodników, dróg dla rowerów albo ciągów pieszo-rowerowych?
4: Oczywiście będą również i inne atrakcje poza atrakcjami dla kierowców, bo to wydarzenie jest rodzinne. Będzie taka strefa dla dzieci z między innymi malowaniem twarzy. Będzie można takie podstawowe znaki drogowe się z nimi zapoznać. Kto będzie zainteresowany, to również będzie stanowisko naszego laboratorium drogowego, więc tam będzie można zobaczyć, jak się bada drogi, właśnie chodniki, czy drogi dla rowerów, więc naprawdę sporo się tam będzie działo.
1: Hot dogi z asfaltem.
4: Tak jest, dokładnie tak, czyli takie wałki wyciętego asfaltu, więc będzie można zobaczyć te struktury drogi. Natomiast to oczywiście też jest tak, że te symulatory, o których mówiliśmy wcześniej, one nie są tylko przeznaczone dla kierowców. No, ktoś, kto nie jest kierowcą, a chciałby spróbować zobaczyć, jak to jest, to oczywiście też może to zrobić. To nie jest tak, że to jest tylko dla posiadaczy prawa jazdy. Absolutnie nie. Każdy, kto będzie chciał spróbować, to rzeczywiście będzie mógł tego doświadczyć na własnej skórze. Także zapraszamy gorąco. Najbliższa sobota, 12 września. Parking pod M1 w Krakowie.
1: Więcej na stronie ZDMK.
3: Zmieniamy temat.
1: Fabryka Schindlera, historie miejsca. To najnowsza wystawa, jaką już od połowy października będziecie mogli oglądać w tym właśnie oddziale Muzeum Krakowa. Ekspozycja to opowieść nie tylko o samej fabryce, ale także o ludziach i zabłociu, które dawniej było bijącym sercem krakowskiego przemysłu.
5: Muzea w Krakowie.
6: Przede wszystkim to jest odpowiedź na takie zapotrzebowanie, które słyszymy od strony naszych zwiedzających, przyjeżdżających z całego świata. Bartosz Heksel, jestem kierownikiem oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a także kuratorem wystawy Fabryka Schindlera Historii Miejsca. Ci ludzie chcą się dowiedzieć więcej o samym miejscu. Dlatego proponujemy, oprócz tego, że jest znana historia wojenna Oskara Schindlera, który poprzez swoje różne działania był w stanie uratować 1100 osób pracujących w tej fabryce, którą zarządzał, ale też kilku innych sąsiednich zakładów. Ale my opowiadamy też o tym, że to miejsce przecież miało swoją wcześniejszą historię, a także późniejszą, aż do właściwie współczesności. Tak? Więc opowiadamy zarówno o początkach rozwoju przemysłu na Zabłociu, na przełomie XIX-XX wieku. To był taki obszar początku właśnie przemysłu. Opowiadamy o żydowskich przedsiębiorcach, którzy odegrali dużą rolę w kształtowaniu właśnie tego okresu właśnie końca XIX wieku, początku XX wieku i samym rozwojem przemysłu na terenie Podgórza. Oczywiście historia wojenna, ale również późniejsza. Zakłady Telpot, jedne z największych zakładów produkujących właśnie różnego rodzaju części do radioodbiorników, aparaturę bardziej specjalistyczną, zatrudniały blisko 5000 osób, tak? Ale przez praktycznie cały okres siedzibą główną była właśnie Lipowa 4, dawne budynki wykorzystywane w czasie okupacji niemieckiej. To jest też także historia o tym, jak po 89 roku na fali przemian społeczno-gospodarczych ten przemysł zaczyna upadać, zmieniają się te obszary poprzemysłowe. Mówimy o tym, jaką rolę odegrał w ogóle film Lista Schindlera, który spowodował to, że nagle do Krakowa zaczęli przyjeżdżać ludzie zainteresowani tematyką wojny, zainteresowani miejscami, które znalazły się w filmie, albo które, można powiedzieć, udawały pewne miejsca historyczne, tak jak Kamieniołom Libana.
1: No właśnie, jeżeli ktoś nie zna tej wojennej historii i przypadkiem trafi na dno Kamieniołomu Libana, zobaczy gdzieś tam w ziemi wdeptane macewy, no to sobie pomyśli, ratny boskie, Kraków nie zadbał o swoje żydowskie dziedzictwo, to jednak są makiety stworzone na potrzeby filmu.
6: To jest też taka ciekawa historia związana z tym, że zazwyczaj takie dekoracje, scenografie filmowe mają dosyć taki krótki swój żywot.
1: A one są trwałe, przecież tak, ileż lat? Prawie 30 lat.
6: Tak, że coś, co miało być tymczasowe, przetrwało, wpisało się w ten krajobraz. No i dzisiaj też trwa jakby dyskusja, co zrobić z zagospodarowaniem tego terenu, który tak naprawdę leży tuż obok prawdziwego obozu, którym więziono właśnie junaków z Bałdyństu, czyli służby budowlanej. Więc ta historia rzeczywista z pewnym wyobrażeniem nakłada się. O tym chcemy powiedzieć, o pewnych właśnie rzeczywistości i fikcji w filmie Lista Schindlera, ale jesteśmy przekonani, że bez tego filmu, bez tego zainteresowania nie byłoby w tym miejscu muzeum. Prawdopodobnie te budynki podzieliłyby los innych poprzemysłowych budynków w tej części miasta, czyli zostałyby zniszczone.
1: Tak, zastanawiam się trochę nad koncepcją tej wystawy i nad miejscem właśnie, no bo wystawa poświęcona jest bardziej miejscu w szerszym kontekście, też ludziom, do tego zaraz przejdziemy, ale tak przyszło mi do głowy, że Zabłocie do tej pory nie doczekało się jakiegoś takiego upamiętnienia właśnie jako obszar i jako samo z siebie miejsce. Mamy Muzeum Podgórza, Zabłocie częścią Podgórza jest, ale jednak specyfika Zabłocia była trochę inna albo zupełnie inna niż samego tego macierzystego Podgórza i być może, no nie wiem, czy Emalia myślałaby o tym, żeby rozszerzyć trochę działalność właśnie na okolice, bo przecież i po sąsiedzku mamy i Hutę Szkła, i i wspomniany Telpot i tych zakładów masę. Do dzisiaj zresztą Cynkownia na Zabłociu działa.
6: Tak, natomiast wystawa będzie, jest ułożona, można powiedzieć, takim przebiegu chronologicznym, czyli poznajemy te dzieje wcześniejsze, przedwojenne, tą historię wojenną, ale też to, co się dzieje z samym Schindlerem, z ocalonymi ludźmi dzięki niemu po wojnie. Oni zabiegali przez wiele lat o tym, żeby ta historia była znana, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się Schindlerowi za uratowanie ich życia, za uratowanie życia ich bliskich. Mówimy też o takich postaciach jak chociażby Mietek Pemper czy Leopold Pfefferberg, którzy przyczynili się do tego, że najpierw powstała książka Thomasa Kennelly'ego Arka Schindlera, a później jej ekranizacja już znana na całym świecie, czyli słynna Lista Schindlera. Część z tych ocalonych przez Schindlera przyjeżdżają do Polski po wielu latach właśnie w związku z otwarciem wystawy w 2010 roku. Także trochę ta opowiadana przez nas historia zatacza takie koło, tak? Ona nie kończy się w 1945 roku, ci ludzie żyją w różnych miejscach na całym świecie, ale część z nich przyjeżdża na otwarcie wystawy, to jest taka sentymentalna podróż, często po kilkudziesięciu latach wracają do Polski po to, żeby no, być częścią tej wystawy, a przede wszystkim świadczyć o tej historii, która się wydarzyła. Także właściwie można mówić, że wystawa opowiada ponad 100 lat historii budynku okolicznego Zabłocia, a także ludzi, którzy tą historię kształtowali. Natomiast nawiązując, my chcieliśmy też pokazać to Zabłocie współczesne, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu, 20 lat no, zmieniło się bardzo. Tak? Z obszaru takiego poprzemysłowego stało się zupełnie czymś nowym, z nowymi mieszkańcami, ale są miejsca, które zachowały ten swój pierwotny charakter. Właśnie ten fragment ulicy Lipowej z dawną fabryką Schindlera, z krakowską hutą szkła. To jest właśnie, można powiedzieć, taki wycinek tego dawnego świata, który przetrwał. Przetrwał też dzięki właśnie trochę mitowi stworzonemu przez popkulturę. Ale no jest i pewnie dalej będzie, tak? No bo trudno sobie wyobrazić jakąś taką wielkie przeobrażenie tego obszaru. Wiadomo, zmienili się ludzie, jest dużo ludzi nowych, którzy nie znają historii tego miejsca. Nie słyszeli być może o Telpodzie, który no, zniknął jako, można powiedzieć, taki symbol końca tej przemysłowej epoki na Zabłociu. Do nich też chcemy dotrzeć, nie tylko z wystawą, ale z ofertą różnych wydarzeń towarzyszących, chociaż wiadomo, że no, tym pierwszym odbiorcą będą ludzie, którzy przyjechali do Krakowa właśnie z myślą o tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o samym miejscu i o Oskarze Schindlerze.
1: A nie jest trochę tak, że fabryka Emalia została trochę zdisneylandyzowana, używając socjologicznej nomenklatury, bo tak, podjeżdżają pod Emalię meleksy i takim meleksem można zwiedzić sobie Stare Miasto, taka obwoźna wycieczka, oprócz tego propozycje stałe wycieczek, czyli Auschwitz, kopalnie soli w Wieliczce i Emalia. Mamy po prostu kolejne punkty do odhaczenia, jak w Disneylandzie.
6: Myślę, że dla części osób to jest taki... najważniejsze jest to, żeby być w jakimś miejscu, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie i tyle, tak? Tak jak mówimy właśnie, odhaczyć kolejne miejsca, które gdzieś są, nie wiem, popularne, albo byli tam już znajomi, albo jeszcze ktoś inny. Natomiast to jest miejsce, wydaje mi się, też szczególne, bo w dalszym ciągu przyjeżdżają może już nie ocaleni, ale ich krewni, ich rodziny. Dla nich jest to zupełnie inne doświadczenie.
7: Ja przypomnę raz jeszcze, wystawa od 15 października.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Za nami krótka przerwa. Jeżeli dopiero teraz włączyliście radia, to takie małe przypomnienie. Ja nazywam się Kuba Kusy, a audycja, której słuchacie, nosi tytuł To jest tydzień. Teraz propozycja dla ciut młodszych słuchaczek i słuchaczy. 17 oddziałów i prawie 250 propozycji zajęć. Taką właśnie ofertę dla krakowskich i nie tylko szkół przygotowało w tym roku Muzeum Krakowa. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych.
3: Audycja edukacyjna w
5: Krakowie.
8: Pierwszy dzwonek już jest za nami i razem z nim mamy świeżynkę w postaci właśnie odświeżonej, zrewitalizowanej oferty edukacyjnej naszego muzeum. Anna Surma, dział edukacji Muzeum Krakowa. O nowościach mogę opowiedzieć chyba najchętniej, bo cały program jest bardzo bogaty, więc nie mogę mówić o ponad 200 zajęciach, które składają się na tenże program.
1: Czasu na antenie by nam nawet nie starczyło.
8: Zapewne tak. Więc co nas czeka z tych zupełnie nowych rzeczy? Po pierwsze, taką top of the top nowości jest oferta zajęć online, która wkracza od tego roku. No i cóż, no, na szczęście edukacja zdalna jest już za nami i oby nie wróciła. Natomiast pamiętajmy o tym, że są tacy wśród nas, którzy no niestety nie mogą z różnych powodów do muzeum dotrzeć. No, ze względu na odległość, stan zdrowia, różne inne komplikacje. I to właśnie dla tych osób Muzeum Krakowa przygotowało ofertę, w której się po prostu specjalizuje. Mogę

0: niematerialną tkankę miasta, jest typowe tylko i wyłącznie dla naszego Krakowa. Dalej, to są zajęcia mówiące o Krakowie takim niepodległościowym. Mamy tutaj bogatą historię walki, odzyskiwania niepodległości w czasach zaborów i szczęśliwego finału w roku 1918 i o tym też prowadzimy zajęcia w wersji online. Mamy zajęcia mówiące o weselu, słynnym weselu w Rydlówce się dziejącym, no bo Rydlówka to jeden z naszych oddziałów i takie zajęcia szczególnie polecamy maturzystom z dalekich części Polski. Mamy też zajęcia dotyczące okupowanego Krakowa. Trzy z naszych oddziałów to są oddziały poświęcone właśnie tej historii drugowojennej, historii okupacyjnej. W związku z tym w tym temacie też się specjalizujemy i zapraszamy na codzienność w okupowanym Krakowie. Taki właśnie temat wsparty źródłami, fotografiami, licznymi przykładami zbiorów muzealnych, normalnie zamkniętych w gablotach czy w magazynie, a tutaj no, po prostu widocznych na ekranie komputera.
1: To oferta dla tych, którzy z takiego albo innego powodu do Krakowa, do filii oddziałów Muzeum Krakowa dotrzeć nie mogą, a jednak ci, którzy są na miejscu, mają ciutkę łatwiej, chociaż odwiedzenie wszystkich oddziałów Muzeum Krakowa, no to jest wyzwanie, można by powiedzieć, taką, w sumie mogliby Państwo taki challenge zrobić, odwiedź wszystkie oddziały Muzeum Krakowa. Ja kiedyś usiłowałem się doliczyć, ponad 20 chyba ich jest, chociaż zmiany w ostatnich latach na i może być ciutkę mniej, ale kiedyś usiłowałem tak z pamięci wymienić, ale do 20 doszedłem na pewno. No to przechodzimy do stacjonarnych zajęć, bo tutaj liczby robią naprawdę wrażenie, a to chodzi tylko o tę zasadniczą ofertę, a nie o projekty na przykład poboczne. No to mówimy.
0: Tak, mówimy. No to cóż, no w Podgórzu można spotkać dinozaury. Ja nie wiem, czy Państwo o tym jesteście przekonani, a może ja bredzę. No proszę się przekonać, przychodząc z najmłodszymi uczniami do Muzeum Podgórza, gdzie proponujemy zupełnie nowy temat. Czy w Podgórzu żyły dinozaury?
1: Żyły?
0: Nie powiem, proszę przyjść i się przekonać. Jeżeli jesteśmy w Podgórzu, no to też tuż obok mamy aptekę pod Orłem, gdzie dwa nowe tematy specjalne, oprowadzanie po wystawie tejże aptece, dedykowane szkołom, na potrzeby uczniów skrojone, oprowadzenie prowadzone przez naszych edukatorów, które pozwoli zrozumieć, czym było to miejsce, dlaczego dzisiaj jest ważne. I powiązane z tym tematem warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty mówiące o tym, jak od naszych słów, od tego, co i jak mówimy, rodzi się no, bardzo poważny problem, taki, jakim jest dyskryminacja, jakim jest wykluczanie, bardzo dotykające też ludzi młodych, więc zapraszamy na warsztaty antydyskryminacyjne.
1: To jest niesamowite, że Państwo jako muzealnicy są wyjątkowo reaktywni i starają się też dostosować swoją ofertę do zmieniającej się też rzeczywistości i do wyzwań, przed jakimi stajemy, a przemoc symboliczna, słowna i także no niestety fizyczna, ale od przemocy werbalnej, tak jak już Pani powiedziała, się zaczyna. No i właśnie Państwo potrafią zidentyfikować problem i przełożyć go na walory edukacyjne.
0: Tak, bo dzięki też tym zbiorom, obiektom, dzięki naszej pracy, dzięki muzealiom, wśród których się na co dzień poruszamy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o skutkach takich najprostszych, wydaje się, złych zachowań, jak one się przekładają na naszą historię, co się działo, jak to się wszystko zaczęło, że doszło do tragedii wojny, jak doszło do Holokaustu i tak dalej. No od czegoś się to zaczynało. My mogąc, bazując na naszych wystawach, jesteśmy w stanie to pokazać na celnie.
1: Z apteki pod Orłem też wojenna historia, bo ulica Pomorska i tak jak to Pani wcześniej powiedziała, mamy trzy oddziały, które zahaczają, czy skupiają się wokół tematyki wojennej. To właśnie wspomniana apteka pod Orłem, fabryka Emalia i ulica Pomorska, więc patrzę tutaj, zerkam kątem oka na Pani ściągawkę. Ulica Pomorska po aptece pod Orłem.
0: Tak, wprowadziliśmy tutaj do oferty spacer tym razem, ponieważ no, nie wszystkie wydarzenia muzealne dzieją się na ekspozycjach, ale dla nas taką aulą czy przestrzenią pracy jest całe miasto. My jesteśmy w końcu Muzeum Krakowa, dlatego na ulicach Krakowa prowadzimy również zajęcia i zapraszamy razem z ulicą Pomorską na spacer mówiące ulice, czyli

0: Spacer wojenny Krakowa. Spacer, który pomaga przenieść wiedzę podręcznikową o okresie okupacji no właśnie w teren, który pozwala zobaczyć za tymi hasłami podręcznikowymi prawdziwych, żywych ludzi, często będących rówieśnikami tych, którzy w tych spacerach uczestniczą. Więc jest to taki szlak wytyczony poprzez miasto, który no, znów oparty na konkretnych adresach i konkretnych nazwiskach no, staje się takim, powiedziałabym, mięsem, prawda? Widzimy konkret, mamy przykłady konkretnych ludzi, miejsc, w których działa się historia podręcznikowa. To zupełnie inaczej wtedy jest odbierane, zapamiętywane, przeżywane, doświadczane przez uczniów.
1: Iskrowodrzy przechodzimy na Zabłocie.
0: Na Zabłociu, w fabryce Emalia z kolei mamy od tego roku nową propozycję dla uczniów nieco młodszych. No jest to taki oddział, który zwykle zapraszał już młodzież. Natomiast tutaj mamy zajęcia, co mówią o nas pamiątki rodzinne. I to jest takie uzupełnienie oferty dla uczniów od 4 do 6 klasy, gdzie poznajemy trochę warsztat historyka. Uczymy się doceniać wartość naszych rodzinnych pamiątek. Zachęcamy do tego uczniów, aby zerknęli do swoich rodzinnych szuflad, archiwów i poszukali tam różnych pamiątek po swoich przodkach. Nauczyli się odczytywać z nich no, historię swojej rodziny, swoich bliskich. Pokazujemy to też oczywiście w oparciu o historię konkretnych osób związanych z okresem II wojny światowej, o której mówimy na wystawie w fabryce Schindlera. I uczymy po prostu odczytywania tych zwykłych czasami przedmiotów, pamiątek rodzinnych, odczytywania ich w kontekście historycznym.
1: Mamy aptekę pod Orłem, mamy Muzeum Podgórza, mamy ulicę Pomorską i Emalię. Zostaje nam jeszcze podziemna Nowa Huta, miejsce, w którym jesteśmy teraz. Arcyciekawa wystawa poświęcona schronom, ale to też pani jako odpowiedzialna za edukację może opowie, co tutaj się będzie działo, albo na co mogą liczyć uczniowie, którzy przyjdą tutaj na osiedle szkolne.
0: Tak, to nasza nowa lokalizacja i nowa wystawa stała. W cieniu żelaznej kurtyny zajęcia, które pozwolą uczniom starszym dowiedzieć się tego, na co zwykle w szkole trochę brakuje czasu, czyli czym była zimna wojna, jak ona się przekładała na Kraków i konkretnie dzielnicę Nowa Huta. Ale również oprócz tego, że tę wystawę można zwiedzić, przejść przez nią, szykujemy dla młodszych uczniów takie zajęcia, które na osiedlu szkolnym 22 będzie można odbyć i dowiedzieć się troszkę więcej, doświadczyć, popróbować tego, co zrobić, aby być w tym otaczającym nas świecie bardziej bezpiecznym. Sama wystawa, o której wspomniałam, jest zaopatrzona w przeciekawą ścieżkę zwiedzania dla najmłodszych. Bohaterami tej ścieżki są żółw i wiewiórka, którzy poprzez takie komiksowe rysunki pokazują młodym, jak być bezpiecznym, jakie niebezpieczeństwa mogą na nas czyhać i przede wszystkim, jak sobie z nimi radzić i nie dać się zwariować. Na kanwie tejże wystawy, tej ścieżki i przygotowujemy dwa tematy zajęć dla właśnie najmłodszych i już niebawem będziemy Państwa zapraszać do udziału w pilotażowych spotkaniach z żółwiem i wiewiórką po to, aby właśnie zrealizować chociażby z podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa, czy z zajęć z wychowawcą spotkań dotyczących właśnie bezpieczeństwa, bo takie zajęcia wychowawcy wiedzą, że muszą poprowadzić. I właśnie tu, w tym miejscu, w Nowej Hucie będzie ku temu sposobność i będzie to na pewno bardzo owocny czas.
1: I nasz cykl zajęć edukacyjnych zamykamy trochę chyba wciąż jeszcze mało znanym oddziałem, nie tak popularnym i powszechnym, jak na przykład Emalia, no, która jest no, takim koniem pociągowym Muzeum Krakowa już od wielu, wielu lat. Mowa o Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, to dzielnica 10, Swoszowice.
0: Tak, i powiem szczerze, kto nie był, to niech żałuje i niech szybko nadrabia. No jest to miejsce bardzo urokliwe, gdzie można spędzić tak naprawdę pół dnia albo i cały dzień. I również mówię tutaj o szkołach, bo rok szkolny dopiero co się rozpoczął, więc jest to świetna okazja do tego, aby spróbować zadbać o integrację nowej klasy czy uczniów w klasie już istniejącej po to, aby rozpoczęli nowy rok szkolny z graną ekipą. W Jugowicach czeka na nas nie tylko bardzo bogata bogata oferta, ale również piękny teren. Można zapalić ognisko legalnie, można zjeść kiełbaski też legalnie. No i oczywiście zwiedzić nasze dwie wystawy stałe, tam się znajdujące, wziąć udział w licznych zajęciach. Wybór jest naprawdę bogaty. A jakie nowości? Bo w Jugowicach też mamy dla Państwa dwa nowe tematy. Dla uczniów młodszych takie fajne geograficzno-podróżnicze zajęcia w 2 lata dookoła świata. Będziemy więc podróżować razem z harcerzami dookoła globu, uczyć się kierunków świata, uczyć się kontynentów, a to wszystko w towarzystwie niesamowitego automobilu. Więcej nie powiem, powiem tylko tyle, że jest zaparkowany w muzeum, w budynku. Kto nie widział, musi koniecznie zobaczyć. A dla tych nieco starszych w Jugowicach zajęcia Być jak Alek, Rudy i Zośka. Oczywiście to zajęcia bazujące na lekturze Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, no ale takie zajęcia, które pozwalają ten temat, powiem brzydko, przerobić, ale w taki niekonwencjonalny sposób.
1: Nieszkolny.
0: Nieszkolny. W ramach warsztatów, na wystawie, na ekspozycji, spotykając się z tymi bohaterami, no niemal twarzą w twarz, bo Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na to nam pozwala.
1: To ja jeszcze znalazłem bardzo fajną rzecz. Liczby zawsze dobrze sprzedają się na antenie. Proszę posłuchać, co tak na dobrą sprawę w liczbach oferuje Muzeum Krakowa. Robi to wielkie wrażenie.
0: Uwaga. 26 tematów zajęć dla przedszkoli, 35 propozycji dla uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej, 95 tematów dla uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej i 73 tematy dla szkół ponadpodstawowych.
2: Jak mogliście usłyszeć, jest w czym wybierać, a po więcej szczegółów odsyłam Was naturalnie na stronę internetową Muzeum Krakowa.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawin.

Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. W najbliższą niedzielę na krakowskie ulice znów wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. To w ramach krakowskiej linii muzealnej. MPK zapewnia, że ta edycja przejazdu będzie wyjątkowa.
2: Nie możesz tego przegapić.
3: Najbliższa niedziela 13 września będzie wyjątkowa, jeżeli chodzi o kursy zabytkowych tramwajów i autobusów w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK SA w Krakowie. 13 września po raz ostatni na ulicę miasta wyjadą zabytkowe autobusy. No i po raz ostatni w tym roku w ramach krakowskiej linii muzealnej uruchomimy dodatkową linię obsługiwaną tramwajami zabytkowymi. Oczywiście 13 września, tak jak zwykle podczas wakacji, będzie kursować linia numer 0, to jest linia łącząca Dajwór z Cichym Kącikiem. Na tej linii będzie kursował wypożyczony z Poznania wagon Bains 3G. Natomiast bardzo atrakcyjnie zapowiadają się kursy na tych dodatkowych dwóch liniach, jednej linii tramwajowej, jednej autobusowej. Ta dodatkowa linia tramwajowa to będzie linia oznaczona numerem 51. Ona będzie kursować na trasie z Nowego Bieżanowa do Tauron Areny Kraków Wieczysta. I na tej linii pojawią się dwa wypożyczone wagony z innych miast. To będzie wagon 102NA wypożyczony z tramwajów śląskich i warszawski wagon 4NJ. I ten warszawski wagon będzie jeszcze kursował z naszym wagonem, z naszej kolekcji. To będzie wagon doczepny typu LOWA. Natomiast jeżeli chodzi o linię autobusową, to będzie to linia numer 538. To będzie linia, która połączy Krowodrzą Górkę z osiedlem na Stoku i na tej linii pojawią się naprawdę atrakcyjne autobusy. Myślę, że wiele osób z dużym zainteresowaniem i ciekawością będzie nimi podróżować. To będzie Scania CR111, San H100, Jelcz 121MB i popularny Ikarus 280.
1: Na wszystkich pętlach, na których będą zatrzymywały się pojazdy linii muzealnej, będzie można zdobyć specjalne pieczątki biorące udział w konkursie z nagrodami. Szczegóły na stronie MPK.
2: Zmieniamy temat.
1: Wytchnienie, sztuka troski. To nowy pilotażowy cykl edukacyjny, jaki dla dorosłych proponuje Zamek Królewski na Wawelu. Uczestnicy zajęć będą uważnie i bez pośpiechu przyglądać się dziełom sztuki, zwracać uwagę na ich detale i przekładać własne obserwacje na działania artystyczne.
2: To będzie hit!
4: Propozycja edukacyjna Zamku Królewskiego na Wawelu Wytchnienie Sztuka Troski to faktycznie pilotażowy program edukacyjny, który zaprasza do tego, żeby w taki nieskrępowany, swobodny sposób przyjrzeć się sobie, zatrzymać się i w tych okolicznościach niezwykłego dziedzictwa wawelskiego dać sobie wytchnienie. Piotr Szewczyk, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dać sobie czas na to, żeby pobyć ze sobą, przyjrzeć się swoim emocjom, ale przyjrzeć się swoim emocjom w niezwykłych okolicznościach właśnie historycznego dziedzictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: A ono sprzyja właśnie takiemu trochę zaglądaniu wewnątrz siebie albo tej uważności, czy po prostu zwiedzamy mechanicznie, automatycznie odhaczając kolejną pozycję na jakiejś tam liście rzeczy, które zobaczyć musimy?
4: Nie mamy żadnego must have, nie ma żadnej listy, nie ma niczego, co musimy zrobić. Jedyne, co chcemy osiągnąć, to się zatrzymać. I zatrzymać i przyjrzeć się tym obrazom, przyjrzeć się tym dziełom sztuki, przyjrzeć się tym miejscom i dać się zanurzyć w wawelski czas, bo ten czas na Wawelu płynie inaczej.
1: To chciałem powiedzieć, że jak do Was zawsze przychodzę, nawet na krótką konferencję, to gdzieś tam redukuję bieg i faktycznie trochę zwalniam chyba z automatu tempo. Coś, jakiś genius loci musi tutaj na Wawelu być. Fajnie to Pan określił, czas wawelski.
4: Może dlatego, że jesteśmy bliżej nieba na tym wzgórzu wawelskim. Ten czas faktycznie jest inny i my zachęcamy do tego, żeby temu czasu się przyjrzeć, żeby go poczuć, żeby go wewnątrz poczuć, ale nie w samotności, ale w towarzystwie innych osób i w towarzystwie tej energii, dzieł sztuki, historii, wagi tego miejsca.
1: Bo tu każdy kamień mówi do nas.
4: bo tu każdy kamień do nas mówi, każdy kamień ma jakąś historię, jak każdy z nas ma jakąś historię. Każdy kamień ma jakieś rysy, każdy z nas ma te rysy i te rysy mogą być piękne. I my te piękne rysy w każdym człowieku chcemy dojrzeć, dostrzec, ale chcemy również pokazać, jak ważna jest sztuka w naszym codziennym życiu, jak ważnym miejscem jest Wawel i że Wawel jest dla każdego. Wawel jest wasz, to też takie hasło naszego dyrektora, który zaprasza na Wawel. Zapraszamy do tego programu osoby dorosłe, które chcą sobie poświęcić czas i chcą poznać trochę historii. Nie trzeba być historykiem sztuki, nie trzeba być historykiem, nie trzeba być artystą. Można przyjść na Wawel, zainspirować się, bo te nasza propozycja ma dwa moduły. Ten pierwszy to jest właśnie niepospieszne przebywanie i doświadczanie Wawelu wewnątrz komnat królewskich naszych wystaw, zbrojowni, skarbca, ale druga część to ta część warsztatowa, gdzie będziemy tworzyć, gdzie te nasze refleksje, te nasze doświadczenia z bycia i przebywania w sztuce, ze sztuką, będziemy przenosić na różnego rodzaju formy artystyczne.
5: To jest innowacyjny sposób zwiedzania. Dlaczego państwo chcą w ten sposób właśnie trochę przeorientować sposób korzystania? To bardzo takie przyziemne i może nieładne sformułowanie, ale jednak korzystania z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu?
4: My chcemy zaproponować kolejną formę doświadczania tego miejsca. Nie chcemy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Chcemy dać kolejną szansę do tego, żeby przyjrzeć się naszej kolekcji, naszemu dziedzictwu w trochę inny sposób, w sposób bardziej uważny, w sposób może bardziej osobisty, tak żeby ten Wawel stał się nie tylko częścią historii naszego dziedzictwa, ale
5: Święta Góra Polaków.
4: Święta Góra Polaków, ale także częścią naszej historii, naszej własnej historii.
5: Powiedział pan, że ten cykl będzie opierał się na takich dwóch filarach, dwóch modułach, czyli i zwiedzanie, uważne, powolne zwiedzanie i część warsztatowa. To opiszmy każdy z tych modułów trochę. Pan gdzieś tam już nam zajawił, co zwiedzać będziemy, ale z kim, jak będzie wyglądało takie właśnie uważne zwiedzanie, czy nie wiem, gdzieś leżaczki w komnatach się pojawią, czy raczej nie. No i właśnie, co to jest to uważne i powolne zwiedzanie?
4: Ja nie używałbym tutaj słowa zwiedzanie, a używałbym raczej takiego określenia jak doświadczanie. I właściwie mamy na ten cykl, na te cztery spotkania jakiś plan, ale zasadniczo to wszystko będzie wynikało z dynamiki grupy, z tego, w którym miejscu będziemy akurat chcieli się dłużej zatrzymać, o którym z obrazów, o którym z dzieł będziemy chcieli dłużej porozmawiać, w którego miejsca energię będziemy chcieli bardziej doświadczać. Nie ma planu. Są założenia, ale to, co się będzie działo, to tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to jest wypadkowa dynamiki grupy, która weźmie udział w tym wydarzeniu, w kameralnej grupie, bo przecież maksymalnie 15 osób. Cały cykl czterech spotkań, wrzesień, październik, poprowadzi pani Barbara Łebkowska, wspaniała arteterapeutka, historyczka sztuki, przewodniczka wawelska, edukatorka mająca ogromne doświadczenie właśnie w pracy w uważności i w pracy z drugim człowiekiem i w uważności i w odpowiedzialności na emocje, relacje i doświadczanie sztuki przez drugiego człowieka.
5: Ktoś mógłby powiedzieć, że Zamek Królewski oferuje swoim gościom i swoim gościom pewną formę terapii.
4: To nie jest terapia. To nie jest jakaś medyczna forma leczenia naszych dusz i naszych emocji. To jest propozycja dania sobie czasu, dania sobie wytchnienia, zatroszczenia się o siebie. To jest zatroszczenia się o siebie, oczywiście, z wykorzystaniem tego, czym jest dobrodziejstwo Wawelu, czyli wspaniałej kolekcji sztuki, wspaniałej historii, dziedzictwa i niezwykłej tożsamości miejsca Świętej Góry Polaków.
5: Tak sobie właśnie myślę pod kątem tej uważności. Mamy Wawel pod nosem i chyba to, co pan powiedział, zapominamy chyba trochę o tym, że ten Wawel tutaj jest, że jest nasz, że jest dostępny, otwiera się na nas coraz bardziej. Wzięliśmy Wawel chyba trochę za pewnik.
4: Wzięliśmy chyba Wawel za takie miejsce, które no faktycznie jest, stoi, stać będzie.
5: Ale w sferze symbolicznej, bardziej niż tej realnej, namacalnej.
4: Tak, w sferze symbolicznej i może nawet trochę jesteśmy tym Wawelem onieśmieleni, myśląc sobie właśnie o tym, że to jest takie sanktuarium Polaków, a tymczasem to jest miejsce, które żyje, które żyło przez wieki, które było gospodarzem różnych emocji, różnych historii, różnych wydarzeń, ma swoją niezwykłą historię i tą historią chce się dzielić. Każdym, kto nas odwiedza, niezależnie od pochodzenia, wieku, możliwości, chce być częścią każdej indywidualnej historii.
5: To mamy już właśnie doświadczanie Wawelu, czyli ten pierwszy z filarów omówiony. Drugi filar, sekcja warsztatowa.
4: Sekcja warsztatowa, tak jak wspomniałem, propozycja czterech różnych warsztatów. Będziemy pracowali w naszej pracowni warsztatowej, tutaj do naszego działu edukacji. Te formy będą również bardzo różne. One będą manualne, z jednej strony będą rysunkowe. No też dużo się będzie działo, ale też mówię, będzie wszystko zależało od tego, jak ta praca będzie wyglądała. Nie będziemy na pewno proponowali niczego, co przerasta czyjeś możliwości. Ja powiedziałem, to też nie trzeba być artystą, nie trzeba być wybitnym twórcą, rzeźbiarzem, malarzem. Wystarczy mieć chęć tego, żeby spróbować na podstawie doświadczenia Wawelu, naszych komnat królewskich, naszych przestrzeni, naszych dzieł sztuki, dać się ponieść i stworzyć coś swojego.
5: Kto te warsztaty, kto te zajęcia prowadził będzie?
4: Podobnie jak te części związane z doświadczaniem naszej kolekcji, naszych tras zwiedzania, to będzie pani Barbara Łebkowska.
5: To powiedzmy o czasie. Mówiliśmy pilotaż, mamy zajęcia w połowie września. Generalnie te zajęcia odbywają się w sobotę, ale przez dwa miesiące.
4: Przez dwa miesiące ta pierwsza pilotażowa, ten pierwszy pilotażowy cykl faktycznie wrzesień, październik. Natomiast wiemy już dzisiaj po tym zainteresowaniu, które mamy zapisami, że będą na pewno kolejne edycje, do których będziemy zapraszali kolejnych uczestników.
5: Czy jest tak, że państwo celują z tymi zajęciami do nas, mieszkanek i mieszkańców, czy bardziej do turystów, chcąc im Wawel pokazać z tej właśnie nieoczywistej strony i możliwości doświadczania nieoczywistego Wawelu? Kto jest waszą grupą docelową?
4: No, grupą docelową są osoby dorosłe. A czy to jest turysta? Czy to jest mieszkaniec Krakowa? Czy to jest ktoś, kto przyjedzie do nas gdzieś tu z okolic krakowskich, aglomeracji krakowskiej? To właściwie dla nas jest bez znaczenia.
5: Skąd pomysł na taką akcję, na taką formę doświadczania Zamku Królewskiego? Czy to gdzieś przyszło z zagranicy? Jest to jakaś moda? Czy państwo sami poszukują właśnie jakichś takich metod, żeby zachęcić do przeformułowania właśnie sposobu odbierania tej sztuki, otaczania się sztuką, doświadczania jej? To doświadczanie będzie nam się powtarzało. Ja przepraszam, że to się tak powtarza. Doświadczanie. No ale na tym to się w końcu skupia.
4: Na Zamku Królewskim na Wawelu mamy taką filozofię edukacji, że to jest budowanie relacji. I budując te relacje z naszymi odbiorcami, z naszymi gośćmi, bardzo często rozmawiamy o tym, jakie mają oczekiwania wobec nas. Czym chcieliby się zająć na Wawelu? Jak chcieliby ten Wawel przeżywać? I taka forma doświadczenia właśnie bardzo powolnego, spokojnego, wytchnieniowego, uważnego, to jest jedna z propozycji, która wypłynęła w trakcie takich diagnoz, takich rozmów, które płynęły do nas od naszych odbiorców, od naszych gości w trakcie bardzo różnych zajęć. Zarówno od rodziców, którzy przyprowadzają do nas swoje pociechy, dzieci na zajęcia, słyszymy, zróbcie coś może dla nas dorosłych, żebyśmy mogli my zwolnić, żebyśmy mogli my wreszcie podoświadczać tego miejsca. A z drugiej strony słyszymy to od młodych ludzi, od młodzieży, która uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych, że też chcielibyśmy mieć taki po prostu przestrzeń, żeby przejść przez Wawel niepospiesznie.
5: No i nie w sposób też wspomnieć, że to nie jedyna innowacja edukacyjna na Zamku Królewskim na Wawelu, bo państwo edukują w bardzo różny sposób, bardzo szerokie kręgi osób, od wspomnianych dzieci, młodzieży, dorosłych, aż po osoby ze specjalnymi potrzebami, po seniorów na przykład z demencją.
4: Tak, wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki i oczywiście mamy całą paletę wydarzeń i propozycji edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, ale mamy też te wydarzenia i propozycje dla osób, które po prostu chcą do nas przyjść na Wawel. To są propozycje chociażby na przykład te, które już niedługo, bo w ostatni weekend września, jeśli dobrze pamiętam, jest festiwal interpretacyjny Wawel jest wasz, który organizują moje koleżanki i moi koledzy z Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie proponujemy szereg bardzo różnych wydarzeń związanych na przykład z bezpieczeństwem. Jak o bezpieczeństwie możemy mówić, jak Wawel funkcjonuje w kontekście bezpieczeństwa. Mamy zajęcia również takie bardzo klasyczne i celowo mówię o tej klasyce edukacyjnej, to są lekcje muzealne, które mają bardzo taką relacyjną formułę i dzieci ze szkół podstawowych, młodzi dorośli, którzy uczestniczą w tych zajęciach edukacyjnych, biorą udział w fantastycznej lekcji muzealnej, w której w zupełnie inny sposób opowiadamy o dziedzictwie. To jest ta część edukacji formalnej, no ale bardzo ważnej, bardzo potrzebnej. Czyli widać, że jesteśmy na takich różnych spektrach, od tej edukacji właśnie formalnej, po lekcji muzealnych, poprzez ogromny wachlarz różnych działań dostępnościowych i takich właśnie uważnościowych, które są jakąś formą nowości w naszej ofercie.
1: Więcej na stronie Wawelu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: To będą 3 dni wypełnione wystawami, warsztatami i zaglądaniem w miejsca na co dzień niedostępne. Tak w bardzo dużym uproszczeniu przedstawia się program tegorocznej odsłony Zajrzyj do Huty. Na to wydarzenie tradycyjnie zaprasza Muzeum Krakowa.
2: Zwiedzaj z nami Kraków.
6: W tym roku już podczas 18. edycji tego wydarzenia, także wchodzimy w dorosłość, można by rzec z tym projektem. Piotr Kapusta, kierownik projektu Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty. Czeka nas rekordowa ilość różnych przygotowanych atrakcji, bo to jest ponad 130 wydarzeń w ciągu 3 dni. Które przygotowało już prawie 50 różnych instytucji, podmiotów działających bądź też odpowiadających, działających na terenie Nowej Huty bądź też opowiadających o nich, i staramy się, żeby co roku pojawiało się coś nowego w programie. I w tym roku też mamy takie przykłady właśnie takich wydarzeń.
1: Jakich?
6: No, możemy wymienić chociażby spacery, które są poświęcone konkretnym osobom, też takie rocznicowe, bo po raz pierwszy w ramach Zajrzyj do Huty odbędzie się choćby spacer nowochódzkim szlakiem Andrzeja Wajdy w związku ze 100. rocznicą urodzin tego reżysera, która przypada w tym roku. No i w tym roku również przypada 10. rocznica śmierci innego reżysera, mocno związanego z Nową Hutą, czyli Jerzego Ridana, i także taki spacer poświęcony tej postaci, związkom Jerzego Ridana z Nową Hutą będzie przez nas prowadzony.
5: Będą Państwo opowiadali też wspólne historie bratnich i siostrzanych miast, które powstawały po II wojnie światowej, dokładnie tak jak ta młodsza siostra Krakowa, jak to nazywana Nowa Huta bywa.
6: Będziemy w trakcie Zajrzyj do Huty również odwiedzać wystawę plenerową Nowa Huta Dmitrowgrad, która od 10 września będzie znajdowała się na terenie Alei Róż. I również uczestnicy wycieczek autokarowych, my to mówimy ogórkowych, tak, ponieważ odbywają się one na pokładzie historycznych autokarów, które potocznie tak są zwane. Również w trakcie tych wycieczek, a będą 3, szlakiem nowochódzkiej architektury, szlakiem nowochódzkiej kultury, szlakiem opozycji nowochódzkiej. Ich uczestnicy także tę wystawę będą mogli ze mną zwiedzić.
5: I Państwo mocny akcent postawią na infrastrukturę zimnowojenną. To, domyślam się, schrony pewnie.
6: Tak, od kilku ładnych lat, no w zasadzie już ponad dekady, zajmujemy się tematyką schronową, ale w tym roku pojawia się nowość, to znaczy nowa wystawa, która została otwarta 18 czerwca na osiedlu szkolnym 22. I będą Państwo mogli ją zwiedzać po pierwsze przez te 3 dni indywidualnie. Gdyby ktoś chciał, to będzie to oczywiście możliwe. Będzie też możliwość zwiedzania jej z przewodnikiem, z kurator Agatą Klimek-Zdeb, która przygotowała tę ekspozycję w ramach spacerów skronowych. Będą Państwo mieli możliwość wejścia na nią. W sobotę i w niedzielę takie spacery się będą odbywać, czyli 19 i 20 września. I jeszcze tegoroczna gra miejska, gra terenowa, będzie dotyczyć tematyki schronowej, także jej fragment odbędzie się na tej ekspozycji, a dodatkowo przygotowaliśmy również warsztaty dla młodszych, czy dla dzieci, powiązane z tematyką schronową.
5: Zaglądniemy też na peryferia nie tylko Krakowa, ale i Nowej Huty, bo w Różenice do miasta włączone zostały 40 lat temu i z tej okazji właśnie będziemy zaglądać już teraz na to osiedle, kiedyś do miejscowości odrębnej.
6: Tak, Stowarzyszenie Aktywne w Różenice jest przykładem podmiotu, które będzie debiutować w tym roku w Zajrzyj do Huty. Właśnie w związku z tą 40. rocznicą włączenia Różenic do Krakowa przygotowało ono specjalną grę terenową, która połączona jest również z wystawą, z wystawą plenerową poświęconą historii Różenic. Także zdecydowanie nie zwiedzamy tylko centrum, czyli Starej Nowej Huty, ale też Różenice, też Wolice, też będziemy Mistrzyjowice, też będziemy jeździć autokarami po terenach dawnych podkrakowskich wsi. Także odwiedziliśmy na przykład Pleszów, Branice, Ruszcze, Kościelniki, Górkę Kościelnicką, Wadów, Łuczanowice, Krzesławice, a więc tych miejscowości no, sporo pojawi się na trasach tych wycieczek autokarowych.
1: Tegoroczna edycja Zajrzyj do Huty zaczyna się 18 września, a my zmieniamy temat. Postawy i poglądy z lat 1996-2026. To tytuł najnowszej monograficznej wystawy Artura Wabika, znanego w mieście twórcy murali i współtwórcy krakowskiego Muzeum Komiksu.
2: Do zobaczenia w galerii.
7: W 96 roku, będąc nastolatkiem, zacząłem malować graffiti. To było wówczas bardzo świeże zjawisko, świeżo zaimportowane z Ameryki, oczywiście przez Berlin i jakieś inne przystanki europejskie. Artur Wabik, artysta sztuk wizualnych. Cała ta kultura hip-hopu i ten element jej składowej, jaką było graffiti, był dla mnie bardzo ważny, kiedy dorastałem.
5: To co zobaczymy w takim razie na tej twojej wystawie? Nie wiem, zachowałeś gdzieś właśnie te szablony jakieś sprzed 30 lat albo szkice tego, co chciał byś przenieść na ścianę, nie wiem, wagon, śmietnik, no bo graffiti powstawało naprawdę w bardzo wielu różnych przestrzeniach. No kiedyś to były inne śmietniki metalowe, to zupełnie też inaczej się na tym malowało. No ale właśnie, na czym też malowałeś i co się zachowało i co zobaczymy?
7: Słuchaj, zachowało się bardzo dużo z tamtych czasów, ponieważ ja zawsze miałem naturę archiwisty. Dopiero później to utrwaliły moje studia w zakresie historii sztuki, no i teraz jak gdyby też to, że prowadzę muzeum, to gdzieś się składa wszystko w taki mój. Od początku się zapowiadałem na takiego muzealnika, więc wszystkie te szkice, jakieś właśnie szablony, jakieś bardzo dużo fotografii dokumentujących tą scenę, ten rozwój tego ruchu graffiti. Ja to wszystko mam i ja z tego kiedyś zrobię dużą wystawę, natomiast ta wystawa jest nieco przewrotna, bo jest całkowicie inna. Ona nie skupia się na materiałach archiwalnych z epoki. Ona opowiada o początkach mojego zainteresowania przestrzenią publiczną i tak naprawdę na niej nie ma graffiti. Na niej nie ma w ogóle tego, co było wówczas dla mnie najważniejsze. Dzisiaj patrzę na siebie sprzed 30 lat i staram się zobaczyć, co ze mnie zostało, co jest nadal aktualne, co mnie wtedy ekscytowało, a co dziś być może ekscytuje mnie nadal, co przestało. To jest takie trochę spotkanie z samym sobą sprzed 3 dekad i próba zrozumienia, dokąd zawędrowałem i czy ten człowiek, który 30 lat temu przysiadł na betonowym kwietniku, to jest ten sam człowiek, czy jakiś już zupełnie inny, czy wszystkie komórki w moim ciele się zdążyły wymienić, czy nie.
5: Biologia, fizjologia, jak widać, o tym też można rozmawiać przy okazji ekspozycji Artura Wabika, no ale to przejdźmy do sedna. Skoro nie skupiasz się na graffiti, no to w takim razie co zobaczą odwiedzający tę wystawę?
7: Nie chciałbym za dużo zdradzać. Wystawa odbędzie się w Galerii Podbrzezie, w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. To jest duża przestrzeń, wysoka. Tam jest 8 metrów wysokości, w związku z czym jest to potężna ściana. Więc jak możesz się domyślać, pojawi się na niej mural. Mural, który będzie w dialogu z też betonowymi obiektami, które tam będę pokazywał. To są takie obiekty przeniesione bezpośrednio z ulicy okresu późnego PRL-u. To będzie jakoś razem składać się w pewną opowieść o latach 90., o początkach mojej drogi artystycznej. Zapraszam, żeby zobaczyć na żywo. Nie chcę za wiele zdradzać.
5: Okej, zdradzać nie chcesz, to powiedzmy może coś innego. Czy jakimś cudem zachowała się jakaś twoja praca właśnie sprzed 30 lat, czy już nie? Czy taki szmat czasu upłynął, że deszcz, warunki atmosferyczne, właściciele kamienic, budynków czy innych obiektów po prostu no, uszkodzili, zniszczyli, zdjęli te prace gdzieś z przestrzeni? Czy one zniknęły absolutnie?
7: Wiesz, nawet dzisiaj trwałość muralu to jest maks 10 lat. Ze względu na warunki atmosferyczne, ekspozycje na słońce, jakieś deszcze, też kwaśne deszcze, trzeba pamiętać, że jednak w Polsce jest, zwłaszcza w Krakowie, no duże...
5: No było strasznie te 30 lat temu, no okropnie.
7: No to nadal stężenie spalin po prostu w powietrzu jest duże i to wszystko wraz z deszczem osiada na tych elewacjach. Trzeba też pamiętać, że po prostu Kraków też przeszedł metamorfozę, no bardzo wiele budynków zostało odnowionych, ocieplonych, nie wiem, zrewitalizowanych, więc niewiele się w ogóle zachowało w przestrzeni publicznej z lat 90. No pamiętajmy, że to była chaotyczna epoka też, tak? Gdzie ta reklama zewnętrzna, ta prowizoryczna mała architektura, te wszystkie jakieś, wiesz, no pamiętasz, jak wyglądał handel uliczny w ogóle, nie? Sprowadzony ze stolików, czy z tych takich szczęk tak zwanych. Więc to wszystko się zmieniło. Dzisiaj to już jest odległe wspomnienie, no ale to jest ten krajobraz, który mnie ukształtował.
1: Wernisaż w najbliższą sobotę w Galerii Podbrzezie, a my znów wracamy do Muzeum Krakowa, które już za tydzień zaprasza do Starej Synagogi na kolejne spotkanie z cyklu Krakowianie między kulturami.
8: Inspiracją dla powstania cyklu były przede wszystkim dwa projekty, które już zaistniały w Muzeum Krakowa kilka lat temu. Piotr Figiela, kustosz Muzeum Krakowa, kierownik oddziału w Starej Synagodze. Pierwszy to Opowiedz mi miasto, który również dotyczył przedstawicieli różnych kultur, narodów. Drugim tym projektem była wystawa czasowa Od wielkiego dzwonu.
5: W Domu pod Krzyżem.
8: Pod Krzyżem, dokładnie tak. Która dotyczyła roku obrzędowego w judaizmie i islamie i oczywiście odłamach chrześcijaństwa. Natomiast czego dotyczy sam cykl? Tutaj też wychodzimy od... Wyszliśmy od znaczenia hebrajskiego słowa synagoga. Synagoga to oczywiście słowo greckie, natomiast po hebrajsku brzmiono bet hakneset, a oznacza dom zgromadzenia. I o to słowo zgromadzenie tutaj chodzi. Oczywiście to nie tylko zgromadzenie religijne, ale także zgromadzenie na cele religijne, na modlitwy, ale także zgromadzenie osób, by poszerzyć więzy międzyludzkie, utwierdzić te więzy społeczne. I to ten element tradycji żydowskiej wykorzystaliśmy, przełożyliśmy na współczesny grunt, chcąc, aby właśnie Stara Synagoga stała się takim miejscem dialogu międzykulturowego. Jestem gromadzącym przedstawicieli różnych narodów, religii, kultur, gdzie opowiedzieliby o sobie, o swoich korzeniach, o zderzeniu z kulturą polską, o tym, jak się tutaj odnajdują i w jaki sposób kultywują tą tożsamość.
5: I w tym roku spoglądamy na Japonię, albo raczej Japonia spogląda na nas, nam się przygląda. I właśnie my nas samych siebie będziemy z tej perspektywy japońskiej oglądać, albo będziemy na siebie patrzeć właśnie z takiej perspektywy.
8: Mam nadzieję, że tak się stanie, że taka ciekawa refleksja po spotkaniu z panią Yuko Yoshidą, która odbędzie się 16 września o godzinie 18 w Starej Synagodze, u wielu osób, które nas odwiedzą, wówczas się pojawią. Z panią Yoshidą będziemy rozmawiać właśnie o postrzeganiu Polaków przez Japończyków, Japończyków przez Polaków, o tradycji, która jest istotna zarówno dla jednej i drugiej strony, o tym, co urzeka Polaków w Japonii i o tym, co Japończycy kochają w Polsce. No tutaj zapewne pojawi się temat, wiadomo, Fryderyka Chopina, także różnych kwestii związanych z kulturą, między innymi z filmem. To jak Japonia inspirowała polskich twórców i kiedyś, i obecnie. No tutaj kwestie historyczne, z pewnością będzie poruszona historia Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka, który wiece zasłużył się dla Japonii, poznania historii Ainów, jednej z grup etnicznych w Japonii.
1: Na podsumowanie tego tematu taka mała przypominajka, spotkanie w Starej Synagodze we środę 16 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. A zaczynamy dość nietypowo, bo od wiadomości sportowych. Okazja jest ku temu, bo Kraków będzie organizatorem Mistrzostw Świata w ampfutbolu kobiet. Blisko ośmiodniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata.
2: Sport w Krakowie.
9: Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Ampfutbol. Właśnie ogłosiliśmy, że udało nam się pozyskać bardzo fajną imprezę, którą zorganizujemy w Krakowie, Mistrzostwa Świata Kobiet w Ampfutbolu. To są wyjątkowe mistrzostwa dziewczyn w amputacjach, w piłkę nożną. Wyjątkowa reprezentacja, która nam dużo dostarczyła emocji na poprzednich mistrzostwach świata. 2 lata temu w Kolumbii zdobyła medal. No i teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie, będą walczyć o te medale. I liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców, które doprowadzi je do tego złota i że nam będzie fajna super impreza do oglądania.
10: Justyna Tomaszewska, zawodniczka AmFootball. Jest to duża radość dla nas, może też zaskoczenie, bo myślałyśmy, że gdzieś będzie za granicą, gdzieś będą za granicą te Mistrzostwa Świata najbliższe, ale bardzo się cieszymy i no i gramy o wszystko.
9: 16 reprezentacji przyleci ze wszystkich kontynentów i meczów będzie aż 48, ponieważ w futbolu grają też te drużyny, które przegrywają, grają później o kolejne miejsca i no jest to bardzo fajny, taki intensywny turniej, wszystko się dzieje w ciągu 8 dni, więc też jest dużo do oglądania i na pewno warto będzie przyjść na stadiony Krakowi, Garbarni, Prądniczanki, żeby zobaczyć te dziewczyny nie tylko z Polski, ale też z innych krajów.
11: Weronika Nowotny, zawodniczka kadry kobiecej AmFootballu. To będzie niezapomniane uczucie. Gdzieś tam gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogłyśmy to odczuć, tak jak już wspomniałam też wcześniej na konferencji, w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu otwarcia, bo z pewnością go zagramy, gdzieś tam to wsparcie nam pomoże i od pierwszego meczu pokażemy, że stać nas na bardzo wiele i będziemy sięgały tylko po najwyższe cele.
9: Mecze będą się odbywać wszystkie w Krakowie, cały event będzie tutaj w jednym mieście. Do zobaczenia. Główne mecze, najważniejsze, będą na stadionie Krakowi. Oprócz tego polskie mecze też na stadionie Prądniczanki. No i najwięcej meczów będzie na stadionie Garbarni Kraków.
11: Też nasze mecze towarzyskie nam pokazały, że pewnie Kolumbia będzie mocnym przeciwnikiem dla nas. No zostało nam jeszcze sporo, bo praktycznie rok przygotowań, więc gdzieś tam bardzo, bardzo solidnie trenujemy. Czy to indywidualnie, czy na zgrupowania, więc miejmy nadzieję, że przygotujemy się bardzo dobrze i pokażemy, że są one niestraszne.
9: Tak, futbol jako sport ma ponad 40 lat, bardzo długą historię, jest bardzo rozwinięty na wszystkich kontynentach. Jest też bardzo blisko, coraz bliżej ze zwykłymi strukturami piłkarskimi, ale futbol kobiet to zupełna nowość. Tak naprawdę zupełne początki, to są 4 lata temu, 3 lata temu zaczął się rozwój pierwsze Mistrzostwa Świata, które były takim pierwszym międzynarodowym turniejem dla wielu drużyn i super udane, dały też impuls do rozwoju. Teraz, tak jak mówisz, są dochodzą cały czas nowe kraje, ostatnio Boliwia, Nepal, Japonia, Indonezja, tutaj u nas Turcja w Europie, więc jest to dobry czas. No i też chcieliśmy właśnie zrobić ten sukces, to zainteresowanie udziałem, występem dziewczyn w Kolumbii, chcieliśmy tutaj przenieść do nas i stąd te starania, organizację turnieju w Krakowie i udało się, mimo że mieliśmy silnych rywali w postaci Brazylii i Rwandy, gdzie w Afryce jest najmocniejszy kobiecy futbol, ale udało nam się pozyskać imprezę i na pewno będzie to za rok równo dobry czas w Krakowie. I mieliśmy tutaj też właśnie w Krakowie już imprezy Mistrzostwa Europy, gdzie zrobiliśmy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o sport niepełnosprawnych, bo 8, 7, 6 tysięcy kibiców na polskich meczach. Mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie w finale na Reymonta Wisłę Kraków amfutbolową też dopingowało kilka tysięcy kibiców. Mamy mecze na Prądniczance, która regularnie się zapełnia kibicami, jak grają futboliści. Także liczymy, że ta popularność też się przeniesie na dziewczyny. które są na bardziej początkujące, ale też na pewno budzą bardzo duże emocje i liczymy, że kibice też to docenią.
10: Na co dzień 3 razy w tygodniu trenujemy. Jest to trening siłowy, trening biegowy i trening piłkarski. No i też spotykamy się 1-2 razy w miesiącu na wspólnych treningach, gdzie już trenujemy z trenerami, także no, jest dość intensywnie, żeby to pogodzić z życiem prywatnym i zawodowym.
11: Dużo osób gdzieś tam pracuje zawodowo, więc łączenie tego wszystkiego w jedną całość jest na pewno dużym wyzwaniem. Co miesiąc spotykamy się na zgrupowaniach kadry, gdzieś tam też są zgrupowania klubów kobiecych. Też trenujemy z mężczyznami, z chłopakami, no i dodatkowo 3 razy w tygodniu jeszcze indywidualnie, więc jest tego sporo, jak można usłyszeć. No ale tylko na plus, bo tak naprawdę chcemy się pokazać jak najlepiej przed polską publicznością, a rok, jak ja już też ze swojego doświadczenia wiem, to bardzo niewiele czasu.
1: Zmieniamy temat. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka organizacji, która zaopiekuje się remontowaną jordanówką. W popularnym Okrąglaku ma znaleźć się miejsce na małą gastronomię i działania społeczne.
2: Nasz Kraków.
12: Aleksandra Mikulaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Rzeczywiście został ogłoszony przetarg na dzierżawę jordanówki. Chcieliśmy te prace skorelować z remontem tak, żeby budynek po zakończeniu tych prac nie stał po prostu pusty i żeby można go było udostępnić mieszkańcom. I zależy nam na tym, co też mieszkańcy wskazali w konsultacjach społecznych, bo mowa była o małej gastronomii i o funkcjach, które w parku by się przydały. Funkcja społeczna, edukacyjna, kulturalna, integracyjna, łącząca może jakąś ofertę dla rodzin z dziećmi, które bardzo chętnie odwiedzają ten park, czy dla seniorów. Więc rzeczywiście takie głosy wybrzmiewały w konsultacjach społecznych, dlatego przetarg ukierunkowany jest na to, żeby znaleźć podmiot, który spełnia jakieś cele użyteczności społecznej. Chodzi o różne formy funkcjonowania na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i szukamy właśnie kogoś, kto połączy te wszystkie funkcje, czyli mała gastronomia i coś, co będzie służyć mieszkańcom w jakiś sposób. Na to jest położone główne kryterium, bo tak jak zaznaczaliśmy w naszych materiałach, jest to też wskazane jasno w przetargu, kryterium ceny to jest tylko 10% całej oferty, oceny tej oferty, natomiast zależy nam na pomyśle na to miejsce, które stworzy taki całoroczny obiekt, którego w parku na ten moment brakuje, a który uzupełniłby tą parkową ofertę dla krakowian. Park Jordana jest miejscem bardzo popularnym, uwielbianym, myślę, że przez wszystkich, w szczególności przez rodziny z dziećmi. Dlatego chcemy, aby właśnie dzierżawca jordanówki w jakiś sposób tutaj wypełnił jeszcze taką funkcję.
13: Czyli wyraźnie Państwo odcinają się od tego, że to nie może być wyłącznie kawiarnia.
12: Nie chcemy, żeby to była tylko kawiarnia. Chcemy, żeby tutaj było połączenie jeszcze właśnie tych funkcji, o których mówili krakowianie. Obiekt nie jest duży, więc trzeba mieć tego świadomość. Rzeczywiście w trakcie konsultacji społecznych o różnych tutaj funkcjach mówiliśmy. Natomiast metraż jordanówki i to, jak ma ona wyglądać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi po remoncie, nie daje też takich możliwości, żeby powstał tam jakiś większy klub kultury, dom kultury czy tego rodzaju działalność, ponieważ powierzchnia tego budynku nie jest duża. Natomiast rzeczywiście okazały taras i to wnętrze takie główne pasuje dobrze do małej gastronomii, do czegoś właśnie w rodzaju kawiarni, natomiast dół budynku chcielibyśmy, żeby był właśnie wykorzystywany w jakiś ciekawy sposób, który mam nadzieję, że dzierżawcy startujący w przetargu nam zaproponują, a który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców i spełniał właśnie te cele użyteczności publicznej.
13: Skoro mówimy właśnie o tych działaniach społecznych, to w przetargu też Państwo zaznaczyliście, że dobrze by było, żeby ten obiekt też miał pewną funkcję społeczną, czyli na przykład zatrudniał osoby zagrożone wykluczeniem.
12: Tak, to też jest podkreślone. Chcemy, żeby właśnie ta działalność podmiotu, który będzie funkcjonował w jordanówce, miała w sobie cele społeczne, ale też służyła właśnie integracji społecznej i żeby żeby na przykład właśnie był to podmiot, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje zawodowo pewne grupy społeczne, zwłaszcza grupy społeczne zagrożone wykluczeniem. Rzeczywiście to też jest w przetargu podkreślone. Chcemy, żeby właśnie to było tego rodzaju miejsce, które spełni te warunki, będzie czymś więcej niż przedsięwzięciem komercyjnym. Rzeczywiście też mamy podkreślone, żeby to nie była działalność typu fast food, więc chcemy zaoferować krakowianom miejsce wartościowe, społecznie, gastronomicznie, tak żeby uzupełniło ofertę Parku Jordana w sposób taki bardziej niż przeciętny.
13: Takie moje pierwsze skojarzenie to było na przykład społeczna kawka, prawda? Czyli mamy połączenie kawiarni, a jednocześnie są zatrudnione osoby z zespołem Downa.
12: Tak, to jest, myślę, świetny przykład obrazujący to, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby to miejsce funkcjonowało, czyli coś, co będzie spełniało właśnie te kryteria dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu pewnych grup społecznych, zatrudnieniu, ale też da krakowianom tutaj szerszy wachlarz niż tylko sama kawiarnia.
13: Czyli to jest kierunek, jaki wyznaczają krakowianie, bo nieco wcześniej wspomniała Pani o konsultacjach społecznych, a w końcu one mają nadawać kształt temu miejscu.
12: Tak, dokładnie. W konsultacjach społecznych jasno wybrzmiało, żeby ten budynek miał też pewną użyteczność oprócz tylko działania komercyjnego. Wiadomo, że takich miejsc w Krakowie, w pięknym naszym mieście, jest dużo i na kawę można iść wiele miejsc. Natomiast park, gdzie przychodzi dużo rodzin z dziećmi, dużo osób młodych, też młodzież, która korzysta z licznych boisk infrastruktury Parku Jordana, też osoby starsze, to tutaj chcieliśmy właśnie zadziałać troszkę też w innym kierunku niż tylko komercjalizacji. Park jest miejscem publicznym, ogólnodostępnym, więc działanie w tym kierunku wydaje się słuszne i to też podkreślali krakowianie w trakcie konsultacji społecznych.
13: Ten kultowy obieg jest odgrodzony, możemy obserwować z boku postępowanie pracy, więc na jakim etapie jesteśmy?
12: Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Bardzo dużo prac zostało wykonanych tak naprawdę pod ziemią. Z punktu widzenia przechodnia niewiele się zadziało u góry, natomiast te wszystkie prace instalacyjne, zabezpieczające ten budynek przed wilgocią, bo z tym był duży problem, zostały już wykonane. Termin jest listopadowy, jeśli chodzi o ten rok, dlatego właśnie chcieliśmy tutaj skorelować te działania dotyczące dzierżawy, żeby nie było takiego przypadku, w którym budynek właśnie po zakończeniu renowacji stałby pusty przez dłuższy czas, stąd właśnie ogłoszenie przetargu na dzierżawę. Natomiast sam remont postępuje zgodnie z harmonogramem i mamy nadzieję, że tu wykonawca wywiąże się z tych wszystkich terminów i będziemy mogli pod koniec roku mieć wyremontowany budynek, podpisaną umowę dzierżawy i już tutaj te wszystkie prace finalizować tak, żeby mieszkańcy mogli już korzystać z obiektu.
13: I wstąpić na zimową herbatę, ale jednak to już minął lata, od kiedy ten obieg jest zamknięty i pamiętam, że można było podejść, wejść na ten podest, na ten taras i ujrzeć za szyby, jak tam zatrzymał się czas, bo to jednak trzeba przyznać.
12: Tak, rzeczywiście i takie też były zalecenia konserwatorskie, żeby budynek wrócił do tej formy, którą miał przed remontem, wiadomo, dostosowanej do naszych współczesnych warunków, czyli mówimy tutaj chociażby o dostępności dla osób z mniejszą mobilnością, czy dla mam z wózkami, więc na pewno będzie podjazd, ale co do zasady wiele elementów będzie odtworzonych tak, jak one funkcjonowały wcześniej, łącznie z ułożeniem posadzki, która dla tego miejsca była bardzo charakterystyczna, z oprawą lamp, z kolorystyką baru. To wszystko będzie zachowane, odtworzone właśnie do takiego stanu zgodnie z zaleceniami, które tutaj wydał konserwator.
13: Zatem w jaki sposób można wziąć udział w przetargu? Do kiedy?
12: Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie. Tam też można znaleźć link do biuletynu informacji publicznej, w których przetarg jest ogłoszony. Oferty można składać do 23 września. Później nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Wcześniej też została zarządzeniem prezydenta powołana komisja właśnie, która rozstrzygnie ten przetarg, będzie przyglądać się tym ofertom. Mamy nadzieję, że tutaj wśród nich wyłoni się jakaś ciekawa koncepcja funkcjonowania tego miejsca, która spełni oczekiwania krakowian.
1: Tymi tematami zajęła się Ola Wasilewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika. To tytuł najnowszej wystawy, jaką możecie już oglądać w Kamienicy Szołajskich, czyli oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycja konfrontuje ten mało znany etap artystycznej działalności Pabla Picassa z twórczością polskich designerów i stawia pytania o jego wpływ na nasze rodzime wzornictwo.
2: Do zobaczenia w galerii.
5: To jest okazja do zobaczenia jednego z najbardziej znanych artystów w historii w trochę innej odsłonie. Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć.
14: Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika.
5: Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika. Pikasiaki tak trochę bambinizują państwo Pabla, czy nie, tymi Pikasiakami?
14: Nie, wręcz przeciwnie, to jest powszechnie stosowana nazwa dla polskiej nowoczesnej ceramiki, ceramiki fabrycznej, która w jakiś sposób była inspirowana może twórczością Picassa, ale tworzona była przez naprawdę wybitne artystki i artystów związanych z polskimi fabrykami.
5: To w takim razie opowiedzmy, co na tej ekspozycji w Szołajskich zobaczymy.
14: Zobaczymy przede wszystkim 6 półmisków Pabla Picassa, które przyjechały do nas z Warszawy, a wcześniej do Warszawy przyjechały z Wrocławia, a jeszcze wcześniej przyleciały z Paryża wraz z Pablem Picasso.
5: Takie wędrowne?
14: Takie wędrowne, choć one niechętnie opuszczają Warszawę, także bardzo się cieszymy, że gościmy je teraz w Krakowie. I towarzyszy im polska ceramika, zarówno artystyczna, unikatowa, a więc prace ceramiczek, ceramików, oraz właśnie ta ceramika fabryczna, czyli dekoracyjne półmiski, wazony, popielniczki, także autorstwa znakomitych designerów.
5: Picassa raczej kojarzymy z obrazu.

0: Rosji, tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie z Picassem i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka, można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się Państwu.
1: Co jest unikatowego może na tej ekspozycji, wyjątkowego?
2: Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i pół misków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć, ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50.
3: Anna Berkowicz, dział edukacji MNK.
1: Dziełom Picassa i Picasiakom towarzyszy bogaty program edukacyjny. Co będziemy mogli w takim razie zrobić w ramach tych zajęć towarzyszących tej wystawie w kamienicy Szołajskich?
3: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice użytkowej, pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy ile, jakie będzie zainteresowanie, zachęcamy, by powstały obrusy.
1: Ja na tym obrusie nieopatrznie kawę postawiłem i rzeczniczka Muzeum Narodowego mi zwróciła uwagę, żebym jednak tego nie robił.
3: Czyli jeśli odbije się ślad po kawie, można go przerobić na jakiś talerz, element ozdobny lub coś w tym stylu. Mamy też stemple inspirowane wzorami z talerzy, można je odbić również, jeśli ktoś się nie czuje na siłach, nie ma tej pewności, żeby rysować coś własnoręcznie, można odbić stempel i go jeszcze udekorować, poprawić. Można się też poczęstować pocztówkami, na których można zapisać coś dla siebie albo dla innych. Bezpłatnie są dostępne pocztówki z wzorami ceramiki z tej wystawy.
1: To ja odnoszę wrażenie, że bardziej pracujemy relacyjnie niż nad jakimś dziełem. Chyba o to chodzi, żeby wspólnie pobyć i w miłym otoczeniu, w otoczeniu sztuki, wysokiej sztuki i sobie właśnie porozmawiać i gdzieś ten stół nam tutaj jest chyba głównym obiektem, niekoniecznie gdzieś tam Picasso. Picasso taki dodatek do tego stołu. Picasso nam maluje do kotleta.
3: To on nam maluje po to, żebyśmy mieli tę świadomość, że sztuka jest aktualna i każda sztuka jest aktualna. Czyli wracamy do sztuki sprzed kilkudziesięciu lat i widzimy ją przez pryzmat naszego obecnego życia. Zresztą na tej wystawie jest wiele pięknych obiektów, które mamy w domach, albo zabijamy się, żeby je mieć, kupujemy je na aukcjach, szukamy ich, albo z tęsknotą myślimy o nich, że były u naszych babci i dziadków. Także wracamy do czegoś bardzo aktualnego i przez też tę pracę, tę sztukę, zresztą tak jak w innych naszych oddziałach i kolekcjach, wystawach, chcemy mówić o tym, że każda sztuka, nawet dawna, jest dla nas aktualna, bo możemy przez nią patrzeć na nasze życie obecne. I ten stół ma być pomocny nam do tego, żeby właśnie oprócz przyjścia, zobaczenia, odhaczenia, wyjścia, pomyśleć, zastanowić się, zatrzymać się i zrobić coś właśnie razem w relacjach. Również w całym programie zależy nam na tym, żeby znalazły się wydarzenia i dla osób starszych, i dla młodszych, i dla rodzin, i dla indywidualsów tak zwanych. Też dlatego, że chcemy pracować właśnie na relacjach międzypokoleniowych.

0: pokoleniowych. Będą wydarzenia, na które mogą przyjść i osoby dorosłe, i osoby starsze. Będzie wydarzenie też dla całych rodzin, gdzie rodziny razem współpracują, żeby coś ciekawego zrobić i porozmawiać i przeżyć. Także zależy nam na tym, żeby było tutaj właśnie relacyjnie, międzyludzko, międzypokoleniowo, a to wszystko dzięki i poprzez inspirację sztuką.
1: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona, nie wiem, zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej prace w jaki sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów.
2: A to jest nawiązanie bardziej do formy, do kolorystyki, czy być może no jednak w latach PRL-u ta sztuka była jednak sztuką użytkową, więc czy raczej sobie stawiamy gdzieś bibelocik w meblościance, czy nie? Czy używamy, korzystamy z tej ceramiki?
1: Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Ta ceramika fabryczna oczywiście była produkowana w dużej ilości egzemplarzy. Fabryczne projektantki czy projektanci projektowali wzory dekoracji, one były następnie powtarzane. Natomiast ceramika, która znajduje się obok, ceramika unikatowa, no to są oczywiście pojedyncze egzemplarze.
2: A jak silny jest ten wpływ Picassa na polskich ceramików i polskie ceramiczki? Tak mogę powiedzieć? Chyba mogę.
1: Oczywiście. Można powiedzieć, że on jest silny, ale i nie jest silny, ponieważ to jest dosyć skomplikowana sytuacja. Picasso, oczywiście Picasso był wielkim artystą, był znany, powszechnie znany i wiele twórczyń, twórców w całej Europie i świecie nim się inspirowało. Natomiast gdy on przybył do Polski, no to musimy pamiętać, że zaczynał się okres realizmu socjalistycznego, a więc sztuka, twórczość artystyczna, architektura zostały wtłoczone w takie ściśle określone ramy. Sztuka socjalistyczna w treści, narodowa w formie, figuratywne przedstawienia, stylizacje ludowe.
2: Ale Picasso też był ukąszony heglowsko przez moment.
1: Oczywiście, on był członkiem partii komunistycznej, miał lewicowe poglądy, dlatego też był tak, można powiedzieć, fetowany podczas Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. Ale artyści nie mogli, można powiedzieć, wzorować się na jego twórczości tak dosłownie.
2: Bo była zgniła.
1: Była źle traktowana. Wtedy zupełnie inaczej, prawda, patrzono w tym krótkim, szczęśliwie okresie. Natomiast od okresu popaździernikowej odwilży oczywiście sztuka została uwolniona z tego sztywnego gorsetu. No i tu już mogliśmy pójść na żywioł. Artyści mogli tworzyć to po prostu, co chcieli, co im w sercu grało, także ceramiczki i ceramicy tworzyli formy bardziej abstrakcyjne, asymetryczne, kontrastowali kolory, wprowadzali bardzo żywy kolor, no i przede wszystkim właśnie abstrakcyjne dekoracje.
2: A w drugą stronę to też zadziałało. Picasso, odwiedzając Polskę, bo Picasso był w Polsce, chyba pod koniec lat 40. i jeszcze później też inspirował się na przykład naszymi twórcami, chociażby z kręgu tak zwanej kultury ludowej, chociaż ja nie lubię tego szufladkowania i kategoryzowania właśnie w ten sposób, dzielenia sztuki na sztukę ludową, sztukę wysoką. Picasso też gdzieś czerpał takie ludowe inspiracje, czy nie?
1: Znaczy, wydaje mi się, że w pewnych jego dziełach można dostrzec tego typu inspiracje, natomiast ja bym była daleka od poszukiwania jakichś takich bardzo dokładnych i precyzyjnych tutaj określeń. Te wątki na przykład związane raczej, nie wiem, z kulturą ludową Hiszpanii, prawda, czy z kulturą popularną Hiszpanii, to, można powiedzieć, było wyraźne w jego twórczości, także ceramicznej.
2: Ta ceramika, może przejdziemy właśnie do tej użytkowej, mówiliśmy o tym, że powstawały fabryczne wazony, patery, talerzyki, popielniczki. Cepelia w jakiś sposób zagospodarowała to momentami abstrakcyjne wzornictwo?
1: Tak, oczywiście, ponieważ tego typu obiekty były również dostępne w sklepach Cepeli. Zresztą wiele artystek, artystów tworzyło dla Cepeli czy sprzedawało obiekty za pośrednictwem Cepeli. No mamy tutaj znakomity kazus Łysej Góry, czyli tej takiej lubianej w Krakowie i w Małopolsce wytwórni, której pracę pokazywaliśmy rok temu właśnie w Kamienicy Szołajskich na wystawie Łysogórski Zwierzyniec. W Łysej Górze był nurt ludowy, ale był też nurt abstrakcyjny. Pokażemy tutaj także pracę Jeden Półmisek oraz kompozycję Bolesława Książka, właśnie abstrakcyjne. A Łysa Góra to spółdzielnia cepeliowska. Tak też było z innymi spółdzielniami działającymi w ramach Cepeli.
3: Polska ma naprawdę bogate tradycje wzornictwa przemysłowego. Ta wystawa jest też pomostem do dużego otwarcia, które szykujemy w sezonie jesienno-zimowym, wystawie poświęconej Cepeli, która będzie ten wątek twórczo rozwijała.
2: A ja tak na podsumowanie dodam jeszcze, że wystawa Picasso i Pikasiaki będzie do oglądania do 7 lutego przyszłego roku. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Gań szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Halo Radio. Podkręcamy
1: cię. Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudę.

Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Kasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.